0: prawda już za nami i na plażowe upały nie ma co liczyć, to jednak ta część roku przyciąga nadal sporo turystów, między innymi do Międzyzdrojów.
1: Mniej ludzi, o wiele przyjemniej się czas spędza. My bardzo kochamy jesień nad morzem, wiosnę i jesień, bo jest mniej ludzi.
2: Mało ludzi. Pies może biegać.
0: Na obecność turystów jeszcze przez najbliższe 2 miesiące liczy burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek.
3: Liczymy oczywiście na złotą polską jesień. Wchodzimy też mocno w okres konferencji. Patrząc na lata ubiegłe, gdzieś do połowy listopada powinniśmy jeszcze tutaj przyjmować sporo gości.
0: Nad morze przyjeżdżają teraz też inni goście. Przeważają seniorzy, rodziny z małymi dziećmi oraz studenci.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: Wieje coraz mocniej. Rano jeszcze tak mocno nie wiało, a teraz już porywy wiatru są coraz mocniejsze. Dzisiaj mogą osiągać 50 km na godzinę.
7: I tak przez cały dzień?
6: No tak po południu głównie będzie mocno wiało. Teraz już ten wiatr się nasila i może popadać.
7: To dobre połączenie. Deszcz plus wiatr.
6: Świetne.
7: Maksymalnie 14 stopni na termometrach, o tej porze 13 w Warszawie.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
7: A ty się tak trochę śmiałeś, jak w serwisie Janusz Zalewski mówił o tym, że Polacy lubią nad Bałtyk na jesieni, jesienią się wybrać.
6: Co kto lubi, no?
7: No, a lubisz słońce?
6: No pewnie, że lubię.
7: A lubisz 16 stopni?
6: Nie.
7: No dobrze, ale słońce lubisz, to na tym zostaniemy. To wiesz, że w Międzyzdrojach właśnie teraz słonecznie ma być?
6: Ha? No dobrze, no.
7: I jutro też.
6: Cieszę
7: bardzo
6: się.
7: Słonecznie.
6: Pozdrawiam
7: i w środę słonecznie.
6: W Międzyzdrojach.
7: Więc lato nad Bałtykiem. Przepraszam,
6: miłego spaceru nad Bałtykiem.
7: Jesień nad Bałtykiem to może być dobry pomysł. Nie no, Jarek, po prostu nie dowierzasz mi coś dzisiaj. Dobrze, ale mam jeszcze lepszą wiadomość.
6: Tak.
7: Bo wiesz, że pieniądze pozbierali w końcu?
6: A kto?
7: No, nasz dział zbierający pieniądze po wczorajszych zbiórkach.
6: No, a właśnie, no i jak tam?
7: O, Jarek. Jarek, no. tylko poczekaj, siedzisz, tak? Siedzisz, ale...
6: Siedzę, ale proszę, się bardziej wsunę, no.
7: No, nie, tak, uważaj. 23 779 zł i 11 groszy.
6: To czy my jesteśmy już jakoś tak w 1/3?
7: Jak dodasz do tego niemal 40 tysięcy...
6: To przekroczyliśmy nawet.
7: Dajcie spokój, ale wam dziękujemy. Słuchajcie.
6: Bardzo, bardzo dziękujemy.
7: Bardzo,
6: dziękujemy.
7: Na cześć naszych słuchaczy. Dziękujemy, dziękujemy. A to oczywiście nie koniec, bo 150 tysięcy jest potrzebne, żeby to studio, w którym dzisiaj jesteśmy, wyremontować. Ci, którzy tutaj byli, wiedzą, dlaczego to jest konieczność.
6: Ale z państwa pomocą damy radę. Weronika Ostrowska.
7: Jarek Wydra.
6: Dzień dobry.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Poczuła się przywołana Dorota Tutak, która wczoraj zbierała razem z Państwem w Pudach. Cześć Dorotka, dzień dobry. Tą kwotą zbiórki. Zaskoczona?
2: Szczęśliwa, zaskoczona oczywiście. Dziękujemy serdecznie za hojność. Pozdrawiam Krzysia i Ksawerego, którzy zrobili naprawdę wspaniałą robotę tam. Oczywiście wszystkich wiernych, którzy tam byli, ale w ogóle wszystkich wiernych we wszystkich kościołach, w których kwestowaliśmy.
1: No i powiedz, te spotkania ze słuchaczami, bo to jest zawsze ten miły moment. My tutaj w radiu jesteśmy z Państwem, Wy jesteście po drugiej stronie i nie zawsze możemy Wam spojrzeć w oczy, porozmawiać, wypić wspólnie kawę, chociaż pozdrawiam tych wszystkich, którzy z nami dzisiaj od rana piją kawę. Powiedz, o czym słuchacze nasi mówią? Dlaczego wspierają Radio Warszawa?
2: Słuchacze wspierają Radio Warszawa, bo Warszawa Radio jest najlepszym radiem po prostu, który można słuchać. Piękna muzyka, świetne audycje i oczywiście prowadzący. Oczywiście poranek z Weroniką i z Jarkiem
3: tak.
2: jest cudowny.
3: O, jak dobrze opowiadał radio.
2: Włączy się w rozmowę nawet. Więc wszyscy Was znają, lubią i kochają. Radio Warszawa również. Oczywiście proszą o więcej. Myślę, że parafianie są po prostu kochanymi ludźmi, którzy słuchają dobrą muzykę, wartościową muzykę i wartościowe audycje, dlatego słuchają Radio Warszawa. Jak zwykle zawsze było miło, serdecznie i cudownie.
1: A ja mogę podać wynik dodawania?
3: Tak.
1: Dodałam te kwoty, która została zebrana do tego, co jest na stronie. Uwaga, 62 975 zł. Tyle już zebraliśmy na remont studia Radia Warszawa.
2: Hurra, hurra, hurra! To bardzo. Dzięki Państwu
3: tak.
2: właśnie.
3: Bardzo
1: drodzy
3: dziękujemy.
1: Słuchacze, a ja mam taką prośbę, bo to tam na końcu taki brzydkie jest. 975. Jakby ktoś dodał 25 zł teraz przez stronę radiowarszawa.com.pl zakładka wspieraj nas, to będzie wtedy 63 000.
3: A dlaczego dzisiaj na półmetku mamy nie być?
2: Właśnie, brawo Jarek!
3: To bądźmy dzisiaj na 75 tysiącach.
1: A Golec Orkiestra teraz, tak?
3: Tak jest.
1: To z dedykacją dla Was wszystkich, kochani.
2: Tak, dziękujemy jeszcze raz serdecznie bardzo.
4: Cześć, tu Golec Orkiestra. Słuchacie Radio Warszawa. Dobrze Was słuchać. Polecamy gorąco. Hej!
5: To nasze życie,

0: 16 minut po 9 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Korkuje się wciąż wybrzeże helskie, zakorkowane także Aleje Jerozolimskie w kierunku centrum Warszawy, Łopuszańska do zjazdu w Aleję Krakowską. Nieco ciaśniej także wciąż w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskiej na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Poranny poradnik.
3: A przy naszym telefonie jest Klaudia Topolska, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: A będziemy rozmawiać o czymś, co być może niewielu osobom coś mówi, bo nazywa się to sharenting. Co to takiego jest?
4: Tak, no to może zacznę od tego, że każdy rodzic doskonale wie, że pojawienie się dziecka na świecie to taki prawdziwy cud, niezwykła radość. No i właśnie kiedy patrzymy na te pierwsze kroki, tą umorusaną buzię przy obiedzie, taki radosny uśmiech na wakacjach, to nasze serce po prostu jest pełne radości, no i całkowicie naturalnie chcemy się tą radością dzielić ze światem, więc wtedy co robimy? No często wyciągamy telefon, robimy zdjęcie, umieszczamy je bardzo często w mediach społecznościowych, no i cieszymy się z każdego lajka, z każdego dobrego słowa od rodziny czy znajomych. No ale dzisiaj ta audycja jest po to, żeby też zaprosić Państwa do takiej głębszej refleksji nad tym, co właściwie dzieje się z wizerunkiem naszych dzieci, kiedy trafi już ten wizerunek do sieci. No i to zjawisko, o którym Pan wspomniał, sharenting, to jest połączenie dwóch angielskich słów, słowo share, dzielić się, udostępniać oraz parenting, rodzicielstwo. No, a w praktyce oznacza to po prostu regularne publikowanie przez rodziców w internecie zdjęć, filmów, informacji z życia ich dzieci.
3: No dlaczego to jest niebezpieczne? Bo chcemy się cieszyć naszą radością, chcemy swoim znajomym pokazać, jakie mamy uśmiechnięte dziecko, albo jak miło spędziło czas na wakacjach.
4: Dlaczego to jest niebezpieczne? To jeszcze zastanówmy się, ile osób w ogóle to robi, bo statystyki są... Mnóstwo, 40%, więcej nawet niż 40%. No i to są średnio 72 zdjęcia i 24 filmy rocznie. Takie są statystyki z NASK-u, więc to jest bardzo dużo. W ciągu jednego roku tyle zdjęć produkuje prawie połowa rodziców w Polsce. A co więcej, ten ślad cyfrowy i te zdjęcia są publikowane jeszcze przed pojawieniem się dziecka na świecie, czyli to są zdjęcia z USG. No i dlaczego to jest niebezpieczne? Po pierwsze, kradzież tożsamości. Są takie predykcje, że do 2030 roku kradzież tożsamości będzie spowodowana w 2/3 przypadków sharentingiem, więc jest to bardzo alarmujące, prawda?
3: Ale w jaki sposób ma dojść do tej kradzieży tożsamości?
4: Kradzież tożsamości. Myślimy tutaj o takim zjawisku, które nie dzieje się tu i teraz, tylko takim zjawisku, które jest rozłożone w czasie. Poprzez to, że właśnie jest tyle zdjęć w sieci, jesteśmy w stanie sztuczną inteligencją te zdjęcia połączyć, stworzyć profil danego dziecka czy danej osoby, bo to nie dotyczy oczywiście tylko dzieci, jesteśmy w stanie podszyć się pod tą osobę w przyszłości, więc to nie jest takie zjawisko, które tu i teraz dotyczy naszego dziecka, tylko jest rozłożone w czasie, czyli za kilka lat nasze dziecko będzie chciało wyrobić dowód osobisty, a okaże się, że już ktoś wziął na niego kredyt, na oczywiście fałszywe dokumenty. To jest tak zwana kradzież tożsamości. To są tylko predykcje, ale wiemy też, jak sztuczna inteligencja idzie do przodu, więc nie wiadomo, co się wydarzy.
3: A czy zagrożenie jest wtedy, kiedy my bardzo dużo tych zdjęć wrzucamy, czy jakieś tam pojedyncze zdjęcia raz na jakiś czas też może być to groźne?
4: Jest takie coś w cyberbezpieczeństwie jak OSINT, tak zwany biały wywiad. I często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że na jednym zdjęciu jest bardzo dużo informacji o nas, o naszym dziecku. Przypuśćmy zdjęcie z pierwszego dnia szkoły, ponieważ mamy końcówkę września, więc myślę, że ten czas powrotu do szkoły jest jeszcze w miarę aktualny. No i pomyślmy sobie, robimy zdjęcie dziecka przed szkołą, czyli już mamy twarz dziecka, numer szkoły, czyli ktoś, kto ma złe intencje, a wiemy, że nie brakuje takich ludzi na świecie. Niestety, świat nie jest tylko dobry, są i dobrzy, i źli ludzie. A często ktoś, kto obserwuje te zdjęcia, to właśnie ma te złe intencje, to już widzi, że nasze dziecko jest codziennie od 8 rano w tym budynku. Tak i tak się nazywa, ponieważ często jest to z profilu rodzica, często jest podpisane Kasia zaczyna pierwszą klasę, a pisze to mama Ania, czyli już mamy imię i nazwisko rodzica. dane dziecka, wiek dziecka często, więc to są takie dane, które się agregują i tworzą taki efekt mozaiki, więc czasami to jedno zdjęcie też mówi nam za dużo.
3: Ja spotykam się też z takimi rodzicami, którzy utworzyli profil w mediach społecznościowych swojego dziecka, które ma rok, dwa, trzy i taki profil za niego prowadzą.
4: Mhm, tak. To myślę, że musimy tutaj jeszcze poruszyć ważny, ale trudny temat, ponieważ są zagrożenia ze strony internetowych, tak zwanych internetowych drapieżników i są policyjne statystyki, które pokazują, że ogromna część krążących w tych mrocznych zakamarkach internetu zdjęć to wcale nie są takie materiały stworzone przez przestępców, tylko niestety takie zwykłe, niewinne zdjęcia, które rodzice sami wrzucili do sieci, czyli na przykład dziecko w kąpieli, dziecko biegające latem po plaży i ludzie o złych intencjach pobierają je, wykorzystują. Często też mogą przerobić zwykłe zdjęcia dzieci właśnie tą sztuczną inteligencją. Wzrost przez ostatni rok takich zmodyfikowanych zdjęć jest to wzrost o 300%, więc myślę, że jest to bardzo, bardzo, bardzo dużo.
3: Ale nie tylko rodzice publikują zdjęcia dzieci, bo też placówki czasami podsuwają takie zgody, żeby rodzice podpisywali na publikację zdjęć dzieci na profilach, które służą do promocji danej placówki.
4: Tak, tak. Jest to częste zjawisko i też często rozmawiam z rodzicami i staram się uświadamiać, że ta zgoda nie jest obowiązkowa i też często te zgody pisane są bardzo ogólnikowo, a taka zgoda powinna być jednak konkretna, pokazująca jak długo, gdzie zdjęcie naszego dziecka będzie umieszczone, żebyśmy mieli jeszcze prawo odwołać to, tak? Więc jeszcze taka jedna informacja, jeśli jakiś rodzic nas teraz słucha i stwierdził, że nie chce publikować zdjęć dziecka, to zawsze może ją odwołać. To nie jest też tak, że podpiszemy tą zgodę i to już jest na zawsze. Zawsze możemy tą zgodę odwołać, poprosić o skasowanie zdjęcia naszego dziecka ze strony placówki, ponieważ to my jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka, więc tak samo my możemy decydować, żeby to zdjęcie nie widniało więcej w sieci, więc tak, jest coraz więcej takich bardzo świadomych placówek, które tego nie robią, a jak publikują zdjęcia dzieci, to jednak są tyłem, także nie są rozpoznawalne, no ale jest też duża część placówek, która jednak publikuje zdjęcia dzieci w sieci jako taki PR, jako reklamę swojej placówki.
3: Ale czym różni się udostępnianie zdjęć dziecka od udostępniania zdjęć dorosłego, który sam swoje zdjęcia wrzuca? Czy to jest tak samo niebezpieczne, czy to jest jakaś różnica? No bo też przecież możemy stworzyć profil takiej osoby, też możemy później się zdziwić, że kredyt na nas jest wzięty.
4: A, no tak, tak, to mówimy tutaj o takim użyciu naszych zdjęć bez naszej zgody, ale często...
3: Nie, sami je publikujemy przecież. Ile jest osób, która, nie wiem, całe swoje życie pokazuje?
4: Aha, tak, tak. No to też tutaj zawsze apeluję, żeby jednak się zastanowić, co pokazujemy w sieci, no bo też tworzymy ten swój cyfrowy profil, czyli... To wszystko o nas widać w sieci, więc fajnie sobie zarządzać tym, jak ktoś nas widzi w sieci. Niekoniecznie musimy pokazywać wszystko, gdzie jesteśmy i tak dalej, ponieważ na przykład jak publikujemy zdjęcia z wakacji, to też jest znak dla naszych znajomych, dla tych ludzi o złych intencjach, że nas nie ma teraz w domu przez 2 tygodnie na przykład, więc też zawsze radzę zastanowić się przed publikacją, dlaczego w ogóle publikujemy te zdjęcia, ale najważniejsza różnica pomiędzy tym, jak my publikujemy zdjęcia, a tym, jak publikujemy zdjęcia naszych dzieci, to jest taka, że nasze dzieci nie wyraziły na to zgody, a one są, musimy pamiętać, że są odrębnym człowiekiem, to nie jest nasza własność i mają swoje własne prawo do prywatności, więc to jest najważniejsze, dlaczego nie powinniśmy publikować. Już bardzo ważny jest ślad cyfrowy, bardzo ważne jest to, jak zarządzamy tym śladem cyfrowym naszego dziecka, ale myślę, że takim numerem jeden to jest to, że oni mają prawo do własnej prywatności.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem naszym telefonicznym była Klaudia Topolska, ekspert od cyberbezpieczeństwa. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.

0: Reklama. 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii. Po reklamie.
1: Jest 9:30.
2: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Przed patrzeniem na świat wyłącznie przez pryzmat kalkulacji i rywalizacji przestrzegał Leon XIV podczas rozważania przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Papież nawiązał do przypowieści o robotnikach w winnicy. Jak podkreślił, wszyscy otrzymują taką samą zapłatę, niezależnie od tego, jak długo pracowali. Leon XIV zaznaczył, że Boże Miłosierdzie nie jest nagrodą dla tych, którzy uważają się za bardziej zasłużonych. Jego zdaniem prawo miłości może przerwać logikę rywalizacji, a doświadczenie miłosierdzia daje ludziom radość, zrozumienie i nadzieję na przyszłość. Papież wezwał też wiernych do porzucenia zazdrości i podziałów oraz do zaufania Bogu. W trzecią niedzielę września Kościół w Polsce obchodził Dzień Środków Społecznego Przekazu. Dla zespołu Radia Warszawa była ona okazją do spotkania ze słuchaczami. Podczas wizyt w parafiach nasi kwestarze zbierali środki na remont studia emisyjnego. Słowa podziękowania skierował do Państwa dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa, ksiądz Mariusz Wadziuk.
3: Dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, którzy wspierają naszą działalność, nasze funkcjonowanie, a teraz szczególnie zwracamy się z tą prośbą o takie celowe wsparcie na remont naszego studia. Także z góry serdecznie w imieniu całej redakcji bardzo dziękuję za zrozumienie i za to wsparcie.
2: W niedzielę byliśmy w 6 parafiach, m.in. w Katedrze Warszawsko-Praskiej oraz parafii świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce.
4: To się dzieje w Kościele.
2: Na Jasnej Górze modlili się uczestnicy 44. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy. Przebiegła ona pod hasłem Jasnogórska Matko, naucz nas kochać Kościół, który jest naszym domem. W pielgrzymce uczestniczyła rodzina błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności. Mszy świętej na szczycie jasnogórskim przewodniczył arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański i delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa ludzi pracy. Homilię wygłosił arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski.
5: Wezwanie do miłości Kościoła oznacza, że ludzie pracy, związkowcy, członkowie Solidarności wezwani są nie tylko do obrony praw pracowniczych, ale również do życia Ewangelią w miejscu pracy, do budowania solidarności społecznej oraz troski o godność człowieka.
2: 44. Pielgrzymkę Ludzi Pracy zorganizowali Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Region Dolny Śląsk, Region Częstochowski oraz Krajowe Duszpasterstwo Ludzi Pracy.
4: To się dzieje w parafiach.
2: Kobieta, która wybiera pokój. Pod takim hasłem 3 października w Kościele Świętego Klemensa w Nadarzynie odbędzie się trzeci dzień skupienia dla kobiet. W programie modlitwa, uwielbienie, świadectwa i konferencje. A wśród prelegentek m.in. siostra Maria Czepiel i siostra Małgorzata Lekan. Jedna z organizatorek, Dorota Berkowicz, podkreśla, że spotkanie ma być przestrzenią, w której kobiety będą mogły spojrzeć na swoją historię przez pryzmat wiary.
6: Idea jest taka, że jest to spotkanie dla każdej kobiety, również tej, której pokoju brak, po to, żeby z tym pokojem się spotkać, zaprosić go do siebie. To jest dla każdej kobiety. Świat bardzo potrzebuje dojrzałych kobiet, kobiet właśnie pełnych pokoju, pojednanych. Każda z nas ma za sobą jakąś historię, często trudną historię. Kiedy pojednamy się z tą naszą historią, z samą sobą i z Bogiem, wtedy możemy być kobietami, które niosą pokój.
2: Szczególnym momentem spotkania ma być modlitwa uwielbienia prowadzona przez Aleksandrę Jaromin, która mówiła, że ma być to przestrzeń na podzielenie się z Bogiem swoim smutkiem, frustracją i problemami.
7: Podczas uwielbienia, podczas śpiewu, podczas muzyki rzeczywiście możemy się kontaktować ze sobą w tych przestrzeniach i móc coś z tym dalej zrobić w obecności Boga.
2: Dzień skupienia, który odbędzie się 3 października w Kościele Świętego Klemensa w Nadarzynie, potrwa od 10 do 19. Wydarzenie jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy na stronie parafianadarzyn.pl. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
10: Mówiłem, że będzie przez chwilę słońce? To właśnie ta chwila teraz nastała, przynajmniej za naszym oknem.
7: Słońce, jak dobrze, że jesteś, ale wieje też mocno.
1: Wieje i znowu te chmury przyszły i takie przybladło. Po 5 sekundach, jak powiedziałem, że jest słońce, no ale cóż, no tak dzisiaj będzie. Wiatr, dużo chmur, może też popadać i takie chwile ze słońcem będziemy wyrywać.
7: No jesień, kochani, jesień przyszła i sobie nie pójdzie szybko.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: Budzimy stolice i okolice.
9: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dzieci potrafią być małymi odkrywcami i to jest dość dosłowne powiedzenie.
2: A zobacz, bo my tam byliśmy.
1: No,
2: nic nie odkryliśmy. Znaczy, ja odkryłam to, że wieża na zamku w Czersku jest naprawdę wysoka. I to nie jest takie proste, żeby się tam na nią wdrapać. I tam rzeczywiście w tym zamku jest tak, wiecie, jak sobie wyobrażamy takie klimaty zamkowe, taka wilgoć trochę, jak ptak wyda z siebie dźwięk, to trochę tak mrocznie się robi, ale nie o tym, a o monecie.
1: No, ale widzisz, o nas w telewizji nie mówią, a o 9-latku, który odkrył podczas zwiedzania właśnie monetę, zwiedzania zamku w Czersku, mówią media w całej Polsce, bo okazało się, że to jest moneta niezwykle cenna, z 1624 roku, wybita w mennicy w Królewcu.
2: Widzisz, ta dziecięca ciekawość popłaca, bo tam naprawdę sporo osób się na tym zamku przemieszcza, no wielu turystów się pojawia. I to 9-latek dopiero musiał spostrzec, zobaczyć i odkryć takie znalezisko.
1: No właśnie, no czy jakby taka wartość to 1,5 grosza tej monety, jakby tak przeliczył.
2: Ale wartość, wiesz, taka sentymentalno-historyczna, to jest wartość prawdziwa.
1: No właśnie, także warto patrzeć pod nogi, o. To jest chyba taki, ja mam taki morał, o.
2: Patrzcie pod nogi, no. Nie wiadomo, co tam znajdziecie. Może monetę z którego wieku?
1: 1624.
2: Czyli XVII wiek.
1: Tak jest.
2: Z XVII wieku monetę może tam znajdziecie.
1: Kiedyś dwie dychy leżały w autobusie, wiesz, że 10 osób przeszło i nikt nie zauważył, a ja tylko tak obserwowałem.
2: Widzicie? Patrzcie pod nogi.

0: sporo utrudnień na kolei. Linia numer 7 na odcinku Warszawa-Wawer-Otwock. Tu ruch pociągów został zatrzymany, później wznowiony, ale to cały czas oznacza, że opóźnione są pociągi SKM linii S1 oraz kolei mazowieckich, ale to nie są jedyne utrudnienia na kolei, bo jeszcze z przyczyn technicznych linia SKM S7 oraz S40 może łapać opóźnienia. Jeden z pociągów został skrócony, jego relacja została skrócona, a na przykład pociąg S40 z 10.11 z Piaseczna do Wieliszewa został odwołany, więc tam jeszcze może się sporo dziać.
1: Ciaśniej wciąż na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika, w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskie, na Wale Miedzeszyńskim w kierunku zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Dobra wiadomość jest taka, że na Wisłostradzie w kierunku centrum Warszawy już nieco lepsza sytuacja.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Anna Wyszkoni w piosence Nie chcę cię obchodzić. A ja bym chciała, żeby jest taka osoba, no już, jest taka osoba, która chciałabym, żeby was trochę obchodziła. O.
2: A kto to?
1: To nie jest Jarek. O Jarku też możecie.
2: Ja tu już się przyzwyczaiłem, że mogę nikogo nie obchodzić.
1: Wiesz, to nie, no ja mam taką pasję, że świętych bardzo lubię, różnych, a zbliża się wspomnienie świętego Ojca Pio, który jest bardzo bliski mojemu sercu i dlatego chciałabym, żeby was też ten święty trochę obchodził, tak trochę bardziej niż trochę.
2: A dlaczego on tak cię bardziej obchodzi?
1: Wiesz co, bo to jest taki święty, który bardzo kochał, tak? Kochał Pana Jezusa, że bardzo chciał się do Niego upodobnić i bardzo radykalnie poszedł za Jezusem i niesamowite jest to, że Pan Jezus czasami zostawia swój ślad nawet na ciele takich ludzi, którzy rzeczywiście się do Niego upodabniają i z Ojcem Pio właśnie tak było, bo te stygmaty, które ukrywał skrzętnie, co zresztą dowodzi Jego świętości, ukrywał skrzętnie przez całe życie, są znakiem, takim stemplem Pana Jezusa. Jestem tutaj, ten człowiek naprawdę chce mnie kochać, naprawdę chce mnie naśladować i naprawdę do mnie się upodabnia. Jest też taki to niezwykły znak, bo nie wszyscy święci mają widoczne stygmaty, są też stygmaty ukryte. Wydaje mi się, że właśnie takie miała święta siostra Faustyna, ale jak przygotować się na to, żeby Ojca Pio lepiej poznać, żeby się z nim dobrze spotkać tego 23 września u kapucynów na Miodowej o godzinie 18:30 dzisiaj, pojutrze i także w środę. Okazja do tego, żeby zasłuchać się w słowo głoszone przez brata Macieja Zinkiewicza, kapucyna, który opowiada o tym, jak ukochać Jezusa tak mocno, jak ukochał go Ojciec Pio. Polecam bardzo serdecznie, żeby w takich szczególnych rekolekcjach przygotowujących na wspomnienie Ojca Pio wziąć udział.
2: A to wspomnienie już w najbliższą środę.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: A co ty, Jarek, tak w kapturze?
2: Zimno.
1: Zimno?
2: No pewnie.
1: A mi nie.
2: No widzisz. Ale ty masz jakąś jeszcze coś tam masz i ty ja mam mniej. Dlatego mnie tak zimno.
1: Jak ja to
2: Bo
1: lubię.
2: Ja jeszcze liczę na to, że będzie lato. Janusz, będzie lato,
1: ale,
2: czy nie będzie
1: ale
2: lata?
1: Ale wy, drodzy panowie, dzisiaj się pięknie kolorystycznie dopasowaliście.
2: No a jak? No my wczoraj się ugadaliśmy.
1: Burgundowy, słuchajcie, najmodniejszy.
2: Jaki?
1: Najmodniejszy kolor tej jesieni. A macie coś. Jarek, i ty masz błękitną koszulkę. Nie no.
2: Janusz, bordowy, prawda?
3: Czy ja wiem? Jak ja wychodzę z domu, to już jest ciemno, więc nawet nie widzę.
2: A ja jak biorę, też nie widzę, bo też jest ciemno, nie chcę
1: dobra,
2: nikogo budzić.
1: Dobra, ja wiem, że sprawdzaliście wybiegi.
2: Janusz Zalewski zostaje,
3: zapraszam
2: będzie dzisiaj
3: gorąco.
2: Pił kawę na wynos.
1: W
2: Weronika Ostrowska, dziękuję.
3: Lato na pewno będzie w czerwcu.
1: Dziękuję.
2: I ja też dziękuję.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: A w tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy u Matki Bożej Pompejańskiej w Warszawie na Żeraniu, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
6: ksiądz Roman Kot, proboszcz parafii Matki Bożej Pompejańskiej,
7: Elżbieta Najderska, 11 lat,
8: Regina Trzcińska-Krych,
9: ksiądz Radosław Chilimoniuk, wikariusz,
10: Krystian Senoracki.
6: Zapraszamy radiosłuchaczy do uczestnictwa drogi różańcowej nocnej, która odbędzie się tym razem na Kamionku 9 października o godzinie 21.
5: A szczegóły, drodzy państwo, bo już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
12: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
4: Po reklamie.
13: Radio Warszawa na 106.2 FM, minęła 10. Kancelaria Prezydenta zaprzecza, że sprzedawano czas z głowy państwa. MSWiA zmienia system powiadomień o zagrożeniach. Setki tysięcy osób trafiły do obozów zagłady. 84 lata temu Niemcy zakończyli likwidację warszawskiego getta. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Kancelaria Prezydenta zaprzecza, jakoby handlowano czasem głowy państwa. Z informacji, do których dotarli dziennikarze, ma wynikać, że prywatna fundacja miała oferować możliwość rozmowy z prezydentem za 100 tysięcy dolarów. Obóz rządzący domaga się wyjaśnień. Otoczenie prezydenta mówi o fake newsie.
14: W ofercie spotkania sektora biznesowego miały pojawić się pakiety sponsorskie. W ramach tego najdroższego miała znajdować się rozmowa z Karolem Nawrockim w formule 1:1. To fake news, oznajmił prezydencki minister Karol Rabenda.
15: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty, są bezpodstawne. No ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma.
14: Politycy koalicji rządzącej nie wierzą w te tłumaczenia. Chcą wyjaśnień, bo doniesienia medialne dotyczą prezydenta państwa. Wśród nich jest Monika Rosa z KO.
16: Pytanie brzmi oczywiście, czy kancelaria prezydenta o tym wiedziała. Oczywiście jest zaproszenie podpisane przez przedstawicieli kancelarii. Pytanie, czy wiedzieli o cenniku.
14: Prezydent Karol Nawrocki zainauguruje polsko-amerykański szczyt ekonomiczny w Nowym Jorku. Następnie uda się do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych na pierwsze spotkania na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego.
13: A z Nowego Jorku relacjonowała Agata Król.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
13: MSWiA pracuje nad usprawnieniem systemu powiadomień o zagrożeniach. Chodzi o szybkie komunikaty, które będą ostrzegać mieszkańców danego regionu o zagrożeniu środkami napadu powietrznego, takimi jak drony czy rakiety. Na nowe narzędzia poczekamy do początku przyszłego roku, zapowiada wiceszef resortu Czesław Mroczek.
10: System, który w tej chwili mamy, alerty RCB wysyłane SMS-ami, syreny alarmowe, to wszystko pozostanie, tylko będzie usprawnione. Zamiast zwykłego SMS-a, który czeka w kolejce i czasami niektórzy otrzymują go po kilku minutach, a inni po kilkunastu, ten system wymaga po prostu przygotowania przez operatorów.
13: Resort pracuje też ze Strażą Pożarną nad nową aplikacją. Ma ona być gotowa pod koniec roku. Będzie przekazywać szeroką wiedzę właścicielowi telefonu o tym, co się wydarzyło, na jakim terenie i jakie działania podjęto oraz gdzie szukać miejsc schronienia w razie zagrożenia.
0: To się dzieje lokalnie.
13: To okazja do podziękowania za tegoroczne zbiory, ale także prezentacji dorobku i planów samorządu. Podczas Święta Plonów i Dni Powiatu Garwolińskiego mieszkańcy mogli uczestniczyć w części dożynkowej i kulturalnej, a także spotkać się z przedstawicielami władz powiatu. Starosta Iwona Kurowska podkreślała, że samorząd koncentruje się na dużych inwestycjach.
17: Taką naszą sztandarową, już drugą kadencję trwającą, ale naprawdę z ogromną nadzieją na finalizację, inwestycją jest most na rzece Wiśle. To jest ogromna inwestycja, mega inwestycja. Nigdy takiej w powiecie garwolińskim nie było. Warta, tak lekko licząc, 450 milionów złotych z drogami dojazdowymi.
13: Jak mówiła przedstawicielka samorządu, powiat inwestuje także w transport publiczny. Planowana jest rewitalizacja dworca w Garwolinie. Po regionie jeździ też 25 nowych autobusów. Samorząd zapowiada również dalsze inwestycje w drogi i infrastrukturę. 84 lata temu, 21 września 1942 roku, Niemcy zakończyli wielką akcję likwidacyjną warszawskiego getta. Tego dnia z Umszlagplatzu przy ulicy Stawki odszedł ostatni transport Żydów do niemieckiego obozu zagłady w Treblince. W ciągu 2 miesięcy Niemcy wywieźli z getta około 300 tysięcy osób.
18: Ci, którzy zostali, byli głównie młodzi i część

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Pochmurno i wiecznie w stolicy, czasami błękitne niebo gdzieś tam wyjrzy do nas, ale generalnie przewaga chmur. 13 stopni na termometrach w Warszawie, podobnie jest w okolicznych miejscowościach, chłodniej w Mińsku Mazowieckim, tam 12 stopni. No i maksymalne wskazania dziś wyższe nie będą, to 15 stopni i generalnie może padać dzisiaj deszcz. Wiele modeli pogodowych prognozuje dziś opady przez cały dzień.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: 6 minut po godzinie 10 Radio Warszawa na 106,2 FM. Zmieniła nam się pogoda po tym weekendzie. Bez dwóch zdań, bardziej już jesienią zapachniało w powietrzu. No i chyba gdzieś ta kalendarzowa pora roku właśnie w tym czasie się rozpoczyna. Ale my ten czas i nastrój jesienny próbujemy poprawić. Frank Sinatra między innymi nam w tym pomoże. W tej godzinie będzie także Carly Rae.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 10 w Radiu Warszawa, 21 września, trwa w najlepsze poniedziałek, początek tygodnia, no i ta jesień już się faktycznie zbliża wielkimi krokami, widać to po drzewach i chyba najlepiej po kolorach liści, a także ich braku na roślinności wokół nas możemy to spostrzec. Wczoraj niedziela środków społecznego przekazu, Radio Warszawa w tym dniu było obecne w kilku parafiach diecezji warszawsko-praskiej. Byliśmy m.in. w katedrze, byliśmy w parafii na Płudach, byliśmy także w Jabłonnie i była to okazja do tego, żeby z nami się spotkać, porozmawiać także o naszej najnowszej inicjatywie, naszym najnowszym celu, na który zbieramy środki, to remont studia emisyjnego. Bardzo za to wsparcie przy tej okazji dziękujemy, bo no, hojność słuchaczy Radia Warszawa jest ogromna. Potrzebujemy zebrać 150 tysięcy złotych. Mamy już no prawie połowę tej kwoty, ponad 60 tysięcy, a dopiero co parę dni temu tą zbiórkę uruchomialiśmy, więc gorąco się cieszymy, że Państwa wsparcie jest z nami, a nasze apele też nie pozostają bez odzewu. To też pomaga nam naprawdę. Proszę mi wierzyć, codziennie przychodzić rano do pracy i mówić do Państwa, starać się pomagać w ciągu dnia, wspierać w tym czasie i towarzyszyć każdego dnia słuchaczom Radia Warszawa.

0: 22 minuty po godzinie 10. Za nami Anita Lipnicka i historia jednej miłości. Czas teraz w Radiu Warszawa na dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Sopot, 5 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na sopockim hipodromie.
3: Bądźcie wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. W przededniu trzeciego milenium z nową siłą brzmią te słowa zapisane przez świętego ewangelistę Mateusza. Streszczają one naukę ośmiu błogosławieństw, wyrażając zarazem całą pełnię powołania człowieka. Być doskonałym na miarę Boga. Być podobnie jak Bóg, wielkim w miłości, bo On jest miłością. I On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dotykamy w tym miejscu tajemnicy człowieka stworzonego na podobieństwo Boga, to znaczy zdolnego do miłowania i do przyjmowania daru miłości.

To grupa ABBA. Za 29 minut będzie godzina 11. Dziś 21 dzień września. Tego dnia Kościół wspomina szczególną postać. Postać, którego za jego życia większość ludzi w mieście omijała szerokim łukiem. To był człowiek, który pracował dla rzymskiego okupanta, popierał podatki i cła, a przez innych był po prostu uważany za grzesznika. I właśnie do takiego człowieka pewnego dnia podszedł Jezus. Chodzi oczywiście o Mateusza, a początkowo tak naprawdę Lewiego, syna Alfeusza. Siedział on w komorze celnej w Kafarnaum, kiedy usłyszał proste: pójdź za mną. No i zrobił coś, co z perspektywy jego dotychczasowego życia wydawało się kompletnie nieracjonalne, nielogiczne. Zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Co ciekawe, Mateusz, jak później się okazało, ewangelista, apostoł, nie kończy tej historii na własnym nawróceniu. Zaprosił Jezusa do swego domu, a razem z nim przyszli jego dawni znajomi celnicy i ludzie, których religijna społeczność również uważała za grzeszników. Można powiedzieć, że Jezus spotkał się wówczas z tymi, którzy byli spychani na margines życia społecznego, od których się odcinano. To właśnie wtedy padają słowa, które Mateusz zachowa w swojej Ewangelii. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Imię Mateusz oznacza dar Boga. Trudno nie zauważyć, jak bardzo pasuje to imię do historii człowieka, który dostał szansę na zupełnie nowe życie. Tak właśnie rozpoczęła się ta niezwykła historia świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty, którego dziś wspomina Kościół katolicki.

Jennifer Rush i Brian May w Radio Warszawa Who Wants to Live Forever. 20 minut zostało do godziny 11. A teraz nie ma go tu. To tytuł utworu i oczywiście nazwa zespołu doskonale znanego słuchaczom Radia Warszawa. Przed 11 jeszcze m.in. grupa The Police i Demono.

Święty Mateusz, ewangelista i apostoł. To postać, która dziś obchodzi swoje święto w Kościele katolickim. Do niej jeszcze wrócimy, a teraz wybiegamy odrobinę w przyszłość i powiemy parę słów o ojcu Pio, który kojarzy się przede wszystkim ze stygmatami i niezwykłymi wydarzeniami. Jednak jego duchowość to przede wszystkim skoncentrowanie na Chrystusie, modlitwie i Eucharystii. O tym mówił brat Piotr Stasiński, który był gościem Radia Warszawa kilka dni temu. Zwracał uwagę, że właśnie w tej perspektywie warto patrzeć na postać włoskiego kapucyna. Otóż dla ojca Pio centrum życia była msza święta. Dużą wagę przywiązywał też do sakramentu pokuty i do poważnego traktowania życia duchowego. Warto wspomnieć o szczególnym podejściu do penitentów. Było ono wymagające. Chodzi oczywiście o podejście ze strony ojca Pio jako spowiednika, ale wynikało z troski o człowieka i wiary w Boże miłosierdzie. Jednemu z penitentów miał powiedzieć: twoje grzechy są jak wielka góra, ale ta góra ma swój koniec, a Boże miłosierdzie nie ma końca. Bo także tych mniej znanych elementach, aspektach życia świętego ojca Pio w tej rozmowie można było między innymi usłyszeć. Całą rozmowę można znaleźć na stronie internetowej Radia Warszawa. A dlaczego mówimy w ogóle o świętym ojcu Pio? Otóż dlatego, że 23 września, czyli już wkrótce, już za kilka dni, wspomnienie tego świętego w dniu jego śmierci właśnie będzie obchodzone w Kościele katolickim, więc w ten sposób poprzez odwiedzenie naszej witryny można przygotować się do tego dnia. Za 10 minut będzie 11.

0: Ostatni pocałunek śpiewała grupa Demono. To była ostatnia piosenka. W tej godzinie na 142 FM za 3 minuty będzie 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kościół otwarty czy konserwatywny?
3: Charyzmatycy czy tradycjonaliści?
2: Prawda niezmienna czy zależna od okoliczności i opinii?
3: Do wspólnego poszukiwania prawdy o Bogu, Kościele i człowieku zapraszamy w programie Poznacie Prawdę.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa premiera w każdą środę o godzinie 20 oraz w niedzielę o godzinie 8 rano.
3: Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Kacper Kowalczyk.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
5: Nazywam się Marcin Bąk, w Radiu Warszawa prowadzę od lat autorską audycję Kalejdoskop Historyczny. Ileż to rozmów, setek, może tysięcy rozmów odbyłem w tym starym, poczciwym studiu Radia Warszawa. No ale czas na zmiany. Jesteśmy w przededniu remontu. Ten remont jest nam bardzo potrzebny. Musimy iść do przodu jako radio. No i dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
7: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Minęła 11.
9: Nie żyje mężczyzna postrzelony w Bukownie. Dziś zarzuty wobec podejrzanego. Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej potępiła wybory parlamentarne w Rosji. Na początek jednak wielka akcja stołecznej policji. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Zapraszam. 101 osób poszukiwanych i ściganych listami gończymi zatrzymała policja w ramach jednodniowej akcji przeprowadzonej na terenie Warszawy i około warszawskich powiatów. Funkcjonariusze skontrolowali prawie 800 domów, mieszkań i hosteli. Wśród zatrzymanych byli obywatele polscy i obcokrajowcy, w tym obywatele Ukrainy, Białorusi i Indii. To osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na kary pozbawienia wolności. Zatrzymani trafili do zakładów karnych i aresztów śledczych. W akcji wzięło udział ponad 700 policjantów. Była to kolejna tego typu operacja stołecznego garnizonu. W sierpniu podczas podobnych działań zatrzymano 78 poszukiwanych. 52-latek zatrzymany w związku z postrzeleniem dwóch osób w Bukownie usłyszy dziś zarzuty. Wczoraj wieczorem po krótkiej obławie policja schwytała mężczyznę podejrzanego o postrzelenie dwóch osób w niewielkiej miejscowości koło Olkusza w Małopolsce. W momencie zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Całą noc trzeźwiał w policyjnej izbie zatrzymań, zdradził aspirant Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
10: 52-latek w momencie zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Policjanci prowadzą teraz z nim czynności w Komendzie Powiatowej w Olkuszu. Następnie zostanie jeszcze dzisiaj doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu. Policjanci znaleźli też broń, z której mężczyzna strzelał. Był to pistolet czarnoprochowy. Ten pistolet został zabezpieczony do badań.
9: Napastnik strzelił do 36-latka, raniąc go w udo, i do 44-latka, którego ranił w rękę. Starszy mężczyzna śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala w ciężkim stanie. Niestety dziś poinformowano o jego śmierci.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Szefowa unijnej dyplomacji potępiła wybory parlamentarne przeprowadzone przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy. Kaja Kallas negatywnie oceniła też głosowanie w samej Rosji i nazwała je pseudowyborami. Odbyły się one bez udziału opozycji, wygrała partia rządząca, Jedna Rosja Władimira Putina.
2: Szefowa unijnej dyplomacji napisała, że to kolejna porażka rosyjskiej demokracji, że wynik był z góry ustalony i do przewidzenia. Kreml uciszył głosy sprzeciwu, wykluczył jedyną zarejestrowaną partię sprzeciwiającą się jego wojnie na Ukrainie oraz uniemożliwił udział międzynarodowym obserwatorom, podkreśliła Kaja Kallas, dodając, że to pozory demokracji w Rosji. A odnosząc się do wyborów na terenach okupowanych Ukrainy, szefowa unijnej dyplomacji zapowiedziała sankcje przeciwko tym, którzy ułatwili ich przeprowadzenie.
9: Relacjonowała Beata Płomecka. Podatnicy mogą mieć dziś problemy z dodzwonieniem się do fiskusa. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska wyjaśnia, że powodem są prace serwisowe.
11: W związku z planowanymi pracami serwisowymi mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w dostępności do infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Ryzyko wystąpienia przerw jest minimalne, jednak informujemy o takich możliwościach z wyprzedzeniem, kierując się zasadą ostrożności i dbałości o komfort naszych klientów.
9: Podatnicy mogą mieć dziś duże problemy z dodzwonieniem się do fiskusa, ale sprawy związane z podatkami można też załatwiać m.in. przez internet poprzez stronę podatki.gov.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice, gorące źródła.
0: No w tym momencie słońce świeci na warszawskiej Pradze, ale dookoła już widać gromadzące się ciemne chmury. Tak wygląda dziś pogoda w poniedziałek 21 września. 14 stopni na termometrach w stolicy, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, 13 w Pruszkowie i w Wołominie. W Pruszkowie w tym momencie może już padać. No i te opady będą dziś towarzyszyć mieszkańcom nie tylko stolicy, ale wszystkich też okolicznych miejscowości. Maksymalnie dziś 15 stopni. Uwaga na silny wiatr dochodzący do 50 km na godzinę.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Kuba i Kuba i kolejna ich piosenka Chłopaki w Radiu Warszawa, 12 minut po godzinie 11. Wracamy do postaci dzisiejszego patrona, do świętego Mateusza Ewangelisty. Mówiliśmy przed 11 o jego losach sprzed męki i zmartwychwstania Chrystusa. Po wniebowstąpieniu Jezusa Mateusz przez pewien czas miał pozostawać w Palestynie, głosił tam Ewangelię przede wszystkim tym, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo z judaizmu i to właśnie do nich miała być skierowana jego Ewangelia. Jej głównym przesłaniem miało być pokazanie, że Jezus jest zapowiadanym Mesjaszem, a jego życie i nauczanie wypełniają obietnice Starego Testamentu. No i z tego powodu właśnie u Mateusza znajdziemy m.in. rozbudowany opis kazania na górze, przypowieść o skarbie, perle czy 10 pannach. Tylko jego Ewangelia opowiada również o pokłonie mędrców ze wschodu, ucieczce świętej rodziny do Egiptu czy rzezi niewiniątek. Później Mateusz miał udać się z Ewangelią także do pogan. Tradycja wskazuje m.in. Syrię, Persję, a także Etiopię. Nie ma jednak pewności, gdzie dokładnie prowadziła droga, którą podróżował ewangelista Mateusz. Dziś przedstawiany jest Mateusz przede wszystkim w sztuce i ikonografii z księgą i piórem. Obok niego pojawia się też anioł, symbol Bożego natchnienia. To jego symbole dzisiejszego patrona, świętego Jana Apostoła, świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

0: 21 minut po 11. Dobre słowo Ojca Świętego Leona 14 to propozycja na ten moment, na ten czas na antenie Radia Warszawa.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura, potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 184 i 185. W tym rozdziale zamierzam zestawić ze sobą dwie przeciwstawne logiki, które już przywołałem za pomocą obrazów biblijnych. Z jednej strony pokusę budowania wieży Babel, z ufności pokładanej w potędze i pysze, z drugiej zaś cierpliwość odbudowywania Jerozolimy jak za czasów Nehemiasza, kawałek po kawałku, z troską o to, co ludzkie i o dobro wspólne. Jeśli przyjrzymy się dynamice współczesnego świata, coraz wyraźniej dostrzegamy rozszerzanie się kultury potęgi naznaczonej polaryzacjami i różnymi formami przemocy. Współczesna wieża Babel nie jest jedynie zglobalizowanym paradygmatem technokratycznym, lecz także starciem na odległość między przeciwstawnymi imperializmami, między mocarstwami pragnącymi zachować swoją przewagę, a tymi, które dążą do jej zdobycia przy całej wielości konfliktów lokalnych. Jest nim również wyścig w rozwijaniu coraz potężniejszych technologii oraz w zapewnianiu sobie nad nimi kontroli zgodnie z dehumanizującą dynamiką, która zdaje się nie znać ograniczeń. A jednak obok tej tendencji można dostrzec znaczną część ludzkości, która usiłuje pozostać ludzka i podejmuje wysiłek budowania miasta współistnienia i pokoju. Wszyscy często jesteśmy jego nieświadomymi budowniczymi i nieskoordynowanymi architektami, zdolnymi do szlachetnych porywów, lecz pozbawionymi całościowej wizji. Jest to budowa wolniejsza, mniej widoczna i mniej spektakularna, która domaga się lepszego zrozumienia i większej koordynacji, aby mogła stać się w ten sposób świadomym i uporządkowanym zobowiązaniem każdej wspólnoty, od rodziny aż po rządzących państwami i ich wzajemne relacje. Tę właśnie perspektywę zaangażowania, ten plac budowy nadziei, nazywamy cywilizacją miłości.

Za 25 minut będzie godzina 11. Święto świętego Mateusza także jest obecne w ludowej mądrości dotyczącej chociażby tego, jaka przyszłość w pogodzie nas czeka. Na Mateusza słońce grzeje, po Mateuszu wiatr ciepło wywieje. Tego słońca nie ma dziś zbyt dużo, więc może zbyt szybko wiatr tego ciepła nam nie wywieje. O tym, jaka pogoda będzie dziś i jutro, opowiemy już za pół godziny po 12. Natomiast Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już zanalizował wszelkie modele i prognozy dotyczące tego, jak będzie wyglądała nadchodząca zima. Jeżeli chodzi o październik, to przyniesie on temperatury zbliżone do wieloletniej normy. Natomiast ciekawie zapowiada się listopad i grudzień. W tych miesiącach temperatury w całym kraju mają być wyższe od wartości obserwowanych w wieloletnich normach. Może to oznaczać łagodniejszą końcówkę roku. No i więcej deszczu niż śniegu. Zima, taka prawdziwa zima, ma pojawić się dopiero od stycznia. Wtedy temperatury będą zbliżone do wieloletnich norm, no ale będzie też większa ilość opadów. Tak przynajmniej zapowiadają synoptycy. W części kraju ma ich być wyraźnie więcej niż przeciętnie. Czy tak będzie, zobaczymy, bo te długoterminowe prognozy pogody są obarczone zawsze jakimś sporym marginesem błędu. No dużo się mówi o zjawisku El Niño, które wpływa na tę pogodę, powoduje różne gwałtowne zjawiska. Czy tak będzie w istocie, no to pewnie się przekonamy. Lubią się zmieniać te długoterminowe prognozy pogody. Na razie skupmy się na tym, co dziś za naszymi oknami i co w najbliższych dniach. O tym już możemy z całkiem sporą pewnością mówić i tak jak wspomniałem, wrócimy do tematu po godzinie 12.

To Vixen i Tap, Selawina 142 FM za ponad kwadrans, będzie godzina 12. Dobrze mieć teraz takie miejsce, w którym się można schronić przed deszczem, bo taka porządna chmura nad Warszawą w tym momencie. My zapraszamy na stronę internetową radiowarszawa.com.pl, tam informacje o naszej zbiórce internetowej na nowe studio emisyjne. Można się tam dowiedzieć, ile już udało nam się pieniędzy zebrać, a także jak pomóc nam w tym przedsięwzięciu. Zapraszamy.

0: solidny deszcz w tym momencie na warszawskiej Pradze. Ciekawe, czy tak jest w całej Warszawie, czy to tylko takie punktowe zjawisko atmosferyczne. Za 6 minut będzie godzina 12 w południe. Oczywiście modlitwa Anioł Pański na antenie Radia Warszawa. A już teraz lektura Pisma Świętego. Fragment pisma przeczyta Ewa Ziętek. Rozważenie opracował ksiądz Waldemar Klus.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch. Bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa.
2: Więzienie dla Pawła okazało się tłocznią, która w momencie granicznym toczącego się procesu i bliskiej śmierci wydobyła z niego pokarm duchowy dla ludzi wierzących pierwszego wieku i kolejnych pokoleń aż do naszych czasów. Apostoł narodów przeszedł z Jezusem i wieloma wspólnotami na szlakach podróży misyjnych długą drogę formacyjną, która odkryła przed nim wartości najcenniejsze w budowaniu Kościoła Chrystusowego. List do Efezjan jest adresowany do uczniów Jezusa, którzy mają się troszczyć o jedność we wspólnocie, o jedność, która permanentnie jest zagrożona i łamana. Ten fragment koresponduje wyraźnie z mową arcykapłańską i modlitwą Jezusa przed męką. Ojcze, spraw, aby byli jedno, aby tak się zespolili, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Dzisiaj potrzebujemy jedności, której podstawą jest Jezus Chrystus, którą budowali także pierwsi apostołowie. Tęsknimy za jednością, która nie polega na dominacji jednostki nakłaniającej pozostałych do przestrzegania zewnętrznego rytuału własnych upodobań, lecz jedności, która czerpie z relacji Trójcy Świętej. Jedności braci i sióstr, którzy kierując się pokorą, cichością, cierpliwością, dają drugiemu przestrzeń wolności w wyrażaniu się. Czy jednak człowiek, rozbity w sobie samym, poraniony wewnętrznie, będzie w stanie wyjść z siebie ku bliźnim? Papieże kilku ostatnich dziesięcioleci przyczynę aktualnego głębokiego kryzysu upatrują w błędnej antropologii. Więzień w Panu, święty Paweł, zachęca nas, abyśmy postępowali w sposób godny powołania. Bóg nas woła i kształtuje słowem. Szanując to słowo, nadstawiając uszu ku niemu, zaczynamy nabierać wartościowego pokarmu, który z czasem ukształtuje nasze myślenie i postawy. Jedności nam brakuje, do jedności dążymy, ćwiczymy się w pielęgnowaniu jej. Jedność pochodzi od Boga. Z bliźnimi możemy ją tworzyć, budować we wszystkim, z zaznaczeniem, że do granic grzechu. Święty Mateusz, którego dzisiaj liturgia przywołuje, pisze: temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza Cię kto, żeby iść z Nim 1000 kroków? Idź 2000. Jedność we wspólnocie Kościoła i naszych rodzinach naprawdę wiele kosztuje.

0: Jest godzina 12, czas na modlitwę Anioł Pański.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęłaś z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy, darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania słowa wcielonego i jego dziewiczej matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustanne świadectwo w prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Marcin Jaromi.
5: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
6: Sam ewangelista Mateusz w tym fragmencie opisał powołanie go przez Jezusa. Według tego opisu wszystko trwało dosyć krótko. Możemy przypuszczać, że Duch Święty przygotowywał wcześniej wewnętrznie Mateusza do tego momentu, dając mu dobre pragnienia, ukazując niewystarczalność i przemijalność jego doczesnego bogactwa. Jednak sam moment powołania i pójścia za Jezusem był krótki. Mateusz jeszcze przejdzie długą drogę w dojrzewaniu do misji apostoła, ale dla Jezusa ten moment, jego zgoda i dobra wola jest wystarczająca. To ważne także dla nas. Gdy podejmujemy jakieś ważne i odpowiedzialne zadanie w naszym życiu, często nie czujemy się w pełni gotowi, wystarczająco dojrzali lub zupełnie przygotowani. Nie należy jednak tym się zniechęcać lub z tego powodu odwlekać ważne decyzje, bo Bóg nie szuka ludzi kompletnych, idealnych, ale chce, abyśmy szli za Nim. Wtedy to będzie tak naprawdę początek drogi do dojrzałości chrześcijańskiej, do świętości. Choć wiele jeszcze pewnie przed nami, to uczciwie wypełniajmy nasze powołania, szukając woli Pana Boga i wtedy On dokona wielkich dzieł.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.

0: Słońce ponownie wychodzi na warszawskiej Pradze po tym ulewnym deszczu, który przed momentem jeszcze pukał w nasze szyby. 14 stopni na termometrach, tutaj nie ma zmiany, nie ma też zaskoczenia i nie będzie, bo to maksymalne temperatury, jakich dziś będziemy doświadczać. Deszcze jeszcze mogą się pojawić w Warszawie. Uwaga na silny wiatr, jego porywy będą dochodzić dziś nawet do 50 km na godzinę. Na szczęście w nocy już trochę osłabną te podmuchy.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: 12 minut po 12 na zegarze, na 106,2 FM rozpoczynamy popołudniem kolejna godzina z Radiem Warszawa. Oskar Zyms, Bee Gees, Celine Dion, to tylko niektóre znane

Wczoraj, jak co tydzień, jak co niedzielę, papież modlił się z wiernymi w samo południe. Przed patrzeniem na świat wyłącznie przez pryzmat kalkulacji i rywalizacji przestrzegał wiernych. Przed modlitwą Anioł Pański papież nawiązywał do przypowieści o robotnikach w winnicy. A przypowieść tę oczywiście słyszeliśmy wczoraj podczas mszy świętej. Wszyscy otrzymują taką samą zapłatę, niezależnie od tego, jak długo pracowali, podkreślał papież. I zaznaczył, że Boże Miłosierdzie nie jest nagrodą dla tych, którzy uważają się za bardziej zasłużonych. Jego zdaniem prawo miłości może przerwać logikę rywalizacji, a doświadczenie miłosierdzia daje ludziom radość, zrozumienie i nadzieję na przyszłość. Papież wezwał też wiernych, by porzucali zazdrość i podziały, a także zaufali Bogu. To było wczoraj w samo południe, a już za kilka minut na antenie Radia Warszawa Wiadomości z Życia Kościoła. Tam jeszcze więcej informacji i wydarzeń z życia Kościoła.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Na zegarze mamy godzinę 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Powołania nie rodzą się z wdrażania strategii organizacyjnych czy kampanii opracowanych przy biurku, ale z modlitwy, bliskości Ewangelii, z ciszy, poczucia przynależności. Powiedział dzisiaj papież Leon XIV na audiencji dla klerysek kapucynek. Jak podaje Vatican News, papież wskazał na ogromne znaczenie powołania, którym żyją mniszki. Poprzez modlitwę kontemplacyjną, ubóstwo i całkowite przylgnięcie do Ewangelii realizują one charyzmat świętego Franciszka i świętej Klary. Ojciec Święty wskazał też na specyficzną misyjność powołania klauzurowego. Są one znakiem obecności Królestwa Bożego na ziemi. Uczą ciszy, która w społeczeństwie zdominowanym przez pośpiech i hałas pozwala odczuć potrzebę czasu i przestrzeni, w których można się zatrzymać, rozeznawać bez obawy o utratę ulotnej chwili.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Kobieta, która wybiera pokój. Pod takim hasłem 3 października w Kościele Świętego Klemensa w Nadarzynie odbędzie się trzeci dzień skupienia dla kobiet. Organizatorzy zapraszają kobiety w każdym wieku, także te, które doświadczyły zranienia, odrzucenia, trudnych decyzji czy zmagania się z poczuciem goryczy i nieprzebaczenia. W programie znajdą się modlitwa, uwielbienie, świadectwa i konferencje, a wśród prelegentek będą m.in. siostra Maria Czepiel i siostra Małgorzata Lekan. Jedna z organizatorek, Dorota Werkowicz, podkreśla, że spotkanie ma być przestrzenią, w której kobiety będą mogły spojrzeć na swoją historię przez pryzmat wiary.
3: Idea jest taka, że jest to spotkanie dla każdej kobiety, również tej, której pokoju brak, po to, żeby z tym pokojem się spotkać, zaprosić go do siebie. To jest dla każdej kobiety. Świat bardzo potrzebuje dojrzałych kobiet, kobiet właśnie pełnych pokoju, pojednanych. Każda z nas ma za sobą jakąś historię, często trudną historię. Kiedy pojednamy się z tą naszą historią, z samą sobą i z Bogiem, wtedy możemy być kobietami, które niosą pokój.
1: Szczególnym momentem spotkania będzie modlitwa uwielbienia prowadzona przez Aleksandrę Jaromin. Dzień skupienia odbędzie się 3 października w Kościele Świętego Klemensa w Nadarzynie od godziny 10 do 19. Wydarzenie jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy na stronie parafii w Nadarzynie. W Grójcu trwa rok księdza Piotra Skargi, ustanowiony w 490. rocznicę jego urodzin. Gościem poranka z Radiem Warszawa była Agnieszka Czyszmańkowska, prezes Kościelnej Fundacji Dobroczynnej imienia księdza Piotra Skargi dla ubogich w Grójcu, która mówiła o postaci jezuity i znaczeniu jego dorobku oraz trwających obchodach jubileuszowych.
4: Dla nas taki czas szczególny, dlatego że przypominamy jego przesłanie, które pozostawił po sobie. Tyle lat już minęło, a tak naprawdę ta miłość do ojczyzny, do Boga, do drugiego człowieka nas zmotywowała do tego, aby przywołać jego słowa, jego dzieła i całą jego spuściznę.
1: Uroczystości trwają od lutego, a przed nami kolejne spotkanie poświęcone tej wyjątkowej postaci. W sobotę 26 września o godzinie 11 w Grójeckim Ośrodku Kultury odbędzie się konferencja poświęcona dziedzictwu księdza Piotra Skargi. Prelegenci będą mówić m.in. o wpływie kapłana na sposób myślenia i formację Polaków, jego wizerunkach w sztuce czy działalności w realiach prawnych i politycznych XVI i XVII wieku. Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym arcybiskupa Adriana Galbasa.
2: To się dzieje w Kościele.
1: Zbliża się 45-lecie Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Obchody odbędą się z udziałem papieża Leona XIV. Jubileusz celebrowany w dniach 19-22 października rozpocznie się mszą świętą i spotkaniem z Ojcem Świętym, który przyjmie środowisko fundacji na prywatnej audiencji. W programie przewidziano codzienną Eucharystię, koncerty, konferencję naukową, projekcję filmu o Janie Pawle II zatytułowanego Maryja Matka Papieża z udziałem reżysera filmu Jana Sobierajskiego oraz spotkanie w Domu Polskim w Rzymie. Watykańska Fundacja Jana Pawła II to organizacja non-profit Stolicy Apostolskiej. Została ustanowiona dekretem papieskim 16 października 1981 roku. Obecnie jest ona najstarszą z kilkunastu fundacji prowadzonych przez Watykan. Zgodnie z misją statutową, zleconą jej przez założyciela świętego Jana Pawła II, nieprzerwanie od 45 lat wspiera studentów z całego świata przez liczne programy stypendialne.

0: Pharrell Williams w Radiu Warszawa, nieco ponad kwadrans przed godziną 13. Dziś Kościół świętuje wspomnienie świętego Mateusza, ewangelisty i apostoła. Mówiliśmy o jego życiu przed powołaniem przez Chrystusa, także o tym, jak wyglądało jego funkcjonowanie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. No a teraz przyjrzyjmy się Ewangelii, którą napisał. Ma ona bardzo przemyślaną konstrukcję. Mówiliśmy o tym, że ona jest skierowana do tych, którzy nawrócili się z judaizmu. Jej część główna została podzielona na 5 dużych bloków. Ma to nawiązywać do pięcioksięgu, czyli 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu. Mateusz pokazuje Jezusa jako nowego Mojżesza. Tak jak Mojżesz przekazał Izraelowi prawo Starego Przymierza, tak Jezus gromadzi swój lud i przynosi nowe przymierze. Takie pokazanie sprawy miało być bardziej zrozumiałe właśnie dla tych, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo z judaizmu. W całej Ewangelii w ogóle Mateusz często sięga do Starego Testamentu, pokazuje, że w życiu Jezusa spełniają się wcześniejsze zapowiedzi dotyczące Mesjasza. No i przedstawia też wydarzenia z dzieciństwa Jezusa. Łukasz skupia uwagę na Maryi, a Mateusz właśnie pokazuje przede wszystkim Józefa, jego odpowiedzialność, rozeznanie, gotowość do podjęcia decyzji zgodnie z Bożym planem. Tak można powiedzieć, że to taka Ewangelia dla mężczyzn. Tak czy inaczej warto po nią sięgać, warto do niej zaglądać i warto czytać przede wszystkim to, co napisał święty Mateusz, patron dzisiejszego dnia.
1: Love is holy. Don't forget it. It will heal you.

Igo, na 10 minut przed 13 na 142 FM. No, w ciągu tej godziny tak dynamicznie się zmieniała pogoda. Raz świeciło słońce, tak jak teraz, raz lał ulewny deszcz. No, ten tydzień nie będzie zbyt stabilny, jeżeli chodzi o pogodę na złotą polską jesień, zgodnie z zapowiedziami synoptyków. Poczekamy jeszcze trochę do soboty. Wtedy ma się trochę pogoda ustabilizować. Więcej informacji na temat pogody już po 13.

0: Za 3,5 minuty wybije godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Wiek XX, II wojna światowa. Zdawać by się mogło wojna silników, pancerzy, skrzydeł, samolotów, ale zdarzały się jeszcze sytuacje, gdy szabla krzyżowała się z szablą i o tym właśnie rozmawiać będziemy przy okazji rocznicy bitwy pod Krasnobrodem z panem Pawłem Rożestwieńskim. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
3: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już jutro o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: 3 dni, które całkowicie zmienią Wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
5: Zbuduj wieżę dialogu.
4: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
6: Miłość rodzi się ze słuchania.
7: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel Waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry, z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa.
8: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
9: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
10: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
11: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: O reklamie.
0: Na 106,2 FM Radio Warszawa minęła 13.
12: Obniżenie wiarygodności kredytowej Polski. Państwo zapłaci wyższe odsetki. Rosja chce produkować więcej dronów. Wzrost o ponad 80%. Zostaw samochód, przesiądź się w pociąg. Nowy parking w Mińsku Mazowieckim. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Obniżenie wiarygodności kredytowej Polski to sygnał alarmowy. Kolejnym krokiem mogą być cięcia wydatków i podwyżki podatków, ostrzega główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski. W piątek jedna z największych agencji ratingowych, Moody's, obniżyła ocenę polskiej gospodarki. Łukasz Kozłowski wyjaśnia, że w rezultacie Polska będzie płaciła wyższe odsetki, pożyczając pieniądze od międzynarodowych inwestorów, a to sprawi, że zmniejszy się przestrzeń na inne wydatki.
13: Co może oznaczać konieczność cięć budżetowych, czyli ograniczania wydatków na różne usługi publiczne, czy na przykład ograniczanie świadczeń socjalnych, lub też poszukiwanie innych źródeł dochodów, które pozwolą na pokrycie zwiększonych kosztów obsługi długu publicznego, czyli podwyżki obciążeń podatkowych.
12: Skutkiem może też być brak podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Łukasz Kozłowski dodał, że jeśli rząd nie będzie zaciskał pasa, skutki odczują też przedsiębiorcy.
13: Czyli na przykład dotyczyć to może obciążenia dochodów z tytułu działalności gospodarczej, czy to podatku CIT, czy podatku PIT, ale opłaconego z dochodu z działalności gospodarczej, gdzie tutaj w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą mamy specyficzne formy rozliczeń podatkowych, takie jak podatek liniowy, czy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych. I tutaj też mogą nastąpić zmiany, które będą skutkowały tym, że te obciążenia będą rosły.
12: Ekspert powiedział, że konsekwencje obniżenia ratingu nie będą odczuwalne automatycznie. Podkreśla jednak, że skutki bagatelizowania takich sygnałów alarmowych odczuje wielu Polaków.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Rosja może produkować nawet o 28 tysięcy dronów uderzeniowych typu Shahed więcej rocznie. To wzrost o prawie 80%, wynika z szacunków przytoczonych przez portal Politico. Ma to umożliwić rozbudowa fabryki dostarczającej materiały do ich budowy. Chodzi o zakład w Tatarstanie należący do państwowego koncernu Rosatom. Produkuje on włókno węglowe, lekki, wytrzymały materiał, który wzmacnia m.in. skrzydła dronów. Do 2029 roku fabryka ma wytwarzać go 500 ton rocznie więcej. Politico dotarło do dokumentów opisujących plan rozbudowy. Zdjęcia satelitarne wskazują, że teren pod inwestycję jest już przygotowywany. Według portalu Rosja może obecnie produkować ponad 36 tysięcy dronów uderzeniowych typu Gierań rocznie. Fabryka jest objęta sankcjami m.in. Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Mimo to w tym roku otrzymało od chińskiej państwowej firmy 46 ton chemikaliów potrzebnych do produkcji włókna węglowego. Rozbudowując własne zakłady, Moskwa chce ograniczyć zależność od dostawców z Chin.
8: Dzieje się blisko.
12: Samochód zostawiamy na parkingu, a dalej jedziemy pociągiem. Tak ma wyglądać codzienność mieszkańców Mińska Mazowieckiego po budowie nowego parkingu Parku i Jedź przy stacji kolejowej Mińsk Mazowiecki Anielina. Więcej na ten temat Artur Chmielewski.
14: Na inwestycje przeznaczonych zostanie blisko 1,5 miliona złotych. Z funduszy unijnych parking pomieści 61 samochodów, w tym 3 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Nie zapomniano też o rowerzystach. Powstaną 42 stanowiska, z czego 34 znajdą się pod zadaszeniem. W pobliżu powstanie również 5 wiat przystankowych. Cała infrastruktura ma stworzyć wygodny punkt przesiadkowy i ułatwić mieszkańcom dojazd do Warszawy bez konieczności wyjeżdżania samochodem do stolicy. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
12: Na teraz to już wszystko. Zapraszam na wiadomości lokalne w skrócie o 13.30.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Trzynaście stopni pokazuje warszawski termometr w tym momencie, no i za oknem nawet kawałek błękitnego nieba widzimy, ale szybko te chmury pędzą, pewnie za chwilę znowu jakaś masywna, ciemna chmura nadejdzie i popada z niej deszcz. Taka jest rzeczywistość w poniedziałek 21 września. 13 stopni też w Nowym Tworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piaseczynie, 14 w Legionowie, Otwocku i Wołominie. Poza deszczem dziś także mocno wieje wiatr do 50 km na godzinę.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Minęła godzina 13, dokładnie 5 minut po niej, właśnie w tym momencie. Janusz Zalewski, Radio Warszawa na 106,2 FM. Tak upływa ten czas leniwie o tej porze dnia. Tylko chmury szybko biegną po niebie. James Blunt, You're Beautiful już teraz na początek. Konik na biegunach już galopuje za nim i Urszula.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
2: 12 minut po 13. Dziś 21 dzień września. Na Świętym Mateuszu mówimy sporo. No i na koniec już dużo o nim powiedzieliśmy, ale zastanówmy się i sprawdźmy, kim tak naprawdę był Mateusz, zanim został jednym z 12 apostołów. No wiemy, że był celnikiem, czyli poborcą podatkowym. Pracował w Kafarnaum. Nie cieszył się jego zawód dobrą opinią. Celnicy współpracowali z rzymskim okupantem. Często postrzegani byli jako ludzie nieuczciwi oraz zdrajcy własnego narodu. Prawdopodobnie jednak nie był on zwykłym szeregowym urzędnikiem. Może o tym świadczyć uczta, którą zorganizował po spotkaniu z Jezusem. Przyszło na nią wielu innych celników. No i badacze niektórzy przypuszczają, że na tej podstawie, że Mateusz mógł mieć wysoką pozycję w strukturze poboru podatków. Nie ma jednak co do tego pewności, ale na taki wniosek fakt zorganizowania tej uczty wskazuje. Właśnie jego, Mateusza, Jezus wybiera na swojego ucznia. Być może to właśnie dlatego ta historia jest taka szczególna, taka wyjątkowa. Inni określali go jako grzesznika, widzieli w nim postać, którą pogardzano, no a on później stał się apostołem i stał się też autorem jednej z czterech Ewangelii, którą czytamy w Kościele.

0: 20 minut po godzinie 13. Dobre słowo pasterzy diecezji warszawsko-praskiej to nasza propozycja na ten moment na 106.2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku, piąta rocznica beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu w Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Chorzczówce.
3: Jeśli nie ma tego pokoju, to równoznaczne jest z tym, że nie szanujemy drugiego człowieka. Wszystko to, te trzy przestrzenie, poznać i umiłować Boga, dokonać oceny samego siebie, zachwycić się, że jest się dzieckiem Bożym i trzecia, odnieść to samo do drugiego człowieka, to stanowi tę przestrzeń, którą błogosławiony Stefan pragnął przekazać w swoim posługiwaniu i które to pragnienia zawarł w ślubach jasnogórskich. To, o co dzisiaj na podstawie przekazu biblijnego powinniśmy prosić, to o łaskę zgody i jedności. To Ewangelia nam dzisiaj przyniosła. A to będzie gwarantem, że Jezus będzie obecny wśród nas. A to z kolei zapewni nam owocność naszego codziennego wysiłku, czyli w realizacji naszego powołania. A tak bardzo powinniśmy pragnąć, żeby całe swoje życie iść drogą ku niebu.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Soul Asylum w Radiu Warszawa, a na zegarze mamy 13.30 wiadomości lokalne, w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Mimo sądowego zakazu wsiadł za kierownicę w gminie Lesznowola. Policjanci zatrzymali 35-latka. Miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Podczas kontroli jego żona próbowała przekupić policjantów, oferując im najpierw łapówkę, a później jeszcze złotą obrączkę. Oboje zostali zatrzymani. Ponad 100 osób zatrzymanych. Stołeczni policjanci w ciągu jednego dnia skontrolowali blisko 800 mieszkań, domów i hosteli, poszukując osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Do tematu wrócimy o 14. Wczoraj w Miętnym odbyły się Święto Plonów i Dni Powiatu Garwolińskiego. Wśród atrakcji znalazły się m.in. liczne stoiska kół gospodyń wiejskich z tradycyjną kuchnią. Nie zabrakło też części muzycznej. Wśród wykonawców znalazła się m.in. Magda Bereda. Mieszkańcy Warszawy muszą w tym tygodniu liczyć się z planowanymi przerwami w dostawie wody. Utrudnienia obejmują m.in. Białołękę, Mokotów, Pragę Północ, Wilanów i Śródmieście. Szczegółową liczbę listę adresów i terminy prac można sprawdzić na stronie wodociągów warszawskich. Prawie 20 milionów złotych z funduszy europejskich trafi do Warszawy i Żyrardowa. Inwestycje mają poprawić dostępność i komfort nauki najmłodszych mieszkańców Mazowsza. W planach są m.in. windy, ogrody sensoryczne, pętle indukcyjne oraz nowoczesne przedszkole w zabytkowym budynku. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Za 19 minut będzie godzina 14. No i proszę, w tym momencie słoneczna pogoda za naszymi oknami. Przed momentem mocno lało. Ciekawe, jak będzie za pół godziny czy pod 14, jak więcej na temat pogody będziemy mówić. Prawdziwa ruletka pogodowa już od samego rana tak naprawdę dziś. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony internetowej www.radiowarszawa.com.pl. Tam informacje o naszej zbiórce, którą prowadzimy od kilku dni zaledwie. Już zebraliśmy ponad 60 tysięcy złotych. Na co zbieramy? Zbieramy na nowe studio emisyjne Radia Warszawa. Chcemy pracować i realizować nasz program, emitować nasze treści kierowane do słuchaczy naszej rozgłośni w nowoczesnych, profesjonalnych warunkach, które też umożliwią pełne korzystanie z kanałów komunikacji, jakie nowoczesne, współczesne radio powinno mieć na swojej, w swojej ofercie. Chodzi m.in. o nagrywanie materiałów wideo, podcastów i tak dalej. Nowe studio nam to wszystko umożliwi. Zbieramy także środki i prosimy Państwa o pomoc podczas spotkań ze słuchaczami Radia Warszawa. Jesteśmy jeszcze do 4 października w kolejne niedziele w parafiach Warszawy i okolicznych miejscowości. Wczoraj byliśmy m.in. w Katedrze Warszawsko-Praskiej, byliśmy w parafii na Płutach i w Jabłonnie, a lista i harmonogram tych spotkań znajdą Państwo również na naszej stronie internetowej. Tam także informacje o tym, jak wspomóc nas za pośrednictwem strony internetowej zdalnie. Raz, dwa, trzy. Trudno nie wierzyć w nic. Jeszcze przed 14 na 106.2 FM usłyszymy także Wiktora Waligurę.

Za 10 minut będzie godzina 14. Słoneczny dzień jest właśnie taki poniedziałek, 21 września. Wiktor Waligura i Boomtown Rats jeszcze do 14 na 106.2 FM.

0: No i słońce świeci teraz, a przed chwilą padało.
1: No i co zrobisz? No Kanada, słońce świeci, deszcz pada, no. Taki mamy, taki mamy klimat, no. Co ja ci powiem?
0: Ale
1: dobrze, że no niech popada, susza jest podobno.
0: No to zaraz pewnie
1: popada.
0: Lepsza
1: susza niż nasze suchary.
0: O, tak, zgadza się.
1: Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry.
1: Zapraszam.
0: Dzień dobry Michale i do widzenia. Janusz.
1: Cześć Janusz. Kłaniam
0: się.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Wiesz, że kupiłem kalosze?
4: Jarek, jestem dumna. To doskonały dodatek do jesiennych stylizacji.
3: A zobacz, ta bluza w kolorze starych liści pasuje do kaloszy?
4: Burgundowy, Jarek, burgundowy. Najmodniejszy kolor tej jesieni.
3: A widzisz, a kalosze mam czarne, klasyczne.
4: Oj, błękitne byłyby lepsze.
3: Co? Błękitne kalosze?
4: Nic, tak tylko powiedziałam. Wróćmy do sedna.
3: Poranek o 7 startuje, a ty o kaloszach.
4: Kto zaczął o kaloszach? Od 7 do 10 zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice. Zapraszają.
4: Jarek Wydra w kaloszach.
3: I Weronika Ostrowska bez kaloszy.
5: Czym jest modlitwa? Jak należy się modlić? Kim jest przewodnik duchowy, a może kierownik? Czy powinien nim być nasz spowiednik? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi w dzisiejszej Szkole Rut o godzinie 22 na antenie Radia Warszawa w rozmowie z kapucynem, bratem Maciejem Zienkiewiczem. Zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
2: O reklamie.
1: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Wielka akcja stołecznej policji. Nadzieja na kompromis w sprawie sankcji na Rosję. Idzie zima, na razie w Tatrach. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Stołeczna policja zatrzymała ponad 100 osób poszukiwanych i ściganych listami gończymi. W czasie jednodniowej akcji przeprowadzonej na terenie Warszawy i pobliskich powiatów funkcjonariusze skontrolowali prawie 800 domów, mieszkań i hosteli, mówi podinspektor Marta Solowska z Komendy Stołecznej Policji.
8: Przeprowadzona w ubiegłym tygodniu jednodniowa akcja miała na celu zatrzymanie osób, które były poszukiwane na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez krajowe prokuratury i sądy. Wśród zatrzymanych byli zarówno obywatele Polski, jak i 8 obcokrajowców, w tym obywatele Ukrainy, Białorusi oraz Indii. Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na kary pozbawienia wolności. Schwytani przez policjantów trafili już do zakładów karnych i aresztów śledczych.
7: Odnaleziono także 8 osób zaginionych. W akcji wzięło udział ponad 700 policjantów.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: W Brukseli właśnie rozpoczyna się spotkanie ambasadorów unijnych krajów, którzy zebrali się, by podjąć decyzję w sprawie przedłużenia unijnych sankcji na Rosję. Czasu zostało niewiele, do północy z wtorku na środę. Przedłużenie sankcji indywidualnych z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie blokują Słowacja, Francja i Luksemburg. Na stole jest kompromisowa oferta. 2 wpływowych rosyjskich oligarchów zostanie usuniętych z czarnej unijnej listy, ale za to sankcje będą przedłużone nie na 6 miesięcy, jak do tej pory, ale co najmniej na 12 miesięcy. O tym właśnie zaczynają rozmawiać ambasadorowie krajów członkowskich. Ukraina w ostatnim czasie apelowała do Unii, by nie łagodziła restrykcji, ale wydaje się, że wykreślenie jest przesądzone, choć wiele krajów jest oburzonych. Kto miałby zostać usunięty z tej listy? Słowacji chodzi o Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, oligarchów bliskich Kremlowi, dzięki którym Putin ma pieniądze na finansowanie wojny. Francja zażądała usunięcia Usmanowa, bo Azerbejdżan miał na nią naciskać, obiecując w zamian wypuszczenie z więzienia kilku francuskich obywateli. Luksemburg z kolei chce usunięcia Friedmana.
9: To się dzieje w kościele.
7: Znamy program najdłuższej podróży apostolskiej Leona XIV. Papież od 6 do 17 listopada odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. W Urugwaju papież spotka się z władzami, przedstawicielami społeczeństwa i środowisk edukacyjnych oraz odprawi mszę świętą w Narodowym Sanktuarium Maryjnym we Floridzie. Następnie uda się do Argentyny, gdzie odwiedzi m.in. Buenos Aires i Kordobę. W programie są spotkania z władzami, duchowieństwem, młodzieżą i wiernymi. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru, kraju, w którym był misjonarzem i biskupem. Odwiedzi m.in. Limę i diecezję Chiclayo, w której był biskupem. Spotka się z duchowieństwem, młodzieżą, środowiskami akademickimi oraz przedstawicielami ludów tubylczych i odprawi kilka mszy. Papież zakończy wizytę 16 listopada w Limie, a następnego dnia powróci do Rzymu. Zostało jeszcze ostatnie godziny lata, a w Tatrach już zimowe warunki. Powyżej wysokości 1600 metrów nad poziomem morza pada deszcz ze śniegiem i śnieg. Po dwóch ciepłych i słonecznych dniach w Tatry dotarło załamanie pogody, mówi Tomasz Zając, edukator Tatrzyńskiego Parku Narodowego.
10: W nocy zaczął padać deszcz, w wyższych partiach były to opady deszczu ze śniegiem. Na Łomnicy temperatura w tym momencie jest minus 4 stopnie, wiatr 80 km na godzinę. Jesień pokazała to gorsze oblicze. No i rzeczywiście no, te warunki uległy znaczącemu pogorszeniu. No i w najbliższych godzinach, dniach ta sytuacja będzie się tylko pogarszała.
7: Według IMGW jeszcze dziś pokrywa śnieżna może przyrosnąć miejscami nawet o 10 cm. W kolejnych dniach może spaść nawet 30 cm śniegu. Porywy wiatru mogą przekraczać 70 km na godzinę. Niski pułap chmur znacznie ogranicza widoczność. Ratownicy TOPR apelują o powstrzymywanie się od wycieczek w wyższe partie Tatr.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: 13 stopni Celsjusza, bo ciepło to już było, drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten dzień, bo 14 to był maks, ale to było tak gdzieś koło godziny 11. Teraz 13, temperatura spadnie do 10 o godzinie 23. Jutro nad ranem o 5 rano 9 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o tak zwaną wilgoć z góry, jesteśmy w momencie tych opadów największych w tej chwili. Do godziny 20 sytuacja powinna się uspokoić, znaczy mówię w tej chwili, bo one są intensywne, krótkie, raz jest, raz są, raz ich nie ma.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: Jak ktoś lubi kinematografię, to z tym deszczem jest trochę jak z wątkiem u Davida Lyncha. Pojawia się i znika, prawda? Tak jest, nie ma go i człowiek potem tak nie wie, czy tu w końcu mieć parasol, czy nie. Jest jesień, noś parasol i przy pogodzie. Tego się trzymajmy. Jedną stałą sprawą jest to, że od 35 lat 106,2 FM Państwu towarzyszy. Nie inaczej jest dzisiaj, również 21 września. Witam bardzo serdecznie, pozdrawiam tych mających urodziny, imieniny i w ogóle wszystkich Was bez wyjątku. Gdyby ktoś na przykład nie mógł, nie wiedział, był pogubiony, czy słuchać radia i tego dziwnego Łopacińskiego, czy może nie słuchać, albo słuchać dobrych rad, albo ich nie słuchać, to Roxette idzie, wychodzi naprzeciw, chyba z najmądrzejszą opcją. Listen to your heart, czyli słuchaj swojego serca. Dzień dobry jeszcze raz.

Tak, no piosenka żeby się, o tym, żeby się zanurzyć, jest jak najbardziej adekwatna przy obecnych warunkach meteorologicznych. Ja nawet pomyślałem o takiej zabawie, ale szybko zrezygnowałem z niej, żebyśmy pisali do siebie, znaczy państwo do mnie, tutaj SMS-y, gdzie pada na przykład. Będziemy się informować, gdzie pada, chociaż to jest tak zmienne i taki kalejdoskop deszczu mamy, że w sumie to się bardzo szybko może zdezaktualizować. Na pewno ponadczasowe i wciąż aktualne, a nawet takie wolno dezaktualizujące się, nawet zaryzykowałbym, że w ogóle się nie zdezaktualizują treści, które będą podczas festiwalu najbliższego Katolickiej Nauki Społecznej, po raz 10 już, między 24 a 26 września. Będziemy o tym na antenie Radia Warszawa rozmawiać. Po godzinie 16 będziemy oczywiście rozmawiać. Będzie ze mną przedstawicielka Civitas Christiana i właśnie ten temat będziemy poruszać. A to wszystko odbędzie się w Warszawie w dniach 24-26 września, Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej.

0: Leona Lewis, Bleeding Love, czyli krwawiące miłość. Jakieś takie dzisiaj mamy bardzo takie nostalgiczne, bym powiedział, takie nawet dotykające brutalnej strony miłości utwory, ale na pewno bardzo pozytywnej strony miłości dotyka parafia Matki Bożej Pompejańskiej na Żeraniu, która jest bohaterką tego tygodnia w przystanku parafia, na który bardzo serdecznie już teraz zapraszam.
1: Przystanek parafia.
2: Ksiądz Roman Kot, proboszcz parafii Matki Bożej Pompejańskiej. Pozdrawiam serdecznie wszystkich parafian, pozdrawiam wszystkich, którzy tworzyli naszą wspólnotę parafii Matki Bożej Pompejańskiej. Od 10 lat wszystkich ofiarodawców, darczyńców, parafie wspomagające, wszystkich kapłanów, którzy nas wspierali, pomagali nam w budowie naszej świątyni. Serdecznie też zapraszam wszystkich na konsekrację naszego kościoła, która odbędzie się 3 października. W sobotę o godzinie 11:00 będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski. Będzie modlił się właśnie w naszej świątyni i konsekrował nasz kościół, ale też będzie razem ksiądz biskup Romuald Kamiński. W tej modlitwie uczestniczył kapłani zaproszeni i lud wierny, którzy wspierali nas od samego początku budowy. Wiele gości jest zaproszonych, także zapraszamy Was serdecznie na tą piękną uroczystość. Przygotowujemy się do tego z całym sercem i wierzymy bardzo mocno, że będzie też piękna pogoda. Wymodlimy na pewno dzięki właśnie wstawiennictwu Matki Bożej Pompejańskiej i naszym patronom. Ten czas będzie czasem błogosławionym z taką radością. Czekamy na Was wszystkich na ulicy Myśliborskiej 28.
3: Księże proboszczu, o jakich godzinach są msze święte w tej parafii w dzień powszedni?
2: W dzień powszedni mamy o godzinie 7 i o godzinie 18.
3: A w niedzielę?
2: W niedzielę o godzinie 8, 9:30, 11 dla dzieci, 12:30 i 19, a wcześniej przed godziną 7, w niedzielę szczególnie mamy nowennę pompejańską, która umacnia nas w tej modlitwie i zawierzeniem oddajemy wszystkich, którzy czczą Matkę Bożą w różańcu i nie tylko, bo mamy dużo intencji.
3: Więcej na temat tej parafii, drodzy Państwo, już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kościół otwarty czy konserwatywny?
2: Charyzmatycy czy tradycjonaliści?
1: Prawda niezmienna czy zależna od okoliczności i opinii?
2: Do wspólnego poszukiwania prawdy o Bogu, Kościele i człowieku zapraszamy w programie Poznacie Prawdę.
1: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa premiera w każdą środę o godzinie 20 oraz w niedzielę o godzinie 8 rano.
2: Zapraszają
1: Weronika Ostrowska
2: i Kacper Kowalczyk.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
4: Już w niedzielę 27 września Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
5: Kochani słuchacze, 10 lat temu pomogliście nam wyremontować studio. Dzięki temu nasze radio stało się zdecydowanie bardziej profesjonalne, ale teraz chodzi też nam o to, żeby było bardziej widzialne. Wkładamy w to bardzo dużo pracy, żebyśmy byli nie tylko słyszalni, ale też widzialni. Ale potrzebujemy w tym Waszej pomocy, ponieważ robienie zdjęć i nagrywanie filmów w warunkach, które są teraz, jest bardzo trudne.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.
7: Minęła godzina 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
2: Podejrzany pakunek pozostawiony bez opieki wywołał interwencję pirotechników. Okazało się, że zawierał książki. Do incydentu doszło wczoraj na ulicy Złotej w Warszawie. Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano pobliskie lokale. Wypadek w porcie w Białobrzegach. Samochód marki BMW podczas manewrowania na slipie wpadł do jeziora Zegrzyńskiego i zatonął. Kierowca zdołał samodzielnie opuścić pojazd. Nurkowie wydobyli auto z wody. Blisko 1,5 miliona złotych z unijnego dofinansowania na parking w Mińsku. Chodzi o obiekt typu Parkuj i jedź przy stacji kolejowej Mińsk-Mazowieckie Anielina. Powstanie tam 61 miejsc dla samochodów oraz 42 stanowiska dla rowerów. Znaleziono znalezisko sprzed ponad 400 lat na zamku w Czersku. 9-letni chłopiec znalazł tam srebrną monetę. To półtorak pruski księcia Jerzego Wilhelma, wybity w 1624 roku w Mennicy w Królewcu. Znalezisko może pomóc archeologom i historykom lepiej poznać życie oraz obieg pieniądza na ziemiach polskich w XVII wieku. Na teraz to już wszystko. Za godzinę znajdziemy dla Państwa kolejne wiadomości lokalne.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: zapłyną.
1: No i to są bardzo fajne słowa, bardzo pozytywny kawałek Goles Orkiestry. W ogóle ten styl ich nowy, taki poszli lekko w reggae. No tak dancehallowo, regałowo, trochę fajnie, fajnie. Dosyć ciekawy to jest ich propozycja. Natomiast no nie zawsze się tak da. To też trzeba wziąć pod uwagę, więc różne mamy sytuacje życiowe, różne emocje nam towarzyszą. Mówię zwłaszcza o tych negatywnych historiach, negatywnych sytuacjach. Mimo tego, że ja staram się zawsze żyć pozytywnie, to wiemy wszyscy, że tak się nie da. Też na 100%. Najważniejsze jest po prostu czasami być. Bez słów, może trochę w tym cierpieniu też, ale być obok, w milczeniu. Warto się nad tym zastanowić, czy to tak trochę też nie jest, czy ta obecność wystarczy.

Jimmy Cliff, I can see clearly now. Myślę, że nie dokonam nadużycia, jeżeli powiem, że gdyby używał biegle języka angielskiego, to święty Mateusz mógłby tak powiedzieć. Dzisiaj wspominamy świętego Mateusza. No, historia jest niezwykle inspirująca, bo tak naprawdę można powiedzieć, że od szefa korporacji podatkowej, takiej dosyć upierdliwej, do apostoła. Taką drogę przeszedł, no przede wszystkim ten zły, w cudzysłowie, może nagle stać się tym dobrym. I jakież to jest proste, prawda? Wystarczy pójść za Jezusem, by napisać swoim życiem Ewangelię. Tak samo jest z nami. Wystarczy pójść za Jezusem, ale czasami chyba te najprostsze sprawy wydają się niezwykle trudne, zwłaszcza podczas takich momentów trudnych w życiu, prawda?

0: No tak, Darek Malejonek, jak się weźmie za muzę, no to wychodzą z tego takie właśnie fantastyczne nuty. Maleo Reggae Rockers, idąc przez Dolinę Łez. Dochodzi godzina 15, proszę Państwa, a więc czas teraz na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: W ostatniej nauce wieczorem, która była przygotowaniem do odnowienia ślubów, mówił ojciec o szczęściu, jakie płynie z trzech ślubów i o nagrodzie za wierne zachowanie ich. Nagle dusza moja została wtrącona w tak wielką ciemność wewnętrzną. Zamiast radości dusza moja napełniła się goryczą, a serce przebił ostry ból. Po skończonej nauce rzuciłam się do stóp Boga utajonego wśród łez i bólu. Rzuciłam się w morze nieskończonego miłosierdzia Jego. I tu dopiero doznałam ulgi. I czułam, że cała wszechmoc Jego miłosierdzia mnie ogarnęła.

nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezu miłosierny, w godzinie Twojej męki stajemy przed Tobą, jako ci, którzy potrzebują Twojego miłosierdzia. Wpatrujemy się w Ciebie, umęczonego, wyszydzonego i ukrzyżowanego, a jednak pełnego miłości. Nawet w godzinie konania nie odwracasz się od człowieka. Twoje miłosierne oczy widzą jego biedę, zagubienie i grzech. Tak właśnie spojrzałeś na Mateusza. Dla innych był grzesznikiem i człowiekiem niegodnym zaufania. Ty jednak zobaczyłeś w nim kogoś, kogo można ocalić i przemienić. Widziałeś nie tylko jego przeszłość, ale także jego serce i dobro, które mogło się w nim narodzić. Twoje miłosierdzie nie czeka, aż człowiek stanie się doskonały. To Ty pierwszy wychodzisz mu naprzeciw i dajesz mu nową szansę, bo wiesz, że sam z siebie nie może zmienić swojego postępowania. Jezu, także w godzinie swojego konania patrzysz na nas spojrzeniem pełnym miłosierdzia. To właśnie na krzyżu najpełniej objawiasz swoją miłość do nas, grzeszników. Znasz nasze słabości i upadki, a mimo to nas nie odrzucasz. Pozwalasz się zranić, aby uleczyć nasze rany. Pozwalasz się odrzucić, aby nikt z nas nie musiał pozostać odrzucony. Twoja męka jest ceną naszego ocalenia i objawieniem Twojego miłosiernego serca. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, ulecz nasze serca i daj nam z odwagą odpowiadać na każde Twoje wezwanie. Naucz nas przyjmować Twoje miłosierdzie i nie zamykać się na nie z powodu własnej słabości. Spraw także, abyśmy patrzyli na innych Twoim spojrzeniem, bez potępienia, lecz z nadzieją na ich przemianę.

Miłosierny Panie, stajemy przed Tobą z ufnością i powierzamy Ci cały świat oraz wszystkich, którzy potrzebują Twojego miłosierdzia. Prosimy Cię, wspieraj swoją łaską Ojca Świętego Leona, pasterzy Kościoła, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, aby byli świadkami Twojego miłosierdzia. Prosimy zarządzących w naszej Ojczyźnie i odpowiedzialnych za losy narodów. Obdarz ich mądrością i troską o dobro wspólne, aby budowali w świecie sprawiedliwość i pokój. Prosimy za tych, którzy czują się odrzuceni, niepotrzebni, przekreśleni. Pozwól im doświadczyć Twojego spojrzenia, pełnego miłości. Udziel łaski nawrócenia żyjącym w grzechach i nałogach, aby przyjąć

0: Łączą się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząd pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
2: Ewige Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden,
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo diletissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,

0: Jezu miłosierny, dziękujemy Ci za Twoje miłosierne spojrzenie, które nie odrzuca człowieka, lecz podnosi go i prowadzi ku nowemu życiu. Dziękujemy za łaskę powołania, za Twoje przebaczenie i za każdą chwilę, w której pozwalasz nam rozpocząć od nowa. Niech Twoje miłosierdzie przemienia nasze serca i czyni nas Twoimi świadkami. Bądź uwielbiony, Panie.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a Ewangelię czyta ksiądz Krzysztof Stosur. Natomiast dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Marcin Jaromij.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
1: Sam ewangelista Mateusz w tym fragmencie opisał powołanie go przez Jezusa. Według tego opisu wszystko trwało dosyć krótko. Możemy przypuszczać, że Duch Święty przygotowywał wcześniej wewnętrznie Mateusza do tego momentu, dając mu dobre pragnienia, ukazując niewystarczalność i przemijalność jego doczesnego bogactwa. Jednak sam moment powołania i pójścia za Jezusem był krótki. Mateusz jeszcze przejdzie długą drogę w dojrzewaniu do misji apostoła, ale dla Jezusa ten moment, jego zgoda i dobra wola jest wystarczająca. To ważne także dla nas. Gdy podejmujemy jakieś ważne i odpowiedzialne zadanie w naszym życiu, często nie czujemy się w pełni gotowi, wystarczająco dojrzali lub zupełnie przygotowani. Nie należy jednak tym się zniechęcać lub z tego powodu odwlekać ważne decyzje, bo Bóg nie szuka ludzi kompletnych, idealnych, ale chce, abyśmy szli za Nim. Wtedy to będzie tak naprawdę początek drogi do dojrzałości chrześcijańskiej, do świętości. Choć wiele jeszcze pewnie przed nami, to uczciwie wypełniajmy nasze powołania, szukając woli Pana Boga, i wtedy On dokona wielkich dzieł.

0: Jest godzina 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Policjanci zlikwidowali dziuplę, to skrytka złodziei samochodowych w lesie na terenie powiatu wołomińskiego. Funkcjonariusze znaleźli tam skradzioną nocą z białoręki Toyota oraz części samochodowe. Łączna wartość łupu przekracza 500 000 zł. Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych. Na rondzie Wiatraczna trwa kolejny etap remontu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami. Zmienionymi trasami kursują autobusy, m.in. linii 123, 125, 141, 523 i 702. Drogowcy prowadzą prace związane z modernizacją nawierzchni. Do końca października trwa remont ulicy Bliskiej na odcinku między Lubelską a Żupniczą. Na czas prac ulica jest jednokierunkowa, ruch przebiega w stronę Żupniczej. Kierowcy jadący w przeciwnym kierunku muszą korzystać z objazdu. W Warszawie odbyły się 12 europejskie mistrzostwa motorniczych. Rywalizowało 26 drużyn. Mistrzostwa wygrała reprezentacja Pragi, Wendula Tmejowa i Zdenek Rychtar. Drugie miejsce zajęła Oradea, a trzecie Sofia.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Sister Sledge pytały, czy Frankie o nich pamięta. O niej pamięta. Tej wątpliwości nie mamy, jeśli chodzi o Państwa i nasze radio. Wiemy, że Państwo z nami są, za co bardzo jesteśmy już teraz, znaczy cały czas jesteśmy wdzięczni, nie tylko teraz, ale od, w ogóle za każde jedno ucho, które nas słucha. I z tego miejsca bardzo dziękujemy za to i bardzo pozdrawiamy. My, czyli oczywiście no, moim głosem, ale cała nasza ekipa radiowa. Natomiast, tak jak mówię, skromnie, z pokorą, ale głośno też ośmielamy się poprosić Państwa jeszcze o wsparcie. To wsparcie już jest udzielane naprawdę bardzo szeroko. Zebraliśmy już prawie do połowy zbliżamy się potrzebnej kwoty na remont Radia Warszawa. Zebraliśmy już niespełna 63 tysiące złotych. Potrzebnych tam jest 150 tysięcy po to, abyśmy mogli to radio tworzyć dla Państwa i przez Państwa, bo tak naprawdę to radio poniekąd jest Państwa radiem. A jak to zrobić? Można wejść na stronę www.radiowarszawa.com.pl. Tam jest zakładka Wspieraj. Tam jest też taki licznik, ile już zebraliśmy dzięki Państwa szczodrości.

0: Maria Skłodowska Curie na banknocie 20 euro. Jest to możliwe? O co chodzi i jak ona może się tam znaleźć? Już o tym mówię. Pędzę do Państwa z wyjaśnieniem.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Nadbiegam. Otóż dziś jeszcze, do końca dnia trwa głosowanie, gdzie można głosować na postaci historyczne znajdujące się na nowych banknotach euro. No i właśnie jedna z propozycji zakłada umieszczenie na 20-eurowym banknocie Marii Skłodowskiej Curie. Jest taka specjalna strona przygotowana przez Unię Europejską w wszystkich 21 językach państw zrzeszonych. No i tam można to fajne, niefajne, tak się wybiera. No i można właśnie wybierać. Europejski Bank Centralny przygotował 10 zakwalifikowanych projektów, po 5 związanych z każdym z dwóch tematów. Kultura europejska oraz rzeki i ptaki. Ponieważ Maria Skłodowska Curie się nie rozdwoi, to raczej kultura europejska. To jest ta kategoria, w której byśmy szukali naszej wspaniałej fizyczki, chemiczki, noblistki, więc ja też zachęcam do głosowania. Dlaczego nie? Piękny polski akcent w obiegu Unii Europejskiej. Jestem za. Jakby ktoś chciał znaleźć linka, to mogę podpowiedzieć, że na przykład na stacji7.pl jest tam artykuł właśnie na ten temat i tam jest na dole link, bo tam jest cała taka podstrona stworzona, to skomplikowane jest. Stacja7.pl, artykuł o Marii Curie Skłodowskiej i tam jest link. Baba.

Christina Perry śpiewała o 1000 lat, a ja Państwu powiem o 2 minutach, bo za 2 minuty wiadomości Radia Warszawa. Kacper Kowalczyk tutaj zmierza już powoli, niespiesznie, po to, żeby zadyszki nie dostać, po to, by najważniejsze informacje płynnie i pięknie przedstawić, a po nich wjeżdżamy już w rytm miasta z Radiem Warszawa. Porozmawiamy ze Sterą Ryczek, Civitas Christiana. To wszystko po 16:00.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Wiek XX, II wojna światowa. Zdawać by się mogło, wojna silników, pancerzy, skrzydeł, samolotów, ale zdarzały się jeszcze sytuacje, gdy szabla krzyżowała się z szablą i o tym właśnie rozmawiać będziemy przy okazji rocznicy bitwy pod Krasnobrodem z panem Pawłem Rożestwieńskim. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
3: Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj, a jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
0: Po reklamie.
4: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Będzie poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Kanclerz Merz nie zamierza rezygnować. Jutro darmowa komunikacja miejska w stolicy. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Prace nad poradnikiem bezpieczeństwa dla uczniów na ostatniej prostej. Jak poinformowała rzeczniczka resortu edukacji, trwają jeszcze uzgodnienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podręcznik powstaje na wzór tego rozesłanego do każdego gospodarstwa domowego, będzie jednak dostosowany do wieku odbiorców dzieci i młodzieży, wyjaśnia rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca.
6: To jest bardzo ważna publikacja. Ona musi być przygotowana perfekcyjnie. Każda z tych wersji dostosowana jest również dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stąd nasza duża uważność zarówno na treści, które się tam pojawiają, na rekomendacje, które będą tam zawarte, ale również na takie aspekty jak grafika.
5: Powstanie poradnika zapowiedziano rok temu, wtedy resort przekazał też kuratorom oświaty rekomendacje dotyczące działań w sytuacjach kryzysowych.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Po wyborczym zwycięstwie radykalnych partii w dwóch niemieckich landach i po fatalnym wyniku Hadeków kanclerz Friedrich Merz przyznał, że ma świadomość, że to także jego wina. Szef niemieckiego rządu jednocześnie zapewnił, że nie zamierza rezygnować ani ze stanowiska, ani z reform, które obiecała koalicja CDU i SPD. Jestem wdzięczny socjaldemokratom, że dzisiaj rano przekazali, że chcą kontynuować naszą współpracę w koalicji. My też chcemy, ja osobiście również. Musimy to kontynuować w oparciu o reguły demokratyczne. Ekstremiści sugerują, że są łatwe rozwiązania, ale każdy, kto kiedykolwiek rządził, wie, że nie ma łatwych rozwiązań. Skrajna prawica, która wygrała w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, zapowiada m.in. tani prąd i paliwa dzięki powrotowi do rosyjskiego gazu i ropy. Radykalna lewica w Berlinie za priorytet uznaje wywłaszczenie firm zarabiających na wynajmie mieszkań. Rząd Merca jest przeciwny obu tym rozwiązaniom.
7: Dzieje się blisko.
5: Jutro dzień bez samochodu. Z tej okazji przejazdy wszystkimi środkami warszawskiego transportu publicznego będą bezpłatne. Nie będzie trzeba kasować biletów ani posiadać biletu podczas podróży WTP. Automaty w pojazdach będą nieczynne, wszystkie bramki wejściowe i bagażowe metrze pozostaną otwarte. Bezpłatny będzie również wjazd na parkingi Parkuj i Jedź. Bezpłatne przejazdy obejmują także wszystkie pociągi kolei mazowieckich oraz warszawskiej kolei dojazdowej. Zdjęcia dzieci w internecie to dziś codzienność. Rodzice chętnie pokazują w mediach społecznościowych pierwsze kroki, wakacje, rozpoczęcie szkoły czy rodzinne uroczystości. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają jednak, że takie publikacje mogą tworzyć trwały ślad cyfrowy dziecka, zanim jeszcze będzie ono świadome tego, jakie informacje na jego temat znalazły się w sieci. Zjawisko to określa się mianem sharentingu, dotyczy bardzo dużej ilości rodzin. Problemem nie jest tylko liczba materiałów, ale również informacje, które można z nich odczytać. Mówiła o tym w poranku z Radiem Warszawy ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa Klaudia Topolska, która zwracała również uwagę, że nawet jedno zdjęcie dziecka może powiedzieć bardzo dużo. Jest jednak również wiele innych zagrożeń wynikających z publikowania takich fotografii.
8: Po pierwsze, kradzież tożsamości. Są takie predykcje, że do 2030 roku kradzież tożsamości będzie spowodowana w 2/3 przypadków sharentingiem, więc jest to bardzo alarmujące, prawda?
5: Istnieje również możliwość wykorzystania zdjęć przez osoby o złych intencjach. Zwykłe fotografie, na przykład z plaży czy kąpieli, mogą być kopiowane i rozpowszechniane bez wiedzy rodziców, a rozwój sztucznej inteligencji ułatwia także ich modyfikowanie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
4: 13 stopni Celsjusza i właśnie przed chwilą padało ten deszcz, tak raz jest, raz go nie ma. Podejrzewam, że w innych rejonach Warszawy i najbliższych okolicach jest podobnie, dlatego ja powiem tak, deszcz jest, opady są przewidywane, ile i jak, nie wiem, suma na pewno wysoka tych opadów będzie, no ale jak to stwierdziliśmy, lepsze już suchary w radiu niż susza w terenie. Temperatura spada od 13 stopni teraz do 9 o 5 nad ranem jutro.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: Zaczynamy w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Michał Paciński, witam serdecznie w tej części naszego spotkania. Oczywiście pozdrawiam tych, którzy są ze mną od godziny 14, jak również witam tych, którzy być może swe ucho do różnego rodzaju nośników, z których nas słychać, właśnie przyłożyli. Już za chwilę porozmawiamy o Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. O co chodzi? A dowiecie się Państwo za kilka minut. To co, ruszamy? Nie ma na co czekać.
7: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A tymczasem Borem Lasem, proszę Państwa, tak naprawdę, a tymczasem w centrum Warszawy. Dzisiaj zamontowano wiatę typu EU, czyli Ełkę. Na pewno Państwo pamiętają, ci w moim wieku i starsi, te takie srebrne, straszne, metalowe takie wiaty. One były już w latach, początek lat 2000, lata 90, to one były już takie zmurszałe, obrzydliwe, te szyby tam porysowane, brzęczały, to wszystko tam klekotało i tak dalej. Ale jest to lekcja historii, dlatego że one weszły do użycia w 1974 roku. To jest taki relikt architektury lat 70. i on wrócił na swoje miejsce w pewnym sensie, ponieważ odnowiona właśnie wiata przystankowa, ja bym chciał kiedyś taką odnowioną zobaczyć, będę miał właśnie okazję, wróciła do centrum, przystanek Centrum 01, który został zdemontowany, dzisiaj wrócił odnowiony, stoi przed gmachem dawnej cepeli w otoczeniu architektury lat 70. Nazywa się Wiata Łazienkowska, także mamy małą gratkę też taką historyczną.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A ta wiata to miły wstęp do tego, co będę mówił teraz, bo niemiłe rzeczy będą, czyli korki. Korkometr w skali od 0 do 12 pokazuje 9 aktualnie. Może komunikacja zbiorowa, no ona działa w Warszawie świetnie. Komunikacja miejska jest naprawdę świetnie zorganizowana w Warszawie, więc może to jest jakaś podpowiedź na uniknięcie korków. Dzisiaj sam testuję swoje takie rozwiązanie, a wiecie Państwo, że mieszkam 45 km od Warszawy. Dojechałem 10 minut później niż jakbym jechał samochodem. Tylko tyle mam do powiedzenia. W każdym razie, Stara Miłosna na Proszków to najszybsze kierunki z centrum Warszawy obecnie. 31 i 33 minuty, Błonie najdłużej, godzina 10. Ale pozostałe miejsca w stylu od Łomianek po Konstancin, od Piaseczna do Jabłonny, Nadarzyn, Marki, Otwock, 45 minut do 50 max podobno.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Gościem Radia Warszawa dzisiaj jest pani Estera Ryczek, Civitas Christiana. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Warszawa.
1: Pani będzie w Warszawie, będziemy rozmawiać o wydarzeniu w Warszawie, ale pani pozwoli, że Warszawa pozdrowi Wrocław.
2: O, dziękuję bardzo i z wielką wzajemnością Wrocław również pozdrawia Warszawę.
1: Jestem rodowitym warszawianinem, ale Wrocław jest niezwykle mi bliski z różnych przyczyn osobistych i bardzo, bardzo, bardzo lubię to miasto, więc za każdym razem, kiedy mam okazję, to zawsze pozdrawiam wszystkich wrocławian również, a wiem, że w Warszawie też urodzonych osób we Wrocławiu nie brakuje i podejrzewam, że wśród naszych
2: tak,
1: słuchaczy
2: jest.
1: Również.
2: Tak jest, również pozdrawiam.
1: Pani Estero, pojawi się pani w dniach 24-26, podejrzewam, że nawet troszkę wcześniej, jako organizatorka, września oczywiście, czyli już w przyszłym tygodniu, z okazji 10. Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. To ja bym chciał to ułożyć wszystko, wyjaśnić, żeby jak najprościej. Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej, to brzmi trochę jak oksymoron, proszę się nie obrazić, ale to ma głębsze znaczenie. O co tu chodzi? Bo to już po raz 10., czyli jubileuszowy festiwal.
2: Tak, jubileuszowe wydanie, można rzec, Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej organizowanego właśnie przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Przepraszam, Katolickie Nauki Społeczne, o tak, jeśli się przejęzyczyłam. Tak, 10. edycja, no i muszę pochwalić to wydarzenie, tak nieskromnie, może jestem tu mało obiektywna, ale uczestniczę jakby w samym festiwalu od samego początku, to jest od pierwszej edycji i rzeczywiście wydarzenie wyjątkowe, bardzo, bardzo mocno ewoluowało na przestrzeni tych 10 lat, ale myślę, że nadal jest dość ważnym i istotnym, nie tylko na przestrzeni jakby terenu Warszawy i okolic, ale również z terenu całej Polski. Możemy wejść głębiej jakby w opis samego festiwalu, skąd się zrodził ten pomysł. Zawładnęliśmy troszeczkę, zaprosiliśmy ten proces tworzenia festiwalu naszych włoskich przyjaciół. Tam jest organizowany właśnie festiwal gospodarczy. Widzieliśmy, że jest potrzeba takiej przestrzeni, platformy, gdzie można poruszać te kwestie, jakże ważne, istotne w ramach katolickiej nauki społecznej, przybliżyć samą katolicką nauką społeczną ludziom, społeczeństwu, obywatelom, ale również wejść jakby w te kwestie najbardziej nas poruszające, czyli kwestie społeczne, gospodarcze, ekonomiczne, kwestie moralno-etyczne, historyczno-patriotyczne. I stąd właśnie zrodził się pomysł takiej platformy. Jest to oczywiście ogólnopolskie wydarzenie społeczno-edukacyjne. I tutaj jest taka, zachodzi swego rodzaju wymiana myśli między teorią a praktyką życia publicznego. I głównym celem festiwalu jest oczywiście upowszechnianie nauczania społecznego Kościoła. To w takim dużym skrócie.
1: No właśnie, bo chciałem, fajnie, że to padło to zdanie bardzo dobrze, dlatego że no ja też użyłem właśnie słowa fajnie, bo wiem, że mówię także i do młodszych słuchaczy, którzy oczywiście wiadomo jakiego radia słuchają, no bo wiedzą, że Radio Warszawa, profil katolicki, jesteśmy radiem katolickim, ale pokazujemy, że można fajnie być katolikiem, ale być może są osoby, które nie słyszały lub nie są do końca świadome, czym katolicka nauka społeczna w ogóle jest.
2: Tak, myślę, że warto o tym mówić, bo to jest taki dość trudny może temat, nie wszystkim znany i tym bardziej warto mówić i przybliżać młodym ludziom. Nazwijmy to tak, jest to swego rodzaju instrukcja obsługi świata, tak? Tylko oczywiście napisana jakby z perspektywy chrześcijańskiej. Nie jest to ani zbiór modlitw, ani prawdy wiary, ale taki zbiór zasad etycznych, które naprawdę dobry i mądry sposób i fajny, użyjmy tego słowa, podpowiada nam jak urządzić państwo, czy gospodarkę, czy też życie codzienne, nawet kwestie sprawiedliwości, kwestie ludzkości, tak, tematy i
1: zaryzykuję,
2: dla młodego człowieka stanowiące. Tak.
1: Zaryzykuję, wchodząc w słowo, nie jest to katechizm też. Trochę jest, trochę nie jest.
2: No więc właśnie tak, można by to było podpiąć również pod dekalog, bo są to swego rodzaju zasady dla nas jakby chrześcijan funkcjonujące, dla nas potrzebne, ale myślę, że wchodzi katolicka nauka społeczna bardziej szerzej, głębiej właśnie w zakres tych wielu różnych tematów, zagadnień. I z drugiej strony, kiedyś usłyszałam właśnie podczas jednych z debat jednego z festiwalu, nie pamiętam już, która to była edycja, że jest to swego rodzaju taki kompas, tak? Pokazujący, wskazujący nam jakby pewne zachowania, pewne kwestie etyczno-moralne związane właśnie z takimi kwestiami jak państwo czy społeczeństwo. Myślę, że dla młodych ludzi też jest to taka przestrzeń dość interesująca i warta jakby zaangażowania i wejścia.
1: Czy właśnie, bo hasło Dekada Przemian, tak? No bo po raz 10 jubileusz, to tak. Jest takie podhasło całego festiwalu. Czy katolicka nauka społeczna się zmienia? To jest pytanie z podtekstem bardzo dużym, bo domyślam się, że połowa odpowiedzi będzie absolutnie nie, ale też druga połowa odpowiedzi może być jednak trochę tak.
2: No myślę, że przy tych wyzwaniach współczesnego świata ona chyba się poniekąd trochę zmienia. Jakbyśmy popatrzyli na początek katolickiej nauki społecznej zawartej w encyklice papieża Leona XIII Rerum Novarum, wtedy się odnosiło do tej rewolucji przemysłowej, do kwestii konsumpcjonizmu. Teraz, w obecnych czasach współczesnych dokumentów papieży Franciszka, Jana Pawła II, czy też obecnego papieża Leona XIV, zmieniają się te kwestie, tak? Kwestie zagadnień merytorycznych. Teraz, obecnie, tak jak w tym festiwalu 10. edycji, no tu się skupiamy już na tych takich bardziej codziennych kwestiach. Tu chodzi kwestia AI, czyli inteligencji, sztucznej inteligencji, tak? W jaki sposób można to narzędzie traktować w dobry, mądry, odpowiedni sposób. Kwestia gospodarki, kwestia ekonomii, tak? Wszystkie są te zagadnienia dla nas istotne, dla nas chrześcijan, ale również ta przestrzeń, gdzie możemy jako chrześcijanie oddać ten swój głos, żeby on był słyszalny, żeby był szczery, słyszalny i wnosił w życie nasze, ale również innych ludzi.
1: Czyli mówiąc najprościej, zasady etyczno-moralne jako takie od 2026 lat są nienaruszalne, stałe i oczywiste. Z drugiej strony język, sposób komunikacji to jest coś, co ewoluuje i to jest ta dekada przemian.
2: O właśnie, tak jest, jak najbardziej, tak. Bo ten język cały czas będzie ewoluować, szanowni państwo, tak? Stąd ta przestrzeń właśnie w ramach festiwalu, by mówić o wszelakich rodzajach właśnie sposobach wprowadzania tego przybliżenia, bo to jest dowolna jakby otwartość. W festiwalu biorą udział akademicy, duchowni, osoby świeckie, tak? Więc jest to ogrom naprawdę tutaj ludzi zaangażowanych i z każdej perspektywy możemy jakby poznać ten głos, tak? Co dana osoba rozumie, jak w moim życiu, przez pryzmat mojego życia, mojego funkcjonowania funkcjonuje katolicka nauka społeczna. Więc rzeczywiście ono się będzie różniło na przestrzeni tych 130 lat, od których zaczęliśmy od Rerum Novarum, po czasy współczesne.
1: Mhm. A proszę mi powiedzieć, nam, pani Estero, powiedzieć, kto może wziąć udział, bo kto weźmie udział, czyli tak zwane umysły, tęgie umysły, autorytety, tak jak pani powiedziała, duchowe, moralne, społeczne, świeckie i w stanie duchownym będą. Natomiast czy to jest tak, że ktoś, kto nas słucha, myśli sobie, o, to ja bym teraz przyszedł i chciałbym do hotelu Soundgarden 24 na przykład września przyjść, posłuchać?
2: Tak, każdy umysł jest mile widziany, nawiązując do słów pana redaktora, każdy, bo myślę, że każdy z nas może skorzystać.
1: Ja nie chciałem nikomu umniejszać, bardziej chodziło mi o tę przestrzeń, bo już pani wspomniała o autorytetach, wykładowcach, prelegentach, bardziej mi chodzi o uczestników nas, chętnych, którzy chcieliby tam przyjść. Mogą?
2: Wszyscy, panie redaktorze, jak najbardziej. Istotnym, ważnym jest tylko, żeby się zapisać, zarejestrować poprzez stronę festiwalu KNS, tam jest odnośnik do rejestracji, po tą procedurę to musimy oczywiście przeprowadzić jako organizatorzy, ale mówiąc już bardzo poważnie, tak, każdy, jak najbardziej, ktoś, kto jest zainteresowany KNS-em, ktoś, kto nie słyszał absolutnie o KNS-ie, ktoś, kto z perspektywy zainteresowań akurat widzi, że jest to przestrzeń dla niego, może kwestie AI, może kwestie społeczne, może kwestie, gdzie jako chrześcijanin ja mógłbym się odnaleźć, gdzie mógłbym pokazać swój głos, tak? Gdzie mógłbym się odnaleźć? Ale myślę, że to jest perspektywy zainteresowania inicjatywami Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Także zapraszamy wszystkich serdecznie.
1: Ja znowu pozwolę sobie na uproszczenie. Kiedyś od znajomego księdza usłyszałem, przecież internet nie jest zły, tak? Tam są po prostu, można znaleźć złe rzeczy, ale można znaleźć treści bardzo dobre. To tak trochę zachęcając, tak, w bardzo prosty sposób zachęcając do tego, żeby wejść na stronę festiwalkns.pl i zarejestrować się jako uczestnik wydarzenia. Przypomnijmy, pani Estero, od 24 do 26 września. września, czyli w przyszłym tygodniu, tak, w hotelu Soundgarden na ulicy Żwirki Wigury 18.
2: Tak. I warto jeszcze dodać na koniec, że ten ostatni dzień, to jest 26 sobotę, spotykam już trochę w innym miejscu, gdzie odbędą się te warsztaty w ramach także AI, warsztaty takie związane z etyką biznesu. One się odbędą w Ludwik Cafe przy ulicy Wspólnej 25, także tam też zapraszamy, też się można zapisywać.
1: Także zapraszamy na stronę, tam wszystkie szczegóły. Ja powiedziałem, że to pod hasło to jest dekada przemian, ale główna myśl, z którą Państwa zostawimy, żeby trochę taki haczyk zarzucić, to jest od teorii do praktyki właśnie.
2: Do praktyki.
1: Czyli poznajemy, tak, czym jest KNS. Niektórzy poznają, czym jest KNS, a później będą mogli, mieli narzędzia, żeby wdrażać go w życie. Dobrze mówię?
2: Jak najbardziej. No. Idealnie. Trafione w punkt, panie redaktorze.
1: Dwa miasta na W zawsze się zrozumieją.
2: Dokładnie tak.
1: Pani Estero, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Zachęcam oczywiście. Z panią Esterą też będzie można się zobaczyć i zahaczyć, powiedzieć, o, ja panią słyszałam w radiu, na przykład.
2: Zapraszam serdecznie.
1: Estera Ryczek.
2: W imieniu Stowarzyszenia Civitas Christiana i swoim własnym zapraszam.
1: Dziękuję bardzo. Ja zapraszam również. Estera Ryczek, Stowarzyszenie Civitas Christiana, była państwa i moim gościem. Dziękuję, pani Estero.
2: Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie Warszawę. Wszystkiego dobrego.
1: A my Wrocław pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego również.
2: Dziękuję. Wzajemnie.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kasper Kowalczyk, zapraszam. Stolica Apostolska opublikowała program papieskiej pielgrzymki do Ameryki Łacińskiej. Papież odwiedzi 3 kraje: Urugwaj, Argentynę i Peru.
2: Leon XIV 6 listopada wyleci do Urugwaju, gdzie spędzi 2 dni. Hasło tej części pielgrzymki to radość wielka. Następnie pod hasłem Witajcie wszyscy, idźcie i głoście, papież uda się z 4-dniową wizytą do Argentyny. Ostatnim etapem pielgrzymki do Ameryki Łacińskiej będzie 6-dniowa wizyta w Peru, której mottem jest wezwanie Otwórzmy serca. Będzie to najdłuższa z dotychczasowych pielgrzymek Leona XIV. Ma powrócić do Rzymu 17 listopada przed południem. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: W weekend odbędzie się 42. pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę. Spotykamy się pod hasłem Małżeństwo rodzi życie, zapowiada ksiądz Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski.
3: I myślę, że warto usłyszeć w tych słowach coś więcej niż tylko odniesienie do rodzicielstwa, bo dobre małżeństwo naprawdę rodzi życie. Rodzi miłość, rodzi bezpieczeństwo, rodzi nadzieję. Jest miejscem, w którym człowiek może wzrastać, uczyć się przebaczenia, wierności, no i to co ważne, zaczynanie od nowa.
1: Na Jasną Górę nie przyjeżdżamy jako rodziny idealne, ale przyjeżdżamy z tym, czym naprawdę często żyjemy, kontynuuje duchowny.
3: Przyjeżdżamy z naszą radością, z wdzięcznością, ale przewozimy również nasze zmęczenie, nasze pytania, może kryzysy. Chcemy to wszystko przynieść przed oblicze Matki Bożej i jeszcze raz powierzyć Bogu nasze małżeństwa, nasze dzieci, nasze rodziny.
1: Pielgrzymka rozpoczyna się sobotnią mszą świętą o godzinie 15.30 w kaplicy obrazu jasnogórskiego.
3: Potem wieczorem będziemy wspólnie przeżywać drogę krzyżową na wałach jasnogórskich i apel. Następnego dnia o godzinie 9.00 dwa małżeństwa z projektu Mistero Grande podzielą się swoim świadectwem życia i wygłoszą właśnie taką konferencję pod tytułem Małżeństwo rodzi życie. O godzinie 10.30 będziemy modlić się różańcem za małżeństwo i rodzinę, a o 11.00 na szczycie jasnogórskim rozpocznie się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego.
1: Wstęp na te wszystkie wydarzenia jest wolny.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Na strychu plebanii w Lipiu w powiecie grójeckim przez dziesięciolecia pod warstwą kurzu i zapomnienia leżała prawdziwa skarbnica historii. Badacze odkryli 130 starodruków, a najstarszy z nich pochodzi z 1602 roku. Na niezwykłe znalezisko natrafiono już w marcu 2021 roku, ale dopiero teraz udało się dokładnie określić jego skalę. Więcej Artur Chmielewski.
5: Księgi są właśnie porządkowane i opisywane, a pracownicy oraz wolontariusze oczyszczali je z zabrudzeń. Zadanie nie jest łatwe, bo większość starodruków straciła swoje oryginalne okładki, a część ksiąg rozpadła się na fragmenty. Dlatego badacze muszą niemal kawałek po kawałku odtwarzać ich historię. Teraz trzeba ustalić tytuły i daty powstania poszczególnych pozycji oraz wykonać ich pełną dokumentację. Prace prowadzone są w związku z wnioskiem o wpisanie zbioru do rejestru zabytków i są finansowane z dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kiedy badania się zakończą, te kilkusetletnie księgi mają trafić na stałą ekspozycję w sali karmelitańskiej na Starej Plebanii w Lipiu, tak aby niezwykłą historię znaleziska mogli poznać mieszkańcy i turyści. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Backstreet Boys, Bottle Up. No tam pada hasło butelka i te butelki, a nawet duże kanistry mogą się przydać warszawiakom. Dlatego, drodzy Państwo, że uwaga, czujnie, mamy wyłączenia wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało, że w tym tygodniu w paru dzielnicach wody nie będzie. W paru. Piastów, Pruszków, Aluzyjna, potem tak, Białołęka, Mokotów, Praga Południe, Praga Północ, Targówek, Ursynów i Śródmieście. Mieszkańcy tych dzielnic, tych ulic jest całe mnóstwo, które są tutaj, więc ja nie zdążę wszystkich wymienić, natomiast mieszkańcy dzielnic, uwaga, Śródmieście, Ursynów, Targówek, Praga Północ, Południe, Mokotów, Białołęka, Pruszków i Piastów. Zachęcam do zapoznania się z tymi planowymi wyłączeniami od dziś, jutro, pojutrze. Te takie wyłączenia planowe wody będą, beczkowozy mają być podstawione. No ja wiem, że to marne, bo to pocieszenie, ale to jest komunikat całkowicie poważny.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jak ja zazdroszczę jutro Bartkowi Graczakowi, że on nie będzie musiał tych chyba informacji o korkach za dużo podawać, bo jutro darmowa komunikacja miejska jest w Warszawie, także koleje mazowieckie, jak to się nazywa, te czerwone takie, te wagoniki, SKMK, czyli szybka kolej miejska, no i wiadomo, autobusy, tramwaje, metro, wszystko gratis, for free, a jak wiemy, gratis to uczciwa cena. Więc może korki będą mniejsze. Teraz korkometr pokazuje 8 na dziś. Dzisiaj nie ma darmowej komunikacji miejskiej. Kabaty 40 minut, Stara Miłosna 34. To dwa kierunki, które najszybciej się dostaniemy z centrum Warszawy. Nadarzyn wzrósł do 50 minut. Piasteczno, Konstancin, Otwock. Tutaj mamy 48-45. Pruszków tyle samo. Łomianki, Jabłonna, Marki od 49 do 41 minut. Najdłużej Błonie godzina i 17 minut jest do spędzenia w samochodzie. Także trzymajcie się tam w tych korkach. Ja wiem, że to nie są dobre informacje i do śmiechu tu nikomu nie jest, ale przynajmniej 106.2 FM sprawia, że można w miarę z dobrym humorem ten czas spędzić.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ja zapraszam Państwa bardzo serdecznie na stronę www.radiowarszawa.com.pl. Tam mamy zakładkę Wspieraj. I już Państwo wiedzą, do czego ja zmierzam. Zmierzam do tematu remontu naszego studia, bo Państwo są bardzo szczodrzy, co bardzo nas cieszy i bardzo doceniamy. To radio tworzone jest przez Państwa i dla Państwa, a remont studia to nie jest fanaberia, to jest naprawdę niezbędne. My tak oczywiście zachęcamy te rolki, które Państwo widzą na naszych mediach społecznościowych. One są no tak z przymrużeniem oka, no bo też trochę już trochę bezradnie się śmiejemy sami z siebie delikatnie, ale rzeczywiście to studio nasze no wymaga już po no ile? Ponad 10 lat już to jest, a to się zużywa. No jak Państwo wiedzą, rzeczy się zużywają, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie dźwiękowe, wygłuszenia, no i w ogóle wyglądu, prawda? Bo też i rozwijamy się w kierunku internetowym, dlatego z pokorą, skromnie, ale głośno zwracamy się do Państwa z taką prośbą o wsparcie. Potrzebujemy 150 tysięcy złotych. Państwo są bardzo szczodrzy już do tej pory, za co bardzo, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, bo już prawie 63 tysiące tej kwoty jest. Niedługo dobijemy do połowy, a od połowy to już pójdzie na pewno z górki. Zatem zapraszam bardzo serdecznie w imieniu całej naszej ekipy Radia Warszawa, całej naszej redakcji, radiowarszawa.com.pl, tam jest taka zakładka Wspieraj.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No i ja właśnie, co pani jest z tym sprzętem? Dzień dobry.
2: Przepraszam, dzień dobry, Abba, ale ci musiałam
1: a
2: przyjść.
1: Kto pani mi tu przyszł? Kim pani jest w ogóle?
2: DJ Angelika, dzień dobry, witam się bardzo serdecznie.
1: DJ Angelika, to jest pani to, ale gdzie pani, jako, co, impreza jakaś, co?
2: No impreza, słyszałam, że imprezę będziemy robić, gdzie? Bo mamy remont, mamy urodziny radia, trzeba z tego skorzystać,
1: trzeba
2: świętować.
1: To wszystko roznieść w pył, tak? Spokojnie, nie, bo jeszcze nie mamy 150, jak będziemy
2: jeszcze
1: mieli pełną
2: nie,
1: kwotę,
2: to... Jeszcze nie, drodzy państwo, zachęcamy, żeby wpłacać, to wtedy będziemy świętować.
1: I wtedy DJ Angelika przyjdzie, zrobimy tutaj, będą przez okna latały rzeczy, tak?
2: Nie, no wtedy nie, to już po remoncie to nie.
1: Nie,
2: ale
1: po
2: będzie
1: remoncie,
2: Abba grana też, tak jak była.
1: No, podobno Szwecja przeprasza za Abbę do dzisiaj, nie mogę
2: nie,
1: się
2: ja się z tym nie zgadzam, ja
1: nie,
2: Abbę uwielbiam, do Abby
1: złe.
2: Wszyscy się super bawią.
1: Abba jest zła.
2: Szczególnie podczas urodzin.
1: To jest złe, to się od Zenka Martyniuka, szwedzki Zenek Martyniuk, oni
2: nieprawda.
1: Są chrzestni rodzice Zenka Martyniuka i Disco Polo, dziękuję bardzo.
2: Nieprawda.
1: Pani, będzie pani puszczać Abbę?
2: Będę
1: Wyłączyłem jej mikrofon, ona chce Abbę puszczać, ja wiadomości zaraz państwu wypuszczę.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Anna Murawska, od 30 lat żona i mama 6 dzieci.
5: Paweł Zuchniewicz, szczęśliwy mąż już od 40 lat i ojciec 3 córek, a także dziadek 6 wnucząt. Jesteśmy pasjonatami Bożego pomysłu na życie, jakim jest małżeństwo.
4: Zapraszamy na radiowy kurs małżeński.
5: Ślubuję ci miłość.
4: Naszymi gośćmi będą małżeństwa, a także eksperci, którzy pomogą nam czynić nasze małżeńskie życie jeszcze piękniejszym.
5: Każda środa o 22.
4: Zapraszamy.
5: Paweł Zuchniewicz
4: i Anna Murawska.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
0: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
7: Pięćset lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: Już w niedzielę 27 września Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
3: Reklamie.
1: Jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Będą jednolite wytyczne co do bezpieczeństwa w szkołach. Jutro porozumienie Dania-USA w sprawie Grenlandii. Powiat garwoliński celebrował święto plonów. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Kontynuujemy temat bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych w szkołach. Po informacji o przygotowaniach poradnika bezpieczeństwa dla uczniów zapowiedziano, że w najbliższym czasie szkoły w całym kraju otrzymają jednolite rekomendacje dotyczące ewakuacji w sytuacjach zagrożenia. To pokłosie wydarzeń z 17 września, kiedy w związku z zagrożeniem powietrznym mieszkańcy dwóch województw usłyszeli syreny alarmowe, a pojedyncze szkoły zamiast ewakuować uczniów w bezpieczne miejsce nakazały rodzicom odbiór dzieci lub wyprowadziły uczniów poza teren placówki. Szefowa resortu edukacji zapowiedziała wówczas stworzenie jednakowych wytycznych dla każdej szkoły. Taki dokument już powstał i jest opiniowany w Ministerstwach Edukacji oraz Spraw Wewnętrznych. Choć jak przypomina rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca, już teraz szkoły mają jasne procedury ewakuacyjne.
10: Każda szkoła musi mieć procedurę ewakuacji, niezależnie od rodzaju zagrożenia. To może być zagrożenie powodzią, może być to zagrożenie pożarem, może być to zagrożenie takie, o jakim mówiliśmy 17 września, czyli zagrożenie atakiem z powietrza. Te procedury w szkołach są, one są na pewno aktualizowane. Jesteśmy w stałym kontakcie z kuratoriami.
9: Na początku roku szkolnego placówki przeprowadzają też próbne ewakuacje związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Dania i Stany Zjednoczone mają jutro podpisać w Nowym Jorku porozumienie dotyczące bezpieczeństwa Grenlandii. Umowa ma zakończyć spór wywołany groźbami Donalda Trumpa dotyczącymi przejęcia wyspy także siłą. Amerykański prezydent mówi o zapewnieniu USA stałej kontroli nad bezpieczeństwem Grenlandii. Kopenhaga podkreśla, że porozumienie respektuje suwerenność Królestwa Danii. Premier Mette Frederiksen potwierdziła, że spotka się z Donaldem Trumpem przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nie ujawniła szczegółowych uzgodnień, zapewniła jednak, że duńskie warunki zostały spełnione. To porozumienie, które jest dobre dla Grenlandii, dla Królestwa Danii. Porozumienie, które jest dobre dla Stanów Zjednoczonych i dobre dla Europy. Jeśli jest dobre dla nas wszystkich, którzy jesteśmy bliskimi sojusznikami od wielu, wielu lat, to jest również dobre dla NATO, a tym samym dla naszego bezpieczeństwa jako Europejczyków, a szczególnie w odniesieniu do Arktyki. Donald Trump przedstawił własny opis ustaleń w mediach społecznościowych. Według niego Stany Zjednoczone będą mogły podejmować działania niezbędne do obrony Grenlandii. Państwa uznawane przez Waszyngton za przeciwników nie będą mogły utrzymywać tam wojsk ani inwestować we wrażliwe sektory bez pisemnej zgody USA. Tekstu porozumienia dotąd nie opublikowano. Porozumienie poparł także premier Grenlandii. NATO przyjęło uzgodnienie jako krok służący bezpieczeństwu i stabilności w Arktyce.
11: Dzieje się blisko.
9: Za nami Święto Plonów i Dni Powiatu Garwolińskiego w Miętnem. Wydarzenie było okazją do podziękowania za tegoroczne zbiory, ale także do wspólnego świętowania mieszkańców całego regionu. W programie znalazły się wydarzenia związane z tradycją dożynkową, spotkanie mieszkańców oraz część kulturalna. Nie zabrakło też tradycyjnych smaków, o czym przekonał się nasz reporter Artur Chmielewski w rozmowie z Marianną Pawelec-Bogucką z Koła Gospodyń Wiejskich Pogorzelanki.
12: Mamy dobre rzeczy. Zaczynamy od pajdy chleba ze smalcem i z ogórkiem, przechodząc dalej starego przepisu pyzy babci, takie bez dodatków, tylko tarte ziemniaczki i gotowane ziemniaczki, bez żadnych tak mąk dodawanych, takie naprawdę pyszne. Mamy gołąbki babci Lusi, to taka wspaniała potrawa, która ma, nie wiem ile lat, ponad 100 lat na pewno. Te gołąbki są nadziwane kaszą gryczaną i mięskiem, z przyprawami oczywiście, z cebulką i owijane są w kapustę, są gotowane w wywarze. Ich może taka odmienność polega na tym, że one na drugi dzień są podsmażane z dwóch stron na złoty kolor. Nasze kartoflane byki, które nie wszyscy znają. To jest potrawa z Doliny Środkowej Wisły, bardzo stara, ze 150-letnia na pewno. To jest taki ogromny pieróg nadziewany farszem startych ziemniaków, smażonego boczku, cebulki i przypraw.
9: Na całą relację Artura Chmielewskiego z tego wyjątkowego święta zapraszamy na stronę internetową Radia Warszawa.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: Stopni 13, wody z deszczu 2 mm ma być, ale to tak chyba sumaryczna ta kwestia opadów jest. Natomiast temperatura będzie spadać nad ranem, w nocy i nad ranem 10 i 9 stopni Celsjusza w najchłodniejszym momencie. Będzie pochmurno. Jutro troszeczkę cieplej, bo do 16 stopni, ale cały czas deszczowo. Pierwsze opady od godziny 11, ale wiemy, że to jest kwestia umowna. Natomiast jutro tak, pochmurno, deszczowo, ale troszkę cieplej.
15: Thank you. Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
16: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zaczynamy drugą godzinę podróży w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. W tej godzinie porozmawiamy m.in. o dzikach. Pamiętają Państwo, tak dzik jest. To z Akademii Pana Kleksa chyba było, tak swoją drogą. No, te dziki w Warszawie to jest trochę kłopotliwy temat. Jak bardzo? O tym za chwilę, bo znalazłem ciekawy artykuł na ten temat, a w takim układzie życzę Państwu miłej podróży w rytmie miasta i zapraszam bardzo serdecznie, kłaniam się w pas.
16: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nie, ale serio, DJ Angelika to naprawdę jakąś imprezę planuje. Nie wiem, czy to jest właśnie na zakończenie zbiórki, żeby już to wszystko, co odpada, poodrywać, żeby przygotować się do remontu, czy na otwarcie studia. Idę się dowiedzieć, proszę Państwa. A teraz Mika, relax, take it easy, już teraz.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: O dzikach miałem mówić, bo proszę Państwa, rzeczywiście jest to problem, spory populacja dzików. Daleko mi do takiego pochwalania, przepraszam za słowo, tępego odstrzału zwierząt, natomiast myśliwych szanuję i rozumiem, jak również nie do końca rozumiem szaleństwo w obronie takiej ślepej obronie życia zwierząt, aczkolwiek zwierzęta też chronić należy wtedy, kiedy tego potrzebują. Według danych przedstawionych w raporcie dotyczącym dzików w Warszawie i ich populacji, liczba zgłoszeń mieszkańców dotyczących zagrożeń ze strony dzików systematycznie rosła. 4 lata temu było ich 3,5 tysiąca, nieco ponad. Rok później, czyli w 23 roku już prawie 6 tysięcy, w 24 ponad 6, a w 2025 roku już ponad, grubo ponad 8 tysięcy zgłoszeń. 8293 zgłoszenia. Zresztą no, nie trudno jest dzisiaj trafić na dziki w Warszawie i to jest rzeczywiście problem. Jeden z projektów uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zakłada uśmiercenie na miejscu albo odłów z uśmierceniem zwierząt stwarzających nadzwyczajne zagrożenie bez limitu. Wiadomo, że te słowa, które ja przeczytałem teraz, budzą kontrowersje, bo będą budzić kontrowersje, ale jednak no, trzeba uregulować sprawy, bo dziki to nie tylko, że wchodzą w szkodę na pole, tylko one normalnie po mieście zasuwają i to wcale nie jest bezpieczne zwierzę. Kiedyś stanąłem oko w oko z dzikiem, nie wspominam tego najmilej.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dziki mogą też wejść w szkodę z samochodem. Też mam przypadek w rodzinie zderzenia z dzikiem auta. Co prawda na terenach wiejskich, ale no mimo wszystko kosztowne to sprawa jest. Także z dzikami to nie ma żartów i to wcale nie jest śmieszne. No a dzików, nie wiem czy dziki stwarzają teraz korki w Warszawie, być może w niektórych rejonach tak, ale na pewno nie stwarzają problemów, jeśli chodzi o dojazd do Starej Miłosny, bo 33 minuty z centrum Warszawy jedziemy. Piaseczno, Łomianki, Jabłona, w zasadzie te tak zwane dzielnice sypialniane, to jest około 45 minut, poza Otwockiem i Błońmi. Do Błonia 70 minut, do Otwocka 51 minut jedziemy. Tak na razie wygląda ta sytuacja drogowa w Warszawie. Korkometr wciąż na 8. O tej porze, pamiętam, w zeszłym tygodniu była 9. Więc coś tam niby jest troszkę lepiej. Jak to mawiał klasyk, zresztą to chyba w filmie Killer było niewiele lepiej, ale lepiej. I tego będziemy się właśnie trzymać.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ziemia, wiatr i ogień, tłumacząc to na język polski, a my we dwóch tak będziemy się nazywać. Kacper, jakbyś tak te przydomki takie jakieś od natury.
2: Tobie jakiś przydomek od natury?
1: No.
2: Kurczę, to jakiś taki piorun bym powiedział.
1: Piorun taki albo,
2: energetyczny.
1: Albo wiem, taki. Wiem, mam.
2: Tornado.
1: Syn wiatru i kurzu.
2: O, dobra.
1: Czyli tuman. Też tam. Też tak może być. Ale tak już zupełnie poważnie. Coś ty tam wysmażył, Kacper, bo ty jesteś tu nie bez powodu. Teraz.
2: Jeszcze nic, ale jutro wysmażymy i to pyszne rzeczy. Zapewniam państwa, bardzo mocno będziemy smakować smaków Mazowsza. Trzy wyjątkowe spotkania się szykują. Jutro, w środę i w poniedziałek, w których będziemy zgłębiać trochę tą tradycyjną kuchnię mazowiecką, bo jedziemy w różne miejsca i będziemy tam gotować. Tak, drodzy państwo, będziemy gotować, będziemy opowiadać o tej tradycji kulinarnej
1: Mazowsza.
2: A my to
1: kto?
2: No my to...
1: Ty? To ty i twój brzuch, rozumiem. Taki mały Makłowicz w takiej redakcji.
2: Mój brzuch na pewno będzie zadowolony po tych spotkaniach, ale ja i nasi goście.
1: Okay.
2: Jutro będziemy w dworze, wyobraź sobie, i będziemy smakować kuchni szlacheckiej. Zobaczymy, jak to szlachta na Mazowszu...
1: A na Mazowszu mówimy, na dwór wychodzimy, tak.
2: Tak jest. I będziemy tej kuchni szlacheckiej smakować. Zobaczymy, czym się zajadali szlachcice na Mazowszu. Będziemy w dworze w Gałkach. Będziemy w środę w innym miejscu. Tam z kolei spróbujemy trochę różnych owocowych wytworów, ale może o tym jutro. Na razie zostaniemy.
1: O której ty powiedz lepiej, o której, bo mi ślina leci.
2: Od 8.40 zapraszam.
1: To ja idę po wiadro, bo tu zalałem wszystko. Takiego apetytu narobi. 8.40 jutro.
2: Tak jest, zapraszam.
1: Smaki Mazowsza.
2: Mazowsza na stole.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Enrique Iglesias. Pamiętam, jak moje koleżanki wzdychały do niego, będąc w wieku lat nastu, ale już pełnoletnie, kiedy Enrique święcił triumfy na scenach komercyjnych całego świata i w radiach również. No, okej. No i fajnie. Trudno. Zdarza się i tak. W każdym razie ja tak zastanawiam się, patrzę na drogi, na korkometr, jeszcze tak szybko, tak trochę poza konkursem chciałem zerknąć i powiedzieć Państwu, do 7 spadł, więc jest przyzwoicie. Trafik będzie więcej, o trafiku więcej za chwilę.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ale piękny klasyk wjechał teraz. Lulu and the Lovers przez upisane i W. Shout. To za nami. Ja zapraszam Państwa na stronę Radia Warszawa, radiowarszawa.com.pl. Tam o rzecz o sharentingu. Czy publikując zdjęcia dzieci narażamy je na niebezpieczeństwo? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Klaudią Topolską, ekspertką do spraw cyberbezpieczeństwa. Jarek Wydra rozmawiał. Bardzo ważny temat a propos publikacji zdjęć naszych dzieci. Sam jestem ojcem, mam ich czwórkę i powstrzymuję się bardzo.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Korkometr dla miasta stołecznego Warszawy, proszę Państwa, pokazuje magiczne 6, czyli już żółta minka, a nie czerwona smutna, tylko żółta zdegustowana, co najwyżej. A propos żółtego koloru, to mam 4 kierunki na żółto. Stara Miłosna, Kabaty, Nadarzyn i Łomianki, tam dojedziemy najszybciej obecnie ze ścisłego centrum naszego miasta. Błonie, godzina i 2 minuty, Marki 39 minut, Otwock, Konstancin, Piaseczno, Pruszków, Jabłonna, około 40 minut, zajmie podróż.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Na pewno wśród nas wszystkich tutaj będących, tworzących tę społeczność naszą Radia Warszawa są grzybiarze, zapaleni grzybiarze. Bardzo serdecznie pozdrawiam i podziwiam waszą wiedzę i instynkt. Instynkt do znalezienia grzybów to raz i żeby wiedzieć, gdzie ich szukać. Dwa, to jest, że wy się nie pomylicie. To jest niesamowite. Żona próbowała, moja żona lubi zbierać grzyby, zna się na tym. Ja powiem szczerze, kompletnie nie. Jak mam taką anegdotkę, którą zawsze opowiadam przy różnego rodzaju sytuacjach związanych z grzybami, zabrała mnie raz na spacer na grzybę. Chodź, idziemy. Bo nigdy nie ten, to ci pokażę. To jest fajne. No, znalazłem całe pole. Po horyzont. Takich pięknych, czerwonych muchomorków. Do tego bolały mnie kolana i plecy, więc tak wspominam zbieranie grzybów, ale na pewno bardzo lubię je jeść i warto jeść grzyby, te zdrowe oczywiście, te, które można jeść, bo nie dość, że dostarczają cennych składników odżywczych, to wspierają odporność i pomagają obniżać poziom cholesterolu. To coś dla mnie, bo ja podobno już coraz dalej od tego mikrofonu siedzę, nie wiem, żona za dobrze gotuje.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Co tak patrzysz, Wojtek?
2: Czekaj.
1: Celuj w tłuczek.
2: Nie, bo zaczynam wyciągać swój puchacz i tak zastanawiam się, czy już założyłem, czy jeszcze nie założyłem, ale okay. Nie, to przecież nie na ten mikrofon będę zakładał.
1: No tak,
2: nie.
1: No bo się założysz tu, tak, jak ja zdejmę swój, tak.
2: Tak, dokładnie.
1: A powiedz mi, Wojtku.
2: Zagaj.
1: Zagajam cię, pamiętasz takie hasło jak syn koleżanki twojej mamy?
2: Już teraz pamiętam.
1: Już teraz pamiętasz. To, dla tych z państwa, którzy są w wieku Wojtka albo troszkę młodsi lub starsi, to jest taki Ananiasz z Mikołajka. Taki dokładnie. Prymus wieczny, który się dobrze uczy.
2: W okularach.
1: Tak, tylko że Ananiasz w przeciwieństwie do syna koleżanki twojej mamy nigdy nie... Znaczy on donosił. Syn koleżanki donosił. Twojej mamy to nie jest donosiciel, Ananiasz, tylko to jest ten wzór, że mama ma koleżankę i że jej syn tej koleżanki to chodzi do klasy tej samej, w sensie wieku co ty, ale on się uczy dobrze, zachowuje się, jest grzeczny, jest prymusem i tak dalej.
2: I zawsze było takie magiczne zdanie, zobacz jak Michał się uczy.
1: Tak.
2: Albo Stefan, albo Łukasz.
1: Dokładnie, no albo Kacper, Ezebiusz, który jest marzeniem Kacper. Każdej teściowej, bo zaraz wiadomości będzie czytał.
2: Dlaczego marzeniem każdej teściowej?
1: No nie chciałabyś takiego zięcia mieć?
2: Nie jestem teściową,
1: no właśnie.
2: Nie będę nigdy, ale zobaczymy co powie. Jak przyjdzie, a przyjdzie.
1: Ale jak powie?
2: Za
1: ale
2: minutę
1: jak?
2: I 12 sekund,
1: tak.
2: Nawet 11.
1: A ja
2: 10,
1: sobie idę.
2: 9, pa.
1: Idę, pa.
2: Ja zapraszam.
1: Do widzenia.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Wiek XX, II wojna światowa. Zdawać by się mogło wojna silników, pancerzy, skrzydeł, samolotów, ale zdarzały się jeszcze sytuacje, gdy szabla krzyżowała się z szablą i o tym właśnie rozmawiać będziemy przy okazji rocznicy bitwy pod Krasnobrodem z panem Pawłem Rożestwięckim. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
3: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
4: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 18.
6: To czas na podsumowanie wiadomości lokalnych. Kacper Kowalczyk, zapraszam. Stołeczna policja zatrzymała ponad 100 osób poszukiwanych i ściganych listami gończymi. W czasie jednodniowej akcji przeprowadzonej na terenie Warszawy i pobliskich powiatów funkcjonariusze skontrolowali prawie 800 domów, mieszkań i hosteli, mówiła podinspektor Marta Sulowska z Komendy Stołecznej Policji.
7: Przeprowadzona w ubiegłym tygodniu jednodniowa akcja miała na celu zatrzymanie osób, które były poszukiwane na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez Krajowe prokuratury i sądy. Wśród zatrzymanych byli zarówno obywatele Polski, jak i 8 obcokrajowców, w tym obywatele Ukrainy, Białorusi oraz Indii. Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na kary pozbawienia wolności. Schwytani przez policjantów trafili już do zakładów karnych i aresztów śledczych.
6: Odnaleziono także 8 osób zaginionych. W akcji wzięło udział ponad 700 policjantów. Była to kolejna tego typu operacja stołecznego garnizonu. A teraz informacje dla kierowców na Pradze Południe. Rusza kolejny etap prac na rondzie wiatraczna. Drogowcy zamykają prawy i środkowy pas ronda, a wjazd od strony Grochowskiej, Alei Waszyngtona i Alei Stanów Zjednoczonych będzie możliwy tylko jednym pasem. Rozpoczynają się też prace w Alei Stanów Zjednoczonych między rondem a Grenadierów. Kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas w każdym kierunku. Utrudnienia potrwają do 5 października. Dobra wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy wracają dziś w rejonie ronda na swoje stałe trasy. Samochód zostawiamy na parkingu, a dalej jedziemy pociągiem. Tak ma wyglądać codzienność mieszkańców Mińska Mazowieckiego po budowie nowego parkingu, parku i jedź przy stacji kolejowej Mińsk Mazowiecki Anielina. Więcej Artur Chmielewski.
8: Na inwestycje przeznaczonych zostanie blisko 1,5 miliona złotych. Z funduszy unijnych parking pomieści 61 samochodów, w tym 3 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Nie zapomniano też o rowerzystach. Powstaną 42 stanowiska, z czego 34 znajdą się pod zadaszeniem. W pobliżu powstanie również 5 wiat przystankowych. Cała infrastruktura ma stworzyć wygodny punkt przesiadkowy i ułatwić mieszkańcom dojazd do Warszawy bez konieczności wyjeżdżania samochodem do stolicy. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
6: Grójec i rok księdza Piotra Skargi. Gościem poranka z Radiem Warszawa była dziś Agnieszka Czyszmańkowska, prezes Kościelnej Fundacji Dobroczynnej imienia księdza Piotra Skargi dla ubogich w Grójcu, która mówiła o postaci jezuity i znaczeniu jego dorobku oraz trwających obchodach jubileuszowych.
9: Dla nas taki czas szczególny, dlatego że przypominamy jego przesłanie, które pozostawił po sobie. Tyle lat już minęło, a tak naprawdę ta miłość do ojczyzny, do Boga, do drugiego człowieka nas zmotywowała do tego, aby przywołać jego słowa, jego dzieła i całą jego spuściznę.
6: W sobotę o godzinie 11 w Grójeckim Ośrodku Kultury odbędzie się konferencja poświęcona dziedzictwu księdza Skargi. Prelegenci będą mówić m.in. o wpływie kapłana na sposób myślenia i formację Polaków oraz jego wizerunkach w sztuce. Legia Warszawa wygrała w Białymstoku z Jagiellonią 3-1 w meczu 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gole dla gości strzelili Rafał Augustyniak, Nik Prelec i Paweł Wszołek. Wszołek tak podsumował wygraną.
10: Oczywiście nie było łatwo, graliśmy z dobrą drużyną, ale koniec końców wygraliśmy 3-1 zasłużenie, uważam. Jest teraz czas, żeby się zregenerować, doleczyć tam niektóre drobne urazy i idziemy dalej po swoje.
6: Legia jest druga w tabeli z 3 punktami straty do pierwszego Górnika. W weekend grali też pierwszoligowcy. Polonia Warszawa wygrała przy Konwiktorskiej z Chrobrym 2-0. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Pogoni Grodzisk. Mazowiecki z łódzkim klubem sportowym. Grodziszczanie są liderem ligowej tabeli. Czarne koszule są szóste. Kilkanaście tysięcy biegaczy weźmie udział w 48. Maratonie Warszawskim. W niedzielę zawodnicy wystartują z centrum miasta przy ulicy Świętokrzyskiej w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki. Tutaj będą też meta i miasteczko biegowe. Magdalena Srocka z Fundacji Maraton Warszawski przyznaje, że w tym roku padnie rekord frekwencyjny.
11: Ten maraton będzie wyjątkowy, bo po raz pierwszy w historii Polski zostanie przekroczona bariera 10 tysięcy maratończyków na mecie. Szczególnie cieszę, że w ostatnich latach obserwujemy duży wzrost, jeżeli chodzi o młodych biegaczy.
6: Trasa maratonu warszawskiego prowadzi przez najbardziej rozpoznawalne części stolicy. Biegacze przemierzają Aleje Śródmieścia, historyczne ulice Starego Miasta i Traktu Królewskiego, przekroczą Wisłę, miną PGE Narodowy, odwiedzą Pragę, Żoliborz, Bielany i wrócą do centrum. Jutro dzień bez samochodu. Z tej okazji przejazdy wszystkimi środkami warszawskiego transportu publicznego będą bezpłatne. Nie będzie trzeba kasować biletów ani posiadać ich podczas podróży. Automaty biletowe w pojazdach będą nieczynne. Wszystkie bramki wejściowe i bagażowe w metrze pozostaną otwarte. Bezpłatny będzie również wjazd na parkingi typu parkuj i jedź. Bezpłatne przejazdy obejmują także wszystkie pociągi kolei mazowieckich oraz warszawskiej kolei dojazdowej.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: No to nam się rozpadało na dobry wieczór z Radiem Warszawa na 106.2 FM. I padał deszcz przez dłuższy okres czasu. Teraz dzień gdzie jeszcze kropi, ale to takie deszcze delikatne. 14 stopni w Warszawie, Ząbkach i w Laskach oraz Łomiankach i Legionowie. 13 Sulejówek, Olesin, Mińsk, Mazowiecki. 13 także w Grudzisku, Baranowie i w Teresinie. Wiatr północno-zachodni, jeśli chodzi o ciśnienie, rośnie trochę ponad 1003 hektopaskale.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: A my rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Dobry wieczór, mówi Wojciech Dąbrowski. 7 minut po godzinie 18 do 22. Mam przyjemność być razem z Państwem. W tej godzinie Billy Joel już za chwilę. The River of Dreams zaśpiewa, ale także będzie Grono, Edyta Górniak w utworze Król, będą informacje z dróg, będzie dobre słowo, będzie się działo, no to zostańcie z nami.

Warszawa na 106.2 FM. Król to tytuł tego utworu. Król to ktoś taki, to nie stoi w korku. A dziś korków w Warszawie nie brakuje. Są oczywiście te klasyczne, takie jak zawsze, czyli wylotówki ze stolicy o tej porze. Po 18:00 ciasno w Alejach Jerozolimskich, przez Włochy Ursus w kierunku Pruszkowa. Postoimy zwłaszcza do Alei Czerwca i dalej Aleja Czerwca w kierunku Bemowa. A jeśli już jesteśmy na Bemowie, no to przypominam, Dźwigowa w obydwu kierunkach. Połczyńska w kierunku Błonia, prawie godzina drogi, w drugą stronę do centrum. Także ciasno, nawet chyba jeszcze większe.

0: trzy ruchy. Puławska w kierunku Piaseczna powolutku, podobnie jak i wylotówkę na Konstancin Jabłonną i Marki. S8 w kierunku Marek się korkuje już od Prymasa miejscami. Stoimy przy dworcu zachodnim w Alejach Jerozolimskich, także niezależnie od kierunku. Stoimy na Bitwie Warszawskiej, ciasno miejscami na Grójeckiej, ciasno miejscami, także już robi się w tym momencie na ulicy Banacha. Utrudnienia napotkamy na Wybrzeżu Szczecińskim, Marszałkowska w kierunku Placu Bankowego i Plac Bankowy. Skręcimy w Solidarności to korek w stronę Nowego Zjazdu.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 22 minuty po 18. Dobre słowo, zapraszam.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura, potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 184 i 185. W tym rozdziale zamierzam zestawić ze sobą dwie przeciwstawne logiki, które już przywołałem za pomocą obrazów biblijnych. Z jednej strony pokusę budowania wieży Babel, z ufności pokładanej w potędze i pysze, z drugiej zaś cierpliwość odbudowywania Jerozolimy jak za czasów Nehemiasza, kawałek po kawałku, z troską o to, co ludzkie i o dobro wspólne. Jeśli przyjrzymy się dynamice współczesnego świata, coraz wyraźniej dostrzegamy rozszerzanie się kultury potęgi naznaczonej polaryzacjami i różnymi formami przemocy. Współczesna wieża Babel nie jest jedynie zglobalizowanym paradygmatem technokratycznym, lecz także starciem na odległość między przeciwstawnymi imperializmami, między mocarstwami pragnącymi zachować swoją przewagę, a tymi, które dążą do jej zdobycia przy całej wielości konfliktów lokalnych. Jest nim również wyścig w rozwijaniu coraz potężniejszych technologii oraz w zapewnianiu sobie nad nimi kontroli zgodnie z dehumanizującą dynamiką, która zdaje się nie znać ograniczeń. A jednak obok tej tendencji można dostrzec znaczną część ludzkości, która usiłuje pozostać ludzka i podejmuje wysiłek budowania miasta współistnienia i pokoju. Wszyscy często jesteśmy jego nieświadomymi budowniczymi i nieskoordynowanymi architektami, zdolnymi do szlachetnych porywów, lecz pozbawionymi całościowej wizji. Jest to budowa wolniejsza, mniej widoczna i mniej spektakularna, która domaga się lepszego zrozumienia i większej koordynacji, aby mogła stać się w ten sposób świadomym i uporządkowanym zobowiązaniem każdej wspólnoty, od rodziny aż po rządzących państwami i ich wzajemne relacje. Tę właśnie perspektywę zaangażowania, ten plac budowy nadziei, nazywamy cywilizacją miłości.

0: Warszawa na 106,2 FM, już za chwilę na naszej antenie ITP ITD. To już Państwo wiecie, co będzie. To będzie jedna z najpopularniejszych wokalistek ostatnich, no, dwóch albo nawet i trzech lat, czyli Sanach. Będzie także m.in. Piotr Rubik, Zofia Nowakowska i nie tylko. W utworze Nie wstydź się mówić, że kochasz, czyli gwiazda przed wielu, wielu lat, ale cały czas pięknie świecąca. No i oczywiście pojawiająca się na antenach rozgłośni, także na antenie Radia Warszawa. I dużo, dużo więcej dobrej muzyki płynącej prosto ze studia Radia Warszawa. Już wkrótce, mam nadzieję, remontowanego, o czym jeszcze będę mówił.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał

No i to właśnie był ten Piotr Rubik sprzed kilkunastu lat. Kraftwerk, Becky Hill i Seal to trzy kolejne utwory, które Państwo za chwilę usłyszycie. A do godziny 19 pozostało nam już tylko 12,5 minuty. O 19 dziennik Radia Watykańskiego.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa za niecałe 3 minuty 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czym jest modlitwa? Jak należy się modlić? Kim jest przewodnik duchowy, a może kierownik? Czy powinien nim być nasz spowiednik? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi w dzisiejszej Szkole Ru, to godzinie 22 na antenie Radia Warszawa, w rozmowie z kapucynem, bratem Maciejem Zienkiewiczem. Zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
3: Wiesz, że kupiłem kalosze?
4: Jarek, jestem dumna. To doskonały dodatek do jesiennych stylizacji.
3: A zobacz, ta bluza w kolorze starych liści pasuje do kaloszy?
4: Burgundowy, Jarek, burgundowy. Najmodniejszy kolor tej jesieni.
3: A widzisz, a kalosze mam czarne klasyczne.
4: Oj, błękitne byłyby lepsze.
3: Co? Błękitne kalosze?
4: Nic, tak tylko powiedziałam. Wróćmy do sedna.
3: Poranek o 7 startuje, a ty o kaloszach.
4: Kto zaczął o kaloszach? Od 7 do 10 zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice. Zapraszają
4: Jarek Wydra w kaloszach
3: i Weronika Ostrowska bez kaloszy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym wydaniu Tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie. 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
8: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: Reklamie.
0: Minęła 19.
9: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
10: Świat rozumie milczenie sióstr klauzurowych, bo sam potrzebuje ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Ogłoszono program podróży apostolskiej Leona XIV do Ameryki Łacińskiej. Wanda Gawrońska została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Powołania nie rodzą się z wdrażania strategii organizacyjnych czy kampanii opracowanych przy biurku, ale z modlitwy, bliskości Ewangelii i z ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Podkreślił, że zmniejszająca się liczba powołań nie może prowadzić do zamknięcia się w sobie czy kompromisów, lecz musi skłaniać do odnowy naszego życia.
11: Papież wskazał na znaczenie powołania, którym żyją mniszki zgodnie z charyzmatem świętej Klary i świętego Franciszka, poprzez modlitwę kontemplacyjną, ubóstwo i całkowite przylgnięcie do Ewangelii. Ich pierwszym i stałym zadaniem jest kontemplacja rzeczywistości boskich i stałe zjednoczenie z Bogiem w modlitwie. Leon XIV podkreślił, że jest to powołanie misyjne. Klaryski są znakiem obecności Królestwa Bożego na ziemi. Uczą ciszy, która w społeczeństwie zdominowanym przez pośpiech i hałas pozwala odczuć potrzebę czasu i przestrzeni, w których można się zatrzymać i rozeznawać bez obawy o utratę ulotnej chwili.
10: Stolica Apostolska opublikowała program podróży apostolskiej do Ameryki Łacińskiej. Odbędzie się ona od 6 do 17 listopada. Papież odwiedzi 3 kraje: Urugwaj, Argentynę i Peru. Będzie to najdłuższa podróż tego pontyfikatu. Najwięcej dni papież spędzi w Peru, w kraju, w którym był misjonarzem i biskupem. Zatrzyma się m.in. w swej dawnej diecezji, Chiclayo. Tymczasem już w najbliższy piątek papież jedzie do Francji, jak mówi nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore. W Paryżu już teraz panuje wielki entuzjazm.
12: Papież szybko podjął decyzję o podróży do Francji, bo chce umocnić w wierze francuskich katolików, a przede wszystkim poznać katechumenów i neofitów, młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Francuzi czekają na papieża, coraz lepiej go poznają. Widzieli, że jego poprzednie podróże do Afryki i Hiszpanii odbiły się szerokim echem. Teraz czekają na jego przesłanie nadziei dla społeczeństwa francuskiego, które boryka się z poważnymi trudnościami.
10: Siostrzenica świętego Pier Giorgia Frassatiego, Wanda Gawrońska, została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług w działalności na rzecz Polaków i Polonii we Włoszech. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego, oznaczenie wręczył ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski.
13: Pani Wanda Gawrońska pochodzi z rodziny o podwójnych włosko-polskich korzeniach. Jej matką była Luciana Frassati, siostra świętego Per Giorgia, a ojcem polski dyplomata Jan Gawroński. Po wybuchu II wojny światowej rodzina osiadła we Włoszech, a pani Wanda zamieszkała na stałe w Rzymie. To właśnie tutaj rozpoczęła się jej niezwykła, trwająca dziesięciolecia służba polska.
9: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: No to jeszcze raz sprawdźmy, co się zmieniło w pogodzie. Na szczęście gdzieniegdzie tylko kropi deszcz, ale robi się teraz chłodniej. 11 stopni mamy w Warszawie, okolicach Laski, Łomianki, Ząbki, Sulejówek, Wiązowno, Otwock, Piaseczno, Sękocik, Grodzisk, Mazowiecki, Błonie czy oczywiście Warszawa. Tu 11 stopni Celsjusza, trochę chłodniej na północ. Rząśnik, Wyszków czy Wólka Lubielska, tam stopni 12, wiatr słaby, zmienny, a ciśnienie cały czas do góry, prawie 1004. Hektopaskale oczywiście. 5,5 minuty po 19. Wojciech Domrowski, witam serdecznie i zapraszam. Po 19 na naszej antenie będzie dużo dobrej muzyki. Już teraz zapraszam. Grupa Kanan, Kuba Kornacki w utworze Tato. To dosłownie za kilka chwil. Będzie także Roxy Music, Cinelli Furtado na 106,2 FM.

0: Dance Away, Roxy Music w Radiu Warszawa na 106.2 FM, dokładnie 13 minut i 13 sekund po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Pani Anna, pan Piotr, pani Maria czy pan Sławomir, ale tych imion tu można by wymieniać bez liku. To może jeszcze tylko powiem, pani Zofia, Ewa, Felix, Mikołaj, jest dużo to osób zajrzało na stronę Radia Warszawa, dokładnie w zakładkę zbiórka na nowe studio trwa. Potrzebnych jest około 150 tysięcy złotych, a już w tym momencie, przecież ta zbiórka zaczęła się nie tak dawno w gruncie rzeczy, zebrano już 62 975 złotych i 11 groszy, chyba z tego co dobrze widzę, czyli to już ponad 40% celu, jaki postawiliśmy przed sobą i przed darczyńcami, przed słuchaczami Radia Warszawa. Ale dodam tylko, że to nie tylko osoby indywidualne, ale także i parafie, między innymi Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli, czy na przykład parafia Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie, bo to nie muszą być osoby fizyczne, może być także i na przykład jakaś wspólnota. Dziękujemy wszystkim bardzo gorąco za wsparcie Radia Warszawa, bo to nasz wspólny cel, abyśmy mogli dla Państwa tworzyć coraz lepsze radio. A jeśli oczywiście chcecie, to zajrzyjcie na naszą stronę i wesprzyjcie zbiórkę. Na stronie radiowarszawa.com.pl można zobaczyć wizualizację, jak będzie wyglądało Radio Warszawa, studio emisyjne, a jak wygląda w tym momencie. Dziękujemy!

0: 21 minut po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Dawno, dawno temu wmawiano nam, że cukier krzepi później, że margaryna jest lepsza od masła i później jeszcze wiele, wiele innych rzeczy próbowano wmówić nam, żeby sprzedać swój własny produkt. Jedna rzecz, myślę, jest niezmienna, nie trzeba jej wmawiać i wszyscy się z tym zgodzą. No, może prawie wszyscy. Sport to zdrowie. Tak, tu raczej, jeśli nie licząc oczywiście sportu w pełni wyczynowego, ale taki lekki sport to zawsze był zdrowie. Ruch to po prostu zdrowie. Warto zatem jak najwięcej tego ruchu korzystać, z tego ruchu, jak najwięcej się ruszać. No i zachęcać też najmłodszych do tego, aby się ruszali. Są ku temu różne okazje, kluby sportowe, kluby, które zachęcają do tego, aby właśnie czynnie brać udział w poprawianiu swojego zdrowia. I tak na przykład warszawskie szkoły ponadpodstawowe przygotowują się do startu pierwszego sezonu warszawskiej koszykarskiej ligi szkół. Nie zawodowe, ale po prostu. Nowe rozgrywki mają umożliwić młodzieży regularną rywalizację w barwach swoich szkół i jednocześnie połączyć w jednym systemie placówki z różnych dzielnic Warszawy. Zgłoszenia do pierwszego sezonu przyjmowane są do 23 września, aż liga ta szkolna, ponadpodstawowa, powstała z myślą przede wszystkim o koszykówce szkolnej, oczywiście amatorskiej. Rozgrywki skierowane są do warszawskich szkół ponadpodstawowych. Można zgłaszać drużyny chłopców i dziewcząt. Pierwszy sezon ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, w drugiej połowie października tego roku. Dodam tylko, że liga zostanie podzielona na dwa etapy. Rundę eliminacyjną rozgrywaną jesienią oraz finałową w przyszłym roku. No to zwłaszcza szkoły zachęcam, ale także i dzieci, którzy chcą troszeczkę poprawić swoją kondycję, swoje zdrowie i lubią koszykówkę. Może niektórzy kochają koszykówkę, aby zgłosić się do tejże nowo powstałej ligi.

Takie utwory pojawiają się w Radiu Warszawa na 106,2 FM, które pamiętają jeszcze czasy co najmniej naszych rodziców. To był rok 1961. Del Shannon i utwór Runaway. 32,5 minuty po godzinie 19. To jest wieczór w dobrej atmosferze. Już za chwilę Beata Kozidrak, Rzeka Marzeń, grupa Wes i Matula. Bum, bum.

Tu Radio Warszawa za kwadrans, godzina 20 po 20. Marcin Bąk, kalejdoskop historyczny. Druga wojna światowa to przede wszystkim wojna silników, pancerzy i skrzydeł samolotowych, ale zdarzały się jeszcze sytuacje, kiedy to szabla krzyżowała się z szablą. O potyczkach kawalerii Marcin Bąk będzie rozmawiał z Pawłem Rozdrzwiestwieńskim, autorem książek historycznych. Zapraszam już teraz na kalejdoskop historyczny po godzinie 20.

0: Tu Radio Warszawa i Patrycja Kusiarkiewicz w utworze radosny za niecałe 3 minuty, godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dziesiątki kanałów,
3: setki artykułów,
2: tysiące opinii w mediach społecznościowych.
3: A prawda jest jedna?
2: Do wspólnego poszukiwania prawdy o Bogu, Kościele i człowieku zapraszamy w nowym programie Poznacie Prawdę.
3: Od września na antenie Radia Warszawa oraz na kanale YouTube Radia Warszawa, premiera w każdą środę o godzinie 20. Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Kacper Kowalczyk.
4: Kiedy ksiądz Jan Kaczkowski tworzył hospicjum świętego ojca Pio w Pucku, nie wiedział, że niedługo sam będzie otrzymywał w nim specjalistyczną pomoc i odejdzie z tego świata chorując na raka.
5: Uwierzcie mi, to jest taki mały raj na ziemi.
6: Jesteśmy cały czas zarobione.
7: Telefonu odebrać.
4: Jutro po 22:00 zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu z hospicjum świętego ojca Pio w Pucku. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
9: Nazywam się Marcin Bąk, w Radiu Warszawa prowadzę od lat autorską audycję Kalejdoskop Historyczny. Ileż to rozmów, setek, może tysięcy rozmów odbyłem w tym starym, poczciwym studium Radia Warszawa. No ale czas na zmiany. Jesteśmy w przededniu remontu. Ten remont jest nam bardzo potrzebny, musimy iść do przodu jako radio. No i dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie.
10: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
11: Już w niedzielę 27 września Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Gorąco to nie jest, bo pada deszcz w Warszawie. Na barometrach 1004,5 hektopaskali, ciśnienie cały czas rośnie, jak i wilgotność ponad 95%. Jeśli chodzi o wiatr, to północno-zachodni, zmienne. Jeśli chodzi o temperatury, no to cóż, 11 stopni Warszawa, Raszyn, Pruszków, Otarzew, Sulejówek, 10 Jakubów czy Mińsk Mazowiecki dziś w nocy. Cały czas będzie kropił deszcz, jutro po ranku także. Najchłodniej będzie o 6 rano, 9 stopni. Jutro w ciągu dnia opady deszczu i stopni maksymalnie 16.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
9: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny i kolejne spojrzenie w przeszłość, nie tak odległą, rok 1939. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj znany już z poprzednich kalejdoskopów historycznych pan Paweł Rożdżestwięski, popularyzator wiedzy o Wojsku Polskim ze szczególnym naciskiem na polską kawalerię. Witam serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji.
14: Dzień dobry Państwa, witam bardzo serdecznie w ten piękny wrześniowy dzień, nawiązujący do tych wrześniowych dni, które miały miejsce ponad 85 lat temu w kampanii Polski 1939 roku.
9: Dni, co tu dużo mówić, smutnych. W ostatniej audycji, kiedy rozmawialiśmy wspólnie, rozmawialiśmy o tym, jak udało się w roku 1920 odeprzeć bolszewika. Ta wojna była wojną chwalebną, choć też krwawą. Trzeba pamiętać o tych, którzy zginęli. No niestety 1939 rok to czas polskiej klęski, choć z pewnymi przebłyskami sukcesu również. Kawaleria polska w 1939 roku urosła trochę do symbolu tej II Rzeczpospolitej odchodzącej z kart historii. I film Lotna Andrzeja Wajdy ukształtował, wydaje się, na całe pokolenia Polaków w takim wyobrażeniu kawalerii polskiej w 1939 roku, która przegrywa z tą brutalną niemiecką siłą techniczną. Ten obraz nie jest obrazem prawdziwym, co żeśmy sobie już parokrotnie ustalili tutaj także w audycjach z cyklu Kalejdoskop Historyczny. Ja bym chciał dzisiaj porozmawiać trochę o tym, jaka była kawaleria 1939 roku, jaka była polska jazda i jak wyglądała jej konfrontacja z wojskiem niemieckim. Zacznijmy od pierwszego pytania, czyli jaka była ta polska jazda w 1939 roku? Jak ona się prezentowała na tle innych kawalerii?
14: No właśnie, bo rok 1939 i rozpoczęcie następnego wielkiego konfliktu zbrojnego, jakim była II wojna światowa, całkowicie odmienił pole walki w rozumieniu tego, co jeszcze postrzegano w tych działaniach na wschodzie Wielkiej Wojny, czy później w tych konfliktach, na przykład w wojnie 1920 roku. I zmienił również sposób funkcjonowania większości formacji zbrojnych i służb na poziomie niewyobrażalnym przed wybuchem wojny, to trzeba sobie od razu powiedzieć. Czyli trochę to przypomina oczywiście wybuch wielkoskalowy wojny między Ukrainą a Rosją w 2022 roku, kiedy wydawało się, że wojna początkowo jest wojną błyskawiczną, jak w II wojnie, potem jest wojną pierwszowojenną, bo wszyscy zalegli w okopach, a nagle okazuje się aktualnie, że sposób i forma użycia środków technicznych i wojennych jest kompletnie odmienna od tego, co do tej pory widzieliśmy na polach walki. I to samo było z II wojną światową, jeśli mówimy o kawalerii, bo kawaleria dla nas kojarzy się oczywiście najbardziej chyba z tym wizerunkiem kawalerzysty w rogatywce z kolorowym otokiem lub w okrągłej czapce, jak w przypadku pułków szwoleżerów, z pięknymi lancami, proporczykami, barwnymi właśnie wystąpieniami orkiestr pułkowych, nazywanych plutonami trębaczy w kawalerii. Ale tak naprawdę już w 1939 roku z tej barwności kawalerii nie pozostało właściwie nic. Odpruto wszystko, co było kolorowe. Zrezygnowano z monogramów, numerów na naramiennikach. Pozostawiono tylko stopnie, prawo noszenia krzyża Virtuti Militari. Pozostawiano ułaną furażelkę lub logatywkę polową i hełm francuski wzór 1915. Te pułki zamieniły się w jednolite masy żołnierza, który miał wykorzystywać konia głównie do przemieszczania się, szybszego niż piechota, czyli miał pełnić rolę quasi broni szybkiej, która była w stanie wykonywać przemarsze szybciej niż piechota. Dodatkowo, tak więc z tego wszystkiego, tego anturażu legendy, to właściwie pozostały tylko te elementy, które wyróżniały pułk w dziedzinie informowania, gdzie są dowódcy pułku czy szwadronów, czyli proporcet dowódcy szwadronu lub proporcet dowódcy pułku. Nawet sztandary, które zostały zdjęte przez większość pułków ze sobą na front, były w pokrowcach i chroniono oczywiście przed utratą, ale nie powiewały rozwiane w czasie walki, tak jak to było wcześniej, ponieważ starano się, żeby te pułki były przygotowane do realizacji tych zadań, które miała spełniać właściwie dobrze zorganizowana piechota. Małe, dobrze uzbrojone pododdziały miały zatykać ewentualne luki lub atakować na skrzydłach w tych rejonach, gdzie nie mogła dotrzeć piechota lub miały te wesprzeć działania piechoty. I taka było zadanie i ono w ogóle było odmienne niż to, co wyobrażamy sobie, myśląc o szwoleżerach Napoleona, prawda? Czy wielkich bitwach XVII czy XVIII wieku, czy wielkich, czy omawianej wcześniej przez nas tutaj bitwie pod Komarowem, gdzie naprawdę szarże zatrzymywały poszczególne oddziały bolszewickie w wojnie 20 roku.
9: Mówi pan o tym, że ta kawaleria polska w 1939 roku właściwie była już zieloną, zamaskowaną piechotą, przestała być tak barwna jak kiedyś, ale nie zrezygnowała jeszcze z broni białej.
14: No tak, każdy ułan, szwoleżec czy strzelec konny miał stroczony pod lewą tybinką siodła szable. W przypadku pułków kawaleryjski wzór 1934, ostatnią bojową szablę wyprodukowaną przez Wojsko Polskie przed wybuchem II wojny światowej. I ta z tym, że trzeba od razu sobie wspomnieć, że ta szabla była pod tybinką siodła. Czyli żołnierz, spieszając się, zostawiając konia koniowodom, pozostawiał białą broń. Bo koniowód, czyli koniowodny dzisiejszy, tak jak się mówi, miał obowiązek nie tylko trzymać konie, któremu powierzono, przy których szabl był przytrożony przy siodło, ale również lance ewentualnie, jeśli były jeszcze w tym pułku. Więc żołnierz spieszał się i zostawało mu do walki to, co zostawało podstawowe środki walki, takie jak w 1939 roku w Pozostałej Armii. Karabinek wzór 29 lub 98 z bagnetem i ewentualnie RKM wzór 1928 lub karabin przeciwpancerny wzór 1935. To było analogiczne uzbrojenie do pozostałych formacji Wojska Polskiego, które były przygotowane do walki w 30.
9: A jak to wyglądało na tle innych kawalerii, bo wbrew znów takim potocznym wyobrażeniom, inne armie jeszcze nie zrezygnowały w tym momencie z kawalerii. Wiem, że część armii wycofywała już broń białą. Amerykanie bodajże w 1933 roku zrezygnowali w ogóle już z użycia szabel, ale jeszcze nie zrezygnowali z kawalerii jako takiej.
14: No tak, generał Patton, walcząc na Sycylii, podkreślał na przykład, że oddałby wszystko, co ma, za jedną porządną dywizję kawalerii. Bo okazało się w II wojnie światowej, to należy też podkreślić, że były rejony, gdzie ciągle koń był potrzebny. Czy to zarówno transportu wojska, czy do transportu na przykład materiału wojennego. Bo okazywało się, że w bitwie pod Monte Cassino ciągle muły, które donosiły na środki walki, były niezbędne do tego,
9: żeby... Kilka tysięcy mułów brało udział w bitwie pod Monte Cassino po stronie aliantów.
14: Tak, i właśnie my zapominamy często o tych zwierzętach wtedy jeszcze, tak, które służyły człowiekowi w czasie całej II wojny światowej, nie mówiąc już o wielkich bitwach, które toczone były na terenie frontu wschodniego, gdzie obie strony, zarówno rosyjska, bolszewicka, właściwie to trudno, mówmy rosyjska, będzie łatwiej, rosyjska, tak, i niemiecka, wykorzystywały nie tylko własną kawalerię, ale w przypadku Niemców również te kawalerie oddziałów ochotniczych postrosyjskich, które walczyły po jej stronie, tak? Więc to nie było tak, że to był koniec konia. Dzisiaj też dyskutujemy na ten temat, czy w obronie terytorialnej nie powinno być na przykład dosłony rejonów tych trudno dostępnych Bieszczadów czy Bugu, czy nie powinno wykorzystywać się większej ilości koni, które są lepsze do wykorzystania w niektórych elementach tych terenowych niż nawet najlepsze pojazdy.
9: No i mamy sekcje w wocie kawaleryjskie, mamy też sekcje w Straży Granicznej zwiadowców patrolowych na koniach, więc jak widać, rzeczywiście koń wciąż jeszcze może funkcjonować, a na pewno na

0: To było u Niemców wciąż jeszcze ciągnięte
1: tak,
0: przez konie.
1: To oczywiście te konie było mniej w przypadku armii amerykańskiej czy brytyjskiej, bo armia brytyjska była jedną z pierwszych, która się właściwie de facto w swojej głównej części europejskiej, bo to też trzeba powiedzieć, że armia brytyjska to nie jest tylko część stacjonująca na Wyspach Brytyjskich w ówczesnym czasie.
0: Wciąż jeszcze lansjerzy i hinduscy gdzieś tam w koloniach funkcjonują. Będziemy sobie o tym za chwilę rozmawiać.

0: Kontynuujemy sobie dzisiaj rozmowę w kalejdoskopie historycznym o polskiej kawalerii, o jej walce w 1939 roku. Moim i Państwa gościem jest, przypominam, pan Paweł Roszczestwięski. Okazja jest całkiem niezła, bo 23 września przypada rocznica takiej bardzo ciekawej bitwy, potyczki właściwie, pod Krasnobrodem w końcowej już fazie wojny obronnej Polski w 1939 roku, gdzie doszło do sporego starcia kawalerii polskiej w szyku konnym z kawalerią niemiecką, również w szyku konnym. I to może być zaskoczeniem dla wielu naszych słuchaczy, bo Niemcy w 1939 roku, oprócz tego, co żeśmy sobie już mówili, czyli taborów ciągniętych przez konie, artylerii ciągniętej przez konie, to są dziesiątki, setki tysięcy koni w skali całej armii niemieckiej, mieli również oddziały kawalerii takiej z prawdziwego zdarzenia, poruszającej się na koniach i uzbrojonej jeszcze w szable. Jak wyglądała ta niemiecka jazda, niemiecka kawaleria w 1939 roku?
1: Niemcy generalnie w 1939 roku i przed wybuchem II wojny światowej ciągle mieli bardzo mocne tradycje kawaleryjskie, wywodzące się oczywiście z czasów dużo starszych niż tylko dwudziestolecie międzywojenne, ale nawiązujące swoje historie do XVII, XVI, XIX wieku, XVIII, i nie za bardzo chcieli również rezygnować ze swoich tradycji. Tam, gdzie kazano im się przesiąść na pojazdy, to oficerowie niemieccy do 1945 roku chodzili w bryczesach i w butach z ostrogami, bo nie chcieli pogodzić się do końca z tym, że im odebrano konie.
0: Jest taka historia, że ponoć Adolf Hitler bał się koni i bardzo nie lubił tej konnej kawalerii, i jego zdanie przeważyło ostatecznie w tej masowej motoryzacji niemieckich dywizji kawalerii, które funkcjonowały w latach 30.
1: No tak, ale trzeba pamiętać, że w 1937 roku powstała brygada kawalerii, która wzięła udział w kampanii 1939 roku, i to była pierwsza brygada kawalerii.
0: Niemieckiej.
1: Niemieckiej, tak. Jeszcze walczył między innymi 5. Pułk Kawalerii ze Słupska, walczący w rejonie tego tak zwanej mikrokampanii na Oksywiu i na Pomorzu Gdańskim, i blokował później pod koniec Hel, ale także nie wolno zapominać, że ci kawalerzyści zostali przydzieleni do jako oddziały dywizyjne.
0: Taka kawaleria dywizyjna.
1: Kawaleria dywizyjna, ale ze swoim esprit de corps, tak? I też ruszyli w 1939 roku, już wprawdzie bez lanc, ale z szablami przy siodłach. Mhm. Których to szabel, kiedy mieli taką możliwość, również użyli w 1939 roku przeciwko Polakom. Mhm. Bo nie było tak, że ci niemieccy kawalerzyści biernie przyglądali się temu, jeżeli ktoś z polskiej strony próbował atakować na broń białą. Ja tutaj wybrałem parę przykładów, jeżeli mogę podać. Mhm. Tak?
0: O przykładach może za chwilę. Dobrze. Natomiast przyjrzyjmy się jeszcze samym niemieckim kawalerzystom. Wspominał pan o tym, że oni starali się, oficerowie, podoficerowie, podtrzymywać te tradycje sięgające jeszcze dawnych czasów, jeszcze często przed zjednoczeniem Niemiec, przed powstaniem tego cesarstwa niemieckiego. Oni próbowali nawiązywać do swoich lokalnych tradycji. Znalazłem w kilku opracowaniach taką informację, że przeciwnikami polskiego 25. Pułku Łanów pod Krasnobrodem byli niemieccy rajtarzy bawarscy, wywodzący się z kawalerii bawarskiej. To też jest taka ciekawostka.
1: 17 pułk rajtarów tak zwanych. Zresztą ten pułk był pułkiem elitarnym w swoim rozumieniu, co zresztą pokazał 23 września, ponieważ oni w tym mele starciu na szable dobrze sobie radzili.
0: A właśnie, jakie były te niemieckie szable? Jaki to był typ broni? Jakie było ich wyszkolenie? Jak zakładano użycie w niemieckiej kawalerii tej białej broni, która mogła się już w XX wieku wydawać anachronizmem?
1: No tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo mimo tego, że się kawalerzystom zabraniało pewnych działań, uważano na przykład szarże za ostatni element regulaminu kawalerii, który należało wykonywać, to w ich mniemaniu czysta walka kawalerska to była ta, kiedy mogły dwie formacje ruszyć na siebie z białą bronią.
0: Taka ustawka.
1: Nie tyle ustawka.
0: Ale duch ustawki jest w dalekim
1: echem kawalerii. Żeby pokazać, kto jest lepiej wyszkolony, tak? Bo ja tu używam słowa mele w takiego francuskiego.
0: Francuskie,
1: bo to
0: młyn dosłownie.
1: Młyn, tak? Ponieważ każdy, kto jeździł konno i w grupie koni na przykład kiedykolwiek cwałował, to wie, co może zrobić człowiek w grupie wielkiej koni, jak te wszystkie konie zacwałują, tak? Na przykład. to się czuje takim tylko elementem większego zespołu, a w przypadku walki na białą broń to o wygranej mogły decydować różne elementy. Począwszy od uderzenia, wielkości koni, prawda, wielkości, umiejętności tych uderzenia pierwszego, tak, na przykład posiadanie lancji jeszcze w danym momencie. I w przypadku Niemców, ja tu zresztą mam taki, był taki pułkownik dyplomowany Leon Mitkiewicz, który napisał Kawalerię Samodzielną i on pisał tak. Każdy pułk uważał się o zdobę swojej armii w takim duchu elitarności, kształtował i to zwykle bardzo skutecznie swoich żołnierzy. Nie przeszkadzało to jednak w kultywowaniu serdecznego koleżeństwa wszystkich kawalerzystów między sobą. Cecha ta stanowiła do pewnego czasu rys wspólny kawalerii konnej całego świata. Od niepamiętnych czasów kawalerzyści starej szkoły zawsze uważani byli za niejako międzynarodówkę, niezależnie od tej lub innej armii świata, nieraz wrogich sobie i zawsze czuli wzajemne do siebie pewien sentyment z racji swej konnej broni. I to jest bardzo ważne, bo to zresztą w środowisku konnym, ci co jeżdżą koni, zwykle każdy jeżdżący konno pomoże temu, który jeździ konno. Czy to zdarzy się tak jak ja wielokrotnie na rajdach, gdzieś nam się nie udało dotrzeć, to nam przyjmował ktokolwiek, kto miał stodołę, żeby nasze konie na przykład nie zmokły w nocy z powodu deszczu. I tak samo jak spotykaliśmy się, więc z tego punktu widzenia kawaleria niemiecka, jeżeli zdarzyła się sytuacja w 1939 roku, że miała możliwość wyciągnięcia szabli, to szabla wyciągała.
0: Zdaje się, że ci ludzie, oficerowie kawalerii polskiej i niemieckiej, spotykali się przed wojną na zawodach jeździeckich,
1: ale
0: prawda?
1: Oczywiście, bardzo często mówili dla siebie po imieniu, spotykali się, konkurowali ze sobą, zwłaszcza w zawodach tych takich różnego typu związanych z skoki czy WKKW. Te wszystkie konkurencje, które były na olimpiadach wtedy, właściwie wszyscy jeźdźcy to byli żołnierze z różnych armii. Trzeba powiedzieć, że mimo o tej słynnej motoryzacji, o której mówimy, armii niemieckiej, to jeździectwo w Niemczech stało na bardzo wysokim poziomie ciągle, bo nawet w przypadku motoryzacji pułku oficerowie zostawiali część koni, tych sportowych, na których ciągle ćwiczyli.
0: Przynajmniej kilka koni w pułku było, żeby podtrzymać tą tradycję.
1: Myślę, że więcej niż kilka.
0: A jeszcze o tej broni bym na chwilę chciał powiedzieć, bo mówiliśmy sobie o tym, że pod tybinką polskiego ułana znajdowała się szabla wzór 34, oceniana i pod względem wykonania i walorów szermierczych jako jedna z lepszych w ogóle w historii broni białej. Natomiast niemieckie szable, jeżeli oglądamy sobie zdjęcia tych szabel, czy mamy możliwość wzięcia do ręki, no najczęściej jest to tradycja szabli pruskiej. Ona jest brzydka. Mnie się ta broń nie podoba. Jej rękojeść jest brzydka i często jest oceniana, no tak jak same Prusy. Toporne, brutalne, okrutne, mało finezyjne. Czy ta broń rzeczywiście była taka?
1: To też jest ciekawostka, bo Niemcy używali głównie szabel w 1873 i 1896. Z charakterystycznym kabłonkiem.
0: No właśnie, brzydkim. Takie wygięcie, tak. Kabłonka.
1: Ale też trzeba podkreślić, że polska artyleria lekka
0: też taką broń miała
1: i też używała tych postniemieckich szabel. Zresztą pułki wielkopolskie używały na przykład lanc pruskich zamiast francuskich.
0: Metalowych.
1: Ja władałem tą szablą pruską w 1896. Na tyle, co potrafię oczywiście. I ona nie była złą szablą tak naprawdę. Wykonana z porządnych materiałów, bardzo dobrej pochwie takiej, że wytrzymały.
0: Więc... A jak była troczona? Tak jak nasza, trochę jak koncerz pod kolanem,
1: nie, inaczej?
0: Nie.
1: U Niemców z tyłu siodła była troczona na takim specjalnym. Zresztą tak samo jak pułka wielkopolski. To tradycja już wywodząca się z wcześniejszych
0: lat.
1: To
0: przypominała trochę pułki kawalerii amerykańskiej z czasów wojny secesyjnej, gdzie tak wisiała szabla z tyłu, właściwie za jeźdźcem.
1: Tak,
0: to miało znaczenie w walce?
1: Ale też każdy sposób, żeby szybko wydobyć szablę jest dobry. W przypadku armii amerykańskiej też mieliśmy do czynienia również z troczeniem przez nich w czasie wojny secesyjnej po walce z Indianami szabli pod tybinką. Ponieważ kawalerzyści amerykańscy wzdłuż, z przodu, w dół, na przedni łęku, po to też uważali kawalerzyści amerykańscy, że szabla będzie im potrzebna tylko do walki z konia. Podobnie dlatego to troczenie przy siodle po lewej stronie, z tyłu, pozwalało na użycie broni w tym momencie, kiedy była potrzebna, czyli w czasie walki konnej.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: I w ostatniej już części naszego dzisiejszego spotkania z historią rozmawiamy z Pawłem Rożdżestwieńskim o walkach polskiej kawalerii w 1939 roku, w tym o walkach z kawalerią niemiecką. Okazją do tego jest data 23 września. W 1939 roku doszło do chyba największego starcia polskiej kawalerii pod Krasnobrodem z kawalerią niemiecką, ale jak pan Paweł już sygnalizował, to nie była jedyna sytuacja w 1939 roku, gdzie polska szabla krzyżowała się z szablą niemiecką. Takich starć było więcej.
2: No tak, pisze podporucznik Władysław Kosakowski z 11 Pułku Łanów. Przy końcu tej wędrówki na skraju jeszcze jednej polanki zobaczyliśmy oddziały kawalerii niemieckiej. Oni nas nie widzieli, ale stali na naszej drodze, jakoś pod słońce. Spytałem swoich, szarżujemy? W odpowiedzi usłyszałem wyciąganie z pochew szabel. Nie będąc widziani, ustawiliśmy się szeroko i z ogromnym wrzaskiem wycwałowaliśmy z lasu. Zaskoczenie było całkowite, ale przyjęto szarże, tylko że nasz impet był większy. Czyli mimo wszystko...
1: Nie uciekli Niemcy, tylko sięgnęli po broń.
2: Tak, tak. Więc na przykład taki tutaj, czy siódmy pułk Łanów Lubelskich, który stał się z kolejnym niemieckim podjazdem. I tu bardzo ciekawostka, zdobyto niemieckie konie, które zostały wcielone oczywiście do polskiego wojska. Zresztą tak jak kawaleria niemiecka wcieliła po 1939 roku polskie konie do swoich szeregów. A w przypadku na przykład szwadron kawalerii dywizyjnej z 33 Dywizji Piechoty zdobył ogromne niemieckie konie, potężne konie pruskich pułków, które zostały również wymienione w miejsce małych polskich koników i służyły w Wojsku Polskim w tej dywizji do końca września. 2 września pierwszy szwadron 19 Pułku Łanów Wołyńskich zaszarżował na szwadron niemieckiej kawalerii dywizyjnej. Na przykład w 14 Pułku Łanów porucznik Walicki zaatakował patrol 5 kawalerzystów, ich częściowo zastrzelił z pistoletu, częściowo użył szabli. Ale cała akcja rozegrała się na oczach całego pułku. Walicki siadł z konia i opatrzył ciężko rannego dowódcę patrolu niemieckiego, a następnie przyrzekł zawiadomić rodzinę i narzeczoną umierającego oraz odesłać jego dokumenty. To proszę zwrócić uwagę.
1: Właśnie ten esprit de corps.
2: Esprit de corps, właśnie. Czyli,
1: no i niestety takich sytuacji rycerskich było tyle, co kot napłakał, jeżeli patrzy się na całą tą okrutną wojnę w 1939 roku. Wiek XX to nie są już czasy szlachetnych rycerzy. Czyli tych starć kawalerii z kawalerią, wbrew naszemu wyobrażeniu, w 1939 roku jeszcze trochę było. Największa, ja nie znalazłem większej, była właśnie pod Krasnobrodem, 25 Pułk Łanów z naszej strony i szwadron tych rajtarów z 17 Pułku Bawarskich rajtarów. Ja, gdy zastanawiałem się nad walką konną, sam słabo jeżdżę konno, lepiej trochę znam się na władaniu białą bronią i rozmawiając z ludźmi, którzy na ten temat mogli dużo powiedzieć i o koniach, i o lancy, i o szabli, między innymi z prezesem Akademii Broni dużego klubu prywatnego szermierczego Marcinem Żmudzkim, który i jeździ, i walczy dużo. On mówi tak, że w walce konnej na białą broń wygrywa po prostu lepszy jeździec. Kto lepiej powoduje koniem, tak naprawdę wygrywa. Nie lepszy szermierz, tylko lepszy jeździec. I ja z tą tezą chciałbym się do pana zwrócić, panie Pawle.
2: W przypadku jazdy konnej szabla generalnie po utracie palucha tego chyba w wieku XVII, tak, kiedy służyła do delikatnych uderzeń w szermierce, prawda, stała się bronią uderzeniową tak naprawdę. Można było wykorzystać cięcie w lewo, w prawo, można było stosować pchnięcie, ale generalnie w mojej opinii wygrywał ten, kto był szybszy, kto był sprawniejszy i kto był w stanie swoim uderzeniem pierwszym spowodować zamieszanie w szeregach. Bo tak naprawdę w przypadku walki konno, bo to cięcia są ograniczone do minimum tak naprawdę, no bo jakie cięcie można zadać walcząc konno tak naprawdę?
1: Odlew, tak. Pionowo z góry, tak. Abisyńskie, ale to bardziej już na pieszego stosuje.
2: Ale w przypadku tutaj dodatkowo mamy jeszcze problem taki, że mamy mogą być konie różnej wysokości, ludzie różnej wysokości, różnej długości, broń biała. Nie jest tak łatwo nawet podejść do siebie z szablą, która ma metr długości, żeby ze sobą toczyć
1: taki pojedynek z wymianą cięć, zasłon.
2: Stąd husaria uwielbiała swego rodzaju czekaniki, metr 20, metr 30 z młoteczkiem i kolcem na końcu, tak? Żeby łatwiej było dosięgnąć przeciwnika. Prawda?
1: Jaki był przebieg tego starcia pod Krasnobrodem 23 września 1939 roku?
2: No właśnie, ja myślę, że w ogóle to starcie wymagać będzie jeszcze swojego historyka, który poświęci się temu, żeby znaleźć wszystkie relacje dotyczące obu stron. Ponieważ próba przeze mnie opisania tego starcia napotyka na problemy dotyczące tego, co było legendą, co było taką opowieścią, a co było rzeczywistością. Bo trzeba powiedzieć sobie, że nie znalazłem skonfrontowania nigdy starcia pod Krasnobrodem z niemieckimi źródłami. Być może nie dotarłem do wszystkiego, tak?
1: A być może ci, którzy brali udział po stronie niemieckiej, nie dożyli końca wojny.
2: Być może tysiące są możliwości. Brak na spalenie akt, na przykład, prawda, w wyniku walki, albo te akta leżą gdzieś w Rosji, tak? I nie ma do nich dostępu, tak? Bo wywieziono zostało w 45, albo spłonęły w bombardowaniu. W każdym razie, z tego, co się udało ustalić, ten pierwszy szwadron 25 pułku Łanów, dowodzony przez porucznika Tadeusza Gerleckiego, dotarł na wzgórze niedaleko kaplicy na wodzie, tak się to nazywa. I w tym momencie zauważył wyłaniający się oddział niemieckiej kawalerii. No i rozpoczęło się, wydano komendę, tak, szable w dłoń, marsz, tak, jak w ówczesnej kawalerii brzmiało. No i zaatakowano Niemców, tylko że ci Niemcy bronili się. I tutaj ja znalazłem w relacjach to, że tak sobie dawali dobrze radę, a zwłaszcza dowódca szwadronu, znakomicie władający bronią białą, siał spustoszenie wśród polskich ułanów. I dopiero kapral Mikołajewski z 25 ułanu po prostu dźgnął tego od tyłu, tak? I spowodował, że ten niemiecki dowódca, co spowodowało jakby zamieszanie w szeregach niemieckich, wycofanie się Niemców. I tutaj dochodzimy do drugiej części, czyli że Polacy pogalopowali za Niemcami, dostali się w boczny ogień karabinów maszynowych, bo w ogóle ogień karabinów maszynowych ustawia się na boczne ognie. Nigdy nie powinno się...
1: Frontalnie, tylko zawsze z boku.
2: Ogień boczny jest dużo bardziej skuteczny. No i tam ponieśli bardzo dużo straty. Jaki jest stopień prawdy tej opowieści? Jaki jest stopień rzeczywistego wysiłku polskich i niemieckich ułanów, czy rajtarów w przypadku Niemców, to myślę, że to jest jeszcze droga dla jakiegoś historyka, który to opisze. Faktem jest to, że starcie trwało, było bardzo mocne, silne, bo to dwa szwadrony, licząc po 100 żołnierzy na przykład, to jest 200 osób bijących się na koniach ówcześnie, tak? No to jest bardzo dużo, nawet dla naszych wyobrażeń dzisiejszych. Myślę, że jeszcze zostaniemy zaskoczeni.
1: O ile dotrzemy do jakichś źródeł.
2: Jeśli dotrzemy do źródeł, pewnymi uzupełnieniami tej relacji. Bo
1: ciekawe jest to, że obaj dowódcy tego starcia nie przeżyli.
2: Tak.
1: Zarówno niemiecki, jak i polski, co świadczy o ogromnej zawziętości i dużych stratach po obu stronach.
2: Tak, ale nasz dowódca oczywiście poległ w wyniku ostrzału
1: karabinowego. No tak jak wspominał pan, te duże straty polskie przede wszystkim zostały od ognia karabinów maszynowych, które położyły w ogóle kres w pewnym symbolicznym sensie kawalerii jako tej konnej broni.
2: No tak, oczywiście. Tu zresztą trzeba sobie powiedzieć, że ci, którzy interesują się historią wojskowości i medycyną wojskową, to wiedzą, że tak naprawdę gro ludzi, którzy spada w czasie bitwy z koni, to są ranni. Jeżeli mają szczęście i te konie ich nie zadepczą, to są w stanie ewentualnie to starcie przeżyć, bo jeśli cięcie nie jest wykonane w sposób taki, to przetnie arterię, czy jakiś element ciała człowieka, który ma znaczenie konstrukcyjne, to istnieje szansa przeżycia.
1: Przypomina mi się raport, który książę Józef Poniatowski po bitwie pod Nadarzynem, właściwie potyczce konnej polskich ułanów z drugiego pułku z huzarami węgierskimi pisał. I pisał tak, że ciężka walka, ja tak z pamięci cytuję, ciężka walka, zabitych niewielu, rannych bardzo dużo, bo wszyscy białej broni zażywali. No czyli właśnie, że tych zabitych na śmierć tak naprawdę w starciu na białą broń zbyt wielu nie było. Ja mam nadzieję, że pan Paweł da się jeszcze zaprosić do kolejnych kalejdoskopów historycznych, bo tematów kawaleryjskich jest mnóstwo w polskiej historii. Dzisiaj kończyć już musimy. Bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Paweł Rożesceński był moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, bo historia kawalerii nie kończy się na roku 39 i zarówno pancerne, jak i konno działu jeszcze pojawią się w czasie II wojny światowej.
1: Myślę, że nieraz, a ja Państwa zapraszam na kolejne spotkania w Kalejdoskopie Historycznym. Marcin Wąg, do usłyszenia.
0: Kalejdoskop Historyczny.

0: za kwadrans 21.
1: Przystanek Parafia.
2: Ksiądz Roman Kot, proboszcz parafii Matki Bożej Pompejańskiej. Pozdrawiam serdecznie wszystkich parafian, pozdrawiam wszystkich, którzy tworzyli naszą wspólnotę parafii Matki Bożej Pompejańskiej. Od 10 lat wszystkich ofiarodawców, darczyńców, parafie wspomagające, wszystkich kapłanów, którzy nas wspierali, pomagali nam w budowie naszej świątyni. Serdecznie też zapraszam wszystkich na konsekrację naszego kościoła, która odbędzie się 3 października w sobotę o godzinie 11:00. Będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski. Będzie modlił się właśnie w naszej świątyni i konsekrował nasz kościół, ale też będzie razem ksiądz biskup Romuald Kamiński. W tej modlitwie uczestniczył kapłani zaproszeni i lud wierny, którzy wspierali nas od samego początku budowy. Wiele gości jest zaproszonych, także zapraszamy Was serdecznie na tą piękną uroczystość. Przygotowujemy się do tego z całym sercem i wierzymy bardzo mocno, że będzie też piękna pogoda. Wymodlimy na pewno dzięki właśnie wstawiennictwu Matki Bożej Pompejańskiej i naszym patronom. Ten czas będzie czasem błogosławionym z taką radością. Czekamy na Was wszystkich na ulicy Myśliborskiej 28.
3: Księże proboszczu, o jakich godzinach są msze święte w tej parafii w dzień poprzedni?
2: W dzień poprzedni mamy o godzinie 7 i o godzinie 18.
3: A w niedzielę?
2: W niedzielę o godzinie 8, 9:30, 11 dla dzieci, 12:30 i 19, a wcześniej przed godziną 7, w niedzielę szczególnie mamy nowennę pompejańską, która umacnia nas w tej modlitwie i zawierzeniem oddajemy wszystkich, którzy czczą Matkę Bożą w różańcu i nie tylko, bo mamy dużo intencji.
3: Więcej na temat tej parafii, drodzy Państwo, już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
0: Po reklamie.
2: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. W weekend odbędzie się 42. pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę. Spotykamy się pod hasłem Małżeństwo rodzi życie, zapowiada ksiądz Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin Konferencji Episkopatu Polski.
3: I myślę, że warto usłyszeć w tych słowach coś więcej niż tylko odniesienie do rodzicielstwa. Bo dobre małżeństwo naprawdę rodzi życie, rodzi miłość, rodzi bezpieczeństwo, rodzi nadzieję. Jest miejscem, w którym człowiek może wzrastać, uczyć się przebaczenia, wierności, no i to co ważne, zaczynanie od nowa.
2: Na Jasną Górę nie przyjeżdżamy jako rodziny idealne, ale przyjeżdżamy z tym, czym naprawdę często żyjemy, kontynuuje duchowny.
3: Przyjeżdżamy z naszą radością, z wdzięcznością, ale przewozimy również nasze zmęczenie, nasze pytania, może kryzysy. Chcemy to wszystko przynieść przed oblicze Matki Bożej i jeszcze raz powierzyć Bogu nasze małżeństwa, nasze dzieci, nasze rodziny.
2: Pielgrzymka rozpoczyna się mszą świętą o godzinie 15:30 w sobotę.
3: Potem wieczorem będziemy wspólnie przeżywać Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich i apel. Następnego dnia o godzinie 9:00 dwa małżeństwa z projektu Mistero Grande podzielą się swoim świadectwem życia i wygłoszą właśnie taką konferencję pod tytułem Małżeństwo rodzi życie. O godzinie 10:30 będziemy modlić się różańcem za małżeństwo i rodzinę, a o 11:00 na szczycie jasnogórskim rozpocznie się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego.
2: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Kobieta, która wybiera pokój pod takim hasłem 3 października w kościele świętego Klemensa w Nadarzynie. Odbędzie się trzeci dzień skupienia dla kobiet. W programie znajdą się modlitwa, uwielbienie, świadectwa i konferencje, a wśród prelegentek będą m.in. siostra Maria Czepiel i siostra Małgorzata Lekan. Szczególnym momentem spotkania będzie modlitwa uwielbienia prowadzona przez Aleksandrę Jaromin. Jak mówiła na antenie Radia Warszawa, to przestrzeń na podzielenie się Bogiem z Bogiem swoim smutkiem, frustracją i problemami, na które rozwiązaniem jest miłość Boga.
5: Podczas uwielbienia, podczas śpiewu, podczas muzyki rzeczywiście możemy się kontaktować ze sobą w tych przestrzeniach i móc coś z tym dalej zrobić w obecności Boga.
2: Dzień skupienia odbędzie się 3 października w kościele świętego Klemensa w Nadarzynie od godziny 10 do 19.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Około 1000 dzieci z Rzymu będzie modlić się w ogrodach watykańskich wraz z papieżem na różańcu w intencji pokoju. Wspólna modlitwa 1 października przy grocie Lourdes zainauguruje inicjatywę Milion Dzieci modli się na różańcu zorganizowaną przez papieskie fundacje Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Poświęcony różańcowi miesiąc październik, papież Leon XIV rozpocznie właśnie wspólną modlitwą wraz z dziećmi z rzymskich szkół i parafii. W ten sposób zainauguruje wspólną tegoroczną akcję Milion Dzieci Modli się na Różańcu, organizowaną od ponad 20 lat. Z Watykanem tego wieczora łączyć się będą duchowo dzieci, rodziny, szkoły i wspólnoty na całym świecie. Podczas gdy w Rzymie dzieci będą modlić się wraz z Leonem XIV, podobne inicjatywy są już przygotowywane w wielu krajach, od wspólnot tubelczych boliwijskiej Amazonii, po parafie w Sudanie, Zimbabwe, Mozambiku, Sierra Leone i wielu innych miejscach naznaczonych wojną, ubóstwem i niestabilnością. Inicjatywa ta narodziła się w Wenezueli w 2005 roku i stopniowo przekształciła się w światowy ruch modlitewny, który angażuje dzieci, rodziny, parafie, szkoły i grupy kościelne na wszystkich kontynentach.

Bądź pozdrowiona, Maryjo. Dziś byliśmy zapatrzeni, przypominaliśmy sobie i rozważaliśmy wydarzenie z Kafarnaum. Twój syn, Maryjo, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz. Ujrzał. Wielu z nas zostało przenikniętych do wnętrza spojrzeniem Jezusa. U jednych było to spokojne spojrzenie podczas modlitwy w miejscu odosobnionym. Inni dostrzegali Jego wzrok w hałasie miasta, w tłumie, w pośpiechu. U niektórych dojrzewało ono od dziecka w poukładanym i ustabilizowanym życiu. Inni spotkali spojrzenie Jezusa gwałtownie, jak święty Paweł, który stracił swój wzrok, by po 3 dniach widzieć inaczej i zmienić kierunek swego życia dla Chrystusa i według Jego planów. Niektórzy spotkali wzrok Jezusa przy pracy, nauce i w codziennych obowiązkach. W swojej niepewności pozwolili Jezusowemu spojrzeniu przemienić swoje serce. Tak jak święty Piotr, Jezus ujrzał go i powołał nad jeziorem, gdy pracował, szykując sieci do połowu ryb. Jezus wchodzi w rzeczywistość, w której żyjemy, i swoim spojrzeniem przewraca świat do góry nogami i czeka. Nie narzuca się. Zostawia wolność wyboru. To ja muszę odpowiedzieć i pozwolić Jezusowi wypełnić obecnością swoje życie. W spojrzeniu Jezusa odkrywam siebie i zaczynam widzieć siebie na nowo. Jezus patrzy w głąb serca i przenika całą codzienność, radości i trudy, pasje i niepowodzenia, myśli, uczucia i pragnienia. Jeśli pozwolę Bogu wejść w każdą dziedzinę życia i zbliżyć się do siebie, dokonuję wyboru życiowego powołania. U jednych odpowiedź jest natychmiastowa. Idę, Panie, pełnić Twoją wolę. Drudzy mają mnóstwo wątpliwości i pytań. Inni uciekają przed Jego spojrzeniem. Nie chcą Go widzieć, bo mają inne plany życiowe. Niektórzy wprost walczą. Ale Jego spojrzenie jest przenikające i nie da się przed Nim uciec. Droga może być długa, ale w końcu człowiek musi spojrzeć mu w oczy i odpowiedzieć. Jeśli Jezus wybiera, to daje łaskę wytrwania. Jeśli ktoś wchodzi na drogę życia zakonnego czy kapłańskiego, otrzymuje zadanie. Ma pomagać innym, dostrzegać wzrok Jezusa i ma być przedłużeniem Jego spojrzenia. A jakie jest moje spojrzenie? Miłosierne, dla potrzebujących pomocy, adorujące, obecność Jezusa między nami, czyste, by ukazać piękno życia zakonnego, przebaczające dla błądzących i grzeszących, wierne Bogu i złożonym ślubom, mądre dla szukających porady, żałujące, gdy chcę się nawrócić, radosne, by pocieszać smutnych, cierpliwe dla dociekliwych i niepewnych, pełne pokoju dla zwaśnionych i kłócących się,
dobre dla wątpiących i załamanych, życzliwe dla zazdrosnych i złośliwych, łagodne dla krytykantów i wszechwiedzących, pełne miłości dla spotkanego człowieka. Jakie jest moje spojrzenie? Czy jest piękne? Dzisiaj w godzinie apelu przybyliśmy wszyscy razem, aby spotkać spojrzenie Twoje, Maryjo, ponieważ w nim jest jakby odblask spojrzenia Ojca, który uczynił Cię Matką Boga, i spojrzenia Syna z krzyża, który uczynił Cię naszą Matką. A tym spojrzeniem dzisiaj patrzysz na nas. Potrzebujemy tego Twojego czułego spojrzenia, spojrzenia Matki, która zna nas lepiej niż ktokolwiek inny. Spojrzenia litościwego i troskliwego. Maryjo, dzisiaj chcemy Cię prosić. Matko, obdarz nas swoim spojrzeniem. Twoje spojrzenie prowadzi nas do Boga. Twoje spojrzenie jest

0: swoim spojrzeniem. Na drodze często trudnej nie jesteśmy sami, jest nas wielu. Jesteśmy ludem, a spojrzenie Twoje pomaga nam patrzeć na siebie wzajemnie po bratersku. Patrzmy na siebie w sposób bardziej braterski. Ty, Maryjo, uczysz nas tego spojrzenia, otwartego na przyjmowanie, na towarzyszenie, otaczanie opieką. Nauczmy się patrzeć na siebie nawzajem pod matczynym spojrzeniem Maryi. Są osoby, które instynktownie darzymy mniejszą uwagą, a tymczasem one bardziej jej potrzebują. Osoby najbardziej opuszczone, chore, te, które nie mają za co żyć, ludzie, którzy nie znają Jezusa, młodzież będąca w trudnych sytuacjach, młodzi ludzie, którzy nie znajdują pracy. Nie bójmy się wyjść i popatrzeć na naszych braci i siostry spojrzeniem Matki Bożej. Ona nas zachęca, abyśmy byli prawdziwie braćmi. I nie pozwólmy, aby coś lub ktoś stanął pomiędzy nami a spojrzeniem Maryi. Matko, obdarz nas swoim spojrzeniem. Niech nikt go nam nie przesłania. Brońmy tego spojrzenia przed tak licznymi mówcami, używającymi pustych słów, którzy karmią złudzeniami, przed tymi, którzy mają spojrzenie żądne łatwego życia, obietnic, które nie mogą się spełnić. Niech nam nie skradną spojrzenia Twojego, Maryjo, które jest pełne czułości, które daje nam siłę, które sprawia, że jesteśmy między sobą solidarni. Matko, obdarz nas swoim spojrzeniem. Powierzamy Tobie, Maryjo, siebie i tych, których dziś przynieśliśmy na tę apelową modlitwę. Ogarnij swoją matczynną opieką Ojca Świętego, naszych pasterzy, dzisiejszych pielgrzymów, a wśród nich szczególnie z miejscowości Orzechowo, archidiecezja gnieźnieńska, maturzystów Siedlec, siostry franciszkańki przeżywające doroczne rekolekcje. Powierzamy Tobie, Maryjo, intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, parafię pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Nowy Gierałtów w diecezji świdnickiej, do której przybyłaś w ikonie nawiedzenia. Prosimy za naszą ojczyznę i o pokój na świecie. Rozważmy tajemnicę nawiedzenia świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

0: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, teraz i raczyć potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panowa Jego błogosławiona, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.
8: Naszego pasterza, księdza arcybiskupa Wacława, prosimy o apelowe błogosławieństwo.
9: W tygodniu modlitw w intencji środków społecznego komunikowania dziękujmy przez Maryję za błogosławione powroty. Dokładnie tak jak dzisiaj, 21 września 1980 roku, na fali Solidarności powróciła transmisja mszy świętej przez Polskie Radio. Podobnie stuletnia dzisiaj niedziela, po 28 latach milczenia, nakazu, powróciła. I jeszcze jeden powrót. We wrześniu 1990 roku powróciła religia do szkół polskich. Maryjo, prowadź nasze drogi, aby nie było tego milczenia i powracania.

Niech z miłości Twojej słynie naród polski. Jasno

Zakończyliśmy transmisję Apelińsko-Górskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Już raz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Marcin Jaromi. O 21.30 zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444, 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
1: Słysząc przed chwilą słowa dzisiejszej Ewangelii lub rozważając ją kiedyś wcześniej, być może poczuliśmy się zaskoczeni postawą Jezusa, która wydaje się być nieprzystająca do religijnego szacunku do rodziny. Jednak po zastanowieniu się, przeczytaniu tego fragmentu w kontekście całego rozdziału, możemy zauważyć, że nie ma tam napisane, co dalej się wydarzyło. Czy Jezus wyszedł chwilę później do swoich bliskich? Czy może musieli poczekać jakiś czas? Tego nie wiemy, ale możemy być pewni, że ten, który dał przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, na pewno zawsze okazywał swojej matce szacunek i cześć. Jednak chciał, żeby jego uczniowie zobaczyli, że w Królestwie Niebieskim nie są istotne nasze powiązania rodzinne czy znajomości. Dla Boga każdy człowiek jest ważny, a każdy, kto słucha Słowa Bożego i stara się wypełniać je w życiu, ten staje się jemu szczególnie bliski, jak ktoś z rodziny.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie. Dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. O błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie tak kochać bliźnich, jak Ty ich kochasz i być bardziej wrażliwym na ich potrzeby. Modlimy się o potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi, całej rodziny, dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość między nimi, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, o zdrowie potrzebne łaski dla Bogumiły i Włodzimierza, Reginy i Tadeusza, Ewy, Łukasza, Anety, Tomasza, Beaty, Grzegorza z rodzinami, o dar nieba dla zmarłych świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny, o dar Ducha Świętego dla Ewy i pomoc w trudnej sytuacji, o łaski Boże dla księdza Mateusza w dniu imienin, o Boże prowadzenie, łaskę zdrowia dla Janiny, Basi, Krysi, Agnieszki, Genowefy, Haliny, Zofii, Agnieszki, Adama. O Boże prowadzenie dla Zosi, Laury, Maksia, Tymka i Agaty. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, nieustającej pomocy, anioła stróża, o zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o powrót do zdrowia Wiktora z Bruk, o opiekę Matki Najświętszej dla Darka, o Boże prowadzenie, dobre wybory dla Kacpra, o dobry i szczęśliwy wypoczynek dla Lidii. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O bezpieczny i szczęśliwy wyjazd, modli się słuchaczka. O łaskę życia wiecznego dla Kasi. O mądrość Ducha Świętego w podejmowaniu trudnych decyzji. Pokój serca dla Krysi, o cud uzdrowienia, trafną terapię. Potrzebne siły dla Krzysztofa i Cezarego oraz Krystyny, o światło Ducha Świętego dla lekarzy. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O uzdrowienie Amelii. O uzdrowienie fizyczne, psychiczne i duchowe dla Mikołaja oraz pomoc w odnalezieniu drogi życiowej. O cud uzdrowienia z Białaczki dla 7-letniego Frania, o potrzebne łaski dla jego rodziców, rodzeństwa i całej rodziny. O uzdrowienie Piotra z boreliozy oraz potrzebne łaski dla jego żony i dzieci. Matko Boża, nieustającej pomocy, proszę o łaskę zdrowia dla Kasi, Karoliny, Walentyny, o spokój serca dla Katarzyny, o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw rodzinnych, aby nieustający różaniec święty płynący z Gittschwaldu okazał się iskrą z Polski. O uzdrowienie Agnieszki, Moniki, Oskara, Igora, Marzeny, o nawrócenie Kacpra, Antka, Karoliny, o uwolnienie z depresji Antka, Karoliny, o błogosławieństwo dla małżeństwa Joanny i Łukasza, o wyrwanie z wpływów złego dla Łukasza. O prośbę o opiekę Maryi, zdrowie dla mamy Jarka i Edyty, o wszelkie łaski dla Kasi i Wojtka. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, 3 miesiące po śmierci, a także o Boże pocieszenie dla rodziców bliskich pogrążonych w żałobie. W intencji Teresy o wyzdrowienie i dary Ducha Świętego prosimy o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia. O wyrwanie z depresji Karoliny i Antoniego. O zbawienie Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Jana, błogosławieństwo dla Joanny i Łukasza. O Boże błogosławieństwo dla Mateusza. O opiekę Maryi dla Ani i Sławka, Doroty i Waldka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy. O łaski Boże dla księdza Piotra. O siły i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla małego Olafa. O łaskę zbawienia dla Pawła Sternowicza prosi pogrążona w smutku rodzina. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Adama i Ani z córką Glorią oraz Pawła i Marceliny z córką Stefanią. Modlimy się także w naszych intencjach, Państwa intencjach, jak zwykle modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam do modlitwy 512 700 444 512 700 555. Jest z nami Pani Janka. Szczęść Boże, witam.
1: Szczęść Boże.
0: Pomódlmy się, Pani Janko. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca
1: Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała, zmartwychwstań, żywot wiecznych. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny.
0: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Przed dziewicą łaski pełną staje Archanioł i zapowiada jej, że stanie się Matką Odkupiciela, Matką Miłosierdzia. Świadoma tego przywileju, Maryja dała na to swoje przyzwolenie. Proszę bardzo, Panie Janku.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Za swoją całą rodzinę. Rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz za obecną moją rodzinę, królów, męża i córkę.
0: Oczywiście.
1: Szczęść Boże.
0: Zapłać z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555, druga tajemnica, nawiedzenie świętej Elżbiety. Miłość Maryi to ożywczy promień słoneczny wśród ciemności świata. To wprost zasada życiowa i płodne ziarno cnót wszelkich. To niezbędny warunek miłości naszego Zbawiciela. Pani Grażyna jest razem z nami. Szczęść Boże. Pani Grażyno, witam.
2: Szczęść Boże. Zapraszam. Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Grażyno.
2: Bardzo dziękuję. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555, tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Przez wcielenie Słowa Przedwiecznego dokonało się podniesienie natury ludzkiej do nadprzyrodzonego stanu w sposób najstosowniejszy, najbardziej odpowiadający mądrości, potędze i sprawiedliwości, ale przede wszystkim nieskończonemu miłosierdziu Bożemu. Pani Barbara, modli się razem z nami. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
0: Proszę bardzo.
3: Ojcze, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Barbaro.
3: Bóg zapłać, dziękuję.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555, dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Maryja bierze z powrotem z rąk Symona swój drogi skarb, ale wie, że Jezus już nie należy do niej, że przeznaczony jest na śmierć, że dany jest jej tylko jako baranek, którego ma sama żywić i chować na ofiarę, jako wykup za drugiego syna, całą ludzkość. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
4: Dobry wieczór, Marysia z tej strony.
0: Pani Marysiu, pomódlmy się, proszę bardzo.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Święto. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Marysiu, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Do usłyszenia.
4: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
0: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Chrystus Pan jest wzorem dla wszystkich chrześcijan, którzy również mają usilnie starać się poznać wolę Bożą w stosunku do swojej osoby i spełniać ją jak najdokładniej. Im więcej Mu się oddajemy, tym bardziej Jego miłosierdzie wchodzi w nasze życie. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam?
5: Halo, szczęść Boże, tu Łucja.
0: Szczęść Boże, Pani Łucjo, proszę bardzo.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę.
5: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
5: Syna, i Ducha Świętego. Amen.
0: Bóg zapłać Pani Łucję za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie. Spokojnej nocy życzę. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
5: Z Panem Bogiem.
0: Zapraszam oczywiście już jutro do modlitwy Różańcem Świętym. Modlimy się codziennie o godzinie 21.30 w naszych intencjach, w Państwa intencjach i do przesłania tych intencji oczywiście gorąco zachęcam telefonicznie, czy to za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapraszam, zachęcam do tego, aby wejść, przejrzeć stronę i oczywiście swoją intencję także podać. Będziemy na pewno ją omadrać codzienną modlitwą różańcową. Za kilka minut na naszej antenie o godzinie 22, punktualnie o godzinie 22, audycja Szkoła RUT, radiowy Uniwersytet Teologiczny, audycję poprowadzi Grzegorz Kozłowski. A my powoli kończymy wieczór w dobrej atmosferze, choć deszczowy. I za uwagę dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się i życzę samych radości. Spokojnej nocy. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
1: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się ponownie w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, a dziś naszym gościem jest brat Maciej Zinkiewicz. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam wszystkich.
1: Tak słyszałem, że właśnie w ostatnich dniach i dziś także prowadzi brat rekolekcję tutaj niedaleko w Warszawie. Zgadza się?
2: Tak, zostałem zaproszony do poprowadzenia kilku dni poświęconych Ojcu Pio, dlatego że w środę, czyli 23 września, wypada jego wspomnienie dla kapucynów. Myślę, nie tylko dla kapucynów, to naprawdę wielki święty i są poświęcone temu rekolekcje, które kończymy właśnie w środę wieczorem.
1: Temat, którego chciałbym, bracie Macieju, dzisiaj dotknąć, to modlitwa. Myślę, że to temat bardzo, bardzo uniwersalny dla nas wszystkich, którzy jesteśmy w Kościele. Każdy z nas modlitwą jakoś stara się dzień wypełnić, gdzieś na tę modlitwę czas znaleźć. No i mogłoby się wydawać, że jest to rzecz tak powszechna i tak powszednia, że każdy wie, co to znaczy modlić się, ale czy rzeczywiście wiemy? Może odbijmy się troszeczkę od tego Ojca Pio. Jakie doświadczenie modlitwy brat wynosi właśnie z postawy, z życia tego świętego?
2: Ojciec Pio to człowiek, który modli się w sposób, myślę, wyjątkowy, charyzmatyczny. Możemy wiele rzeczy naśladować, ale pewnie nie wszystko. No bo tam jest u niego wiele takich naprawdę mistycznych darów. Chociażby to już takie rzeczy z końca jego życia. Pytano go czasami, ile on odmawia różańców. To mówi, że nie wie, bo może 20, może 30. Po prostu ciągle miał w ręku i mówił kolejne zdrowaś Mario. I myślę, że od Ojca Pio dużo możemy się nauczyć, ale też nie powinniśmy naśladować go we wszystkim. Na pewno powinniśmy go naśladować w miłości Boga. A jeżeli się tą miłość w sercu nosi, to zawsze miłość prowadzi do spotkania. I chce tego spotkania, chce czasu na spotkanie. I jeśli chodzi o modlitwę, to myślę, że to jest najważniejsze, żeby rzeczywiście pozwolić Bogu przyjść do siebie, otworzyć serce. Tak naprawdę temat modlitwy to jest też temat, ile mam w życiu doświadczenia żywego Boga, którego zapraszam, który mnie prowadzi i czy znajduję dla Niego rzeczywiście czas, czy Go słucham, czy chcę Mu zawierzyć wszystko, co noszę w sercu.
1: Jak pogodzić modlitwę z naszym powołaniem? Myślę tutaj właśnie o tym czasie, o którym brat wspomina, no bo wiadomo, że każdy z nas ma różnorakie powołania. Jedni są lekarzami, inni są braćmi zakonnymi, jeszcze inni pracują gdzieś w jakichś fabrykach, w jakichś innych miejscach, są w rodzinie, małżonkiem albo żoną. Jak sobie z tym wszystkim radzić i w tym wszystkim znajdować właściwe miejsce dla modlitwy?
2: Myślę, że myślimy tak i chyba tak jest trochę, że rzeczywiście może zakonnicy mają trochę łatwiej pod tym względem, ale myślę, że pięknie pan tu ujął, że nazwał życie powołaniem. Żeby przeżyć życie jako powołanie, to trzeba to wołanie słyszeć nieustannie. Jeżeli chcemy przeżywać swoje życie jako drogę z Bogiem, który mnie prowadzi, to nie mogę tego zrobić bez modlitwy, bez wsłuchania się w Boże Słowo. Oczywiście w tym życiowym pędzie czasami jest bardzo trudno i myślę, że wiele osób dzisiaj, nie tylko dzisiaj, to jest chyba zawsze tak było, że mówi o tym, że czasu na modlitwę brakuje, że jest tyle właśnie obowiązków, tyle zadań, tyle wyzwań. Tylko że niestety może być tak, że jeżeli zaczynamy realizować te wyzwania bez Pana Boga, to z czasem serce ludzkie staje się coraz bardziej, no powiedzmy, wypalone, czy pozbawione tego dostępu do źródła. I ostatecznie realizujemy mniej dobra. Żeby zrobić to, co dobre, trzeba mieć Pana Boga zawsze na pierwszym miejscu, niezależnie od tej drogi, jaką się idzie. Chrześcijanin to jest człowiek, gdzie Bóg jest na miejscu pierwszym. Dopiero później wszystko inne. A jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to też ważne, myślę, żeby planując dzień, myśląc o kolejnym dniu albo w ogóle jakimś schemacie dnia, żeby go układając na początku gdzieś znaleźć czas dla Boga właśnie. To nie ma być tylko na pierwszym miejscu w jakimś świecie myśli i jakimś takim czysto oderwanym od świata idealistycznym, tylko w moim konkretnym przeżywaniu dnia. Bóg na pierwszym miejscu, to znaczy nie musi być go tego czasu nie wiadomo ile, ale kiedy planuję dzień, to najpierw się zastanawiam, gdzie jest spotkanie z tym, który w moim życiu jest dla mnie numerem jeden.
1: Czy właściwie rozumiem modlitwę, jeśli mówię o niej, że nie mam na nią czasu? Czy właściwie myślę o modlitwie, jeżeli w ogóle próbuję ją ubrać w taką właśnie charakterystykę, gdzieś umiejscowić w czasie? Czy to jest w ogóle właściwa perspektywa dla samej modlitwy?
2: Ja myślę, że tak. To znaczy, że modlitwa ma dwa takie wymiary, w sensie, że oczywiście nawet w Piśmie Świętym czytamy, że cokolwiek robicie, róbcie dla chwały Bożej, czy jecie, czy pijecie, wszystko dla chwały Pana Boga i to też może być modlitwą. Życie powinno być, całe nasze życie modlitwą, ale nie jest możliwe, żeby życie stało się modlitwą, kiedy nie mam czasu, który jest tylko i wyłącznie dla Boga. Tylko na modlitwę. Kiedy odkładam, nie mówię, że w sercu, ale fizycznie, w sensie, że przestaję, nie wiem, właśnie pisać artykuł, albo nie wiem, przestaję myć okna, wszystko jedno co. Kiedy mam, zostawiam wszystko dla Pana Boga. I myślę, że jako ludzie, by rzeczywiście duchowo żyć, potrzebujemy takiego czasu, który będzie czasem zatrzymania, zasłuchania, zawierzenia. I trudno powiedzieć ile. Ojciec Pio na przykład, jak wracamy do ojca Pio, to on na przykład, kiedy jego córki duchowe mówiły, że nie mają czasu się modlić, to mówił im, że jak ty nie masz przynajmniej pół godziny dziennie czasu na modlitwę, na czytanie Pisma Świętego i medytację i modlenie się, to on mówił, to ja nie chcę być twoim ojcem duchowym, bo nie prowadzisz życia duchowego. Jak mam być twoim ojcem duchowym, jak ty nie chcesz w ogóle prowadzić życia duchowego, bo nie znajdujesz pół godziny dziennie na to, żeby się modlić. Nie wiem, może czasami pół godziny dla kogoś to będzie za dużo, a może to będzie za mało. Mi to trzeba już dobrać indywidualnie, jakoś usłyszeć też Pana Boga, który może wzywa do tego, żeby modlić się więcej, może żeby modlić się krócej, a konkretniej. Na pewno taki czas dla Pana Boga jest konieczny. Chyba jest sprawą indywidualną, jak dużo i kiedy, ale jest to sprawa, myślę, priorytetowa i każdy chrześcijanin jak dużo i kiedy powinien sobie przemyśleć i zaplanować i realizować.
1: Szukam jakichś przykładów, myśląc o Ewangelii. No i oczywiście tutaj należałoby spojrzeć na samego Jezusa. Mhm. I to też będzie radykalny przykład, dlatego że wielokrotnie czytamy o tym, że udał się na modlitwę na całą noc, oddalając się od uczniów. Czyli ten czas, czyli miejsce, no i ta właśnie obecność, tak? Czyli to by były takie nasze, jakby te umiejscowienie w świecie tej modlitwy, czyli tu, że realnie jesteśmy jakby też w tym konkretnym miejscu, w konkretnym czasie i że znajdujemy tę przestrzeń dla Pana Boga. Czyli modlitwa jest bardzo realną częścią ludzkiego życia, myślę tutaj chrześcijańskiego życia. No i też jest jakimś działaniem w końcu. Też jedna z rozmów, która ostatnio wybrzmiała na naszym YouTubie właśnie Weroniki Ostrowskiej, dotyczyła adoracji i tam ojciec Jerome, z którym rozmawiała, wspomniał właśnie o tym, że, cytując prawdopodobnie kogoś, że modlitwa jest takim najwyższym możliwym aktem ludzkim w ogóle, w działaniu, dlatego że tutaj dochodzi do spotkania z samym Stwórcą. To też mnie bardzo poruszyło w tej rozmowie. Jak brat by się do tego odniósł?
2: Mnie przede wszystkim jakby ujęły te słowa o Panu Jezusie i o tym myślę najbardziej, bo rzeczywiście w Ewangelii często czytamy, że Jezus szedł na modlitwę sam i dla Niego najlepszy czas to był właśnie albo noc, albo poranek, bo rankiem schodził, kiedy już po wschodzie słońca schodził gdzieś z góry, gdzie trwał na modlitwie. Raz zabrał uczniów i widzieli go przemienionego wtedy, nie? Kiedy też poszedł na górę, aby się modlić. Myślę, że Pan Jezus jest tutaj dla nas wielkim, wielkim, później modlitwa, wielkim świadkiem i zaproszeniem. Modlitwa w Getsemani, kiedy zbliża się krzyż. Są różne te oblicza modlitwy Chrystusowej i Jego przykład, jego wzór, myślę, że to jest coś, co sprawia, że chyba każdy chrześcijanin powinien bardzo sobie wziąć jakoś do serca to i tego najlepszy, ten najlepszy czas znaleźć. Nie wiem, dla Pana Jezusa to może był właśnie poranek, czy no, dla innych, jak ktoś, jeżeli ktoś, nie wiem, ma tryb bardziej wieczorowy i nocny, może lepszy czas się modlić przed snem, żeby to nie był czas, kiedy jest się zaspanym. Ale najlepszy czas dla Pana Boga, bo wtedy właśnie, to prawda, dzieją się rzeczy największe. Czasami bywa tak, że rzeczywiście te wielkie rzeczy w czasie modlitwy od razu widzimy, że jest to czas, kiedy Bóg tak dotyka serca, że się wychodzi z poczuciem bycia na tej modlitwie przemienionym w jakiś sposób. Ale to jest doświadczenie chyba takie, powiedzmy, krótkotrwałe lub jednostkowe, w znaczeniu, że też bardzo często jesteśmy na modlitwie dzień, drugi, trzeci, czwarty. Kiedyś w przeszłości może doświadczyliśmy takich naprawdę pięknych wewnętrznie rzeczy, a potem wydaje się, że jest czas też posuchy, czas, kiedy nie dzieje się nic. A może dziać się najwięcej. To jest czas też, kiedy możemy najbardziej wewnętrznie dojrzewać, bo wtedy naprawdę stajemy dla Pana Boga. On może najbardziej nas wtedy wyzwalać z jakiegoś ludzkiego egoizmu i szukania siebie i zostaje tylko sam Bóg.
1: A co kiedy nie wiemy, jak się modlić? W sensie praktycznie wiemy, ale mamy takie wewnętrzne poczucie, że ja tego nie rozumiem. Tak jak uczniowie trochę. Panie, naucz nas się modlić. I wtedy słyszymy modlitwę pańską, która jest dla nas w sumie pierwszą, bo podyktowaną przez samego Jezusa. Jak poradzić sobie z takimi momentami?

0: Szkoła Rut.
1: Bracie Macieju, a jak wygląda historia modlitwy u brata? No bo będąc już w zakonie, no to możemy sobie wyobrazić, że jest to jakoś usystematyzowane przez tą regułę, to jak żyjecie, jak się spotykacie wspólnie na modlitwie, ale też przeżywacie te momenty modlitwy indywidualnej. Jakie jest brata osobiste doświadczenie modlitwy, tego jak ona się rozwijała, ta przestrzeń spotkania z Bogiem w brata życiu?
2: Jeśli chodzi o początki, no to myślę, że to jest równoczesne z jakimś pierwszym takim odkryciem Pana Boga, czy pierwszym nawróceniem. Wtedy się też, myślę, tak całkiem spontanicznie rodziła modlitwa. Jedno z drugim szło w parze. To był czas, powiedzmy, tak przełomu, nie, byłem jeszcze młody bardzo, przełomu, powiedzmy, szkoły podstawowej i średniej. I później Pan Bóg mnie dalej w tym prowadził, jakoś

0: jakoś pozwalał pogłębiać. W zakonie rzeczywiście jest tak, że jest pewien rytm modlitwy wspólnej plus modlitwa indywidualna. Jeśli chodzi o to, co najbardziej mnie się podoba, co bardzo lubię, to jest czas chociażby zakonnych, takich tygodniowych rekolekcji w ciszy. Mamy zasadniczo dwie możliwości, albo pojechać na takie rekolekcje, gdzie jest wielu braci i rekolekcjonista mówi jakieś tam dwie nauki czy trzy i poza tym jest czas ciszy, albo zupełnie pojechać sobie tak samemu gdzieś do pustelni, zamknąć się na tydzień i zostać sam na sam z Panem Bogiem. I od paru lat praktykuję ten drugi sposób. I jest to naprawdę czas niesamowicie dla mnie dobry, piękny, błogosławiony i zawsze czekam na ten tydzień, kiedy ja zostaję z Panem Bogiem sam na sam, trochę z Panem Bogiem i sobą, gdzie można jakoś wejść w ciszę, usłyszeć siebie, przyjść z tym do Jezusa i usłyszeć też Jego słowo.
1: Jak wygląda taka pustelnia? Bo możemy sobie wyobrażać, że brat jedzie do pustelni, czyli do jakiejś chatki w lesie, która jest gdzieś daleko od ludzi, od jakiejś aglomeracji, od zabudowań, nie ma dostępu do drogi, nie ma komunikacji internetowej, nie ma niczego. Co to znaczy pustelnia?
0: Oczywiście mogę też wybrać sobie jakąś chatkę w lesie, jeżeli taką znajdę, ale też tak, jest taka możliwość, ale też jako kapucyni mamy taki dom, typowo dom modlitwy. W mojej prowincji, ja jestem w ogóle z prowincji krakowskiej, kapucynów, jest jeden taki dom, który jest w Zagórzu koło Jasła, powiedzmy, między Pilznem a Jasłem. To jest województwo podkarpackie. Tam na stałe mieszka w tym domu trzech braci, ale poza tą częścią wspólną są takie trzy eremy w ogrodzie, gdzie można spędzić czas zupełnie samemu. I oni też tak żyją, w sensie, że zawsze z tej trójki, który idzie na tydzień, żeby żyć samotnie, a potem po tygodniu się zmieniają, a goście, czyli ci, którzy przyjeżdżają tam na rekolekcje, też mogą albo dostać, bo są trzy, prawda, te eremy, więc jeden jest zajęty, to jeszcze dwa są wolne, może dostać na tydzień albo na jakiś czas umówiony taki właśnie domek, może nie totalnie w lesie, ale powiedzmy, nazwijmy to w takim, prawie jak w lesie, tylko że jest to jednak, powiedzmy, tam 200 metrów czy 300 od tego domu, gdzie mieszkają inni. Albo można też z nimi spędzić rekolekcję, w sensie mieszkać we wspólnocie tej małej, dwu czy trzyosobowej i razem z nimi chodzić na te modlitwy i później mieć cały dzień też rekolekcji takich indywidualnych dla siebie, milczenia.
1: Czyli jest możliwość, żeby na taką pustelnię udała się też osoba, która w ogóle nie jest związana w żaden sposób z zakonem.
0: Tak, można. Można do nas tam zadzwonić, zapytać się o dostępność. Wiem, że jeśli chodzi o przyjmowanie osób świeckich, były czasy w tej pustelni łatwiejsze i trudniejsze. Nie wiem, jak jest teraz, ale to nie znaczy, że to jest niemożliwe. Jest to możliwe. Wiadomo, że zależy od ile jest takich telefonów i jakie tam bracia mają typowo priorytety, bo czasami bywa tak, że jest tyle tych osób chętnych, że na przykład dają pierwszeństwo na przykład zakonnikom i księżom, ale czasami może jest tak, że przyjmują wszystkich, kto zadzwoni, tylko patrząc, gdzie jest wolne miejsce następne w kalendarzu.
1: Gdyby tak się zastanowić nad tym spędzaniem czasu w takim miejscu, czy z perspektywy lat i brata jakiejś wiedzy jest tak, że to poszukiwanie tego odosobnienia jest dzisiaj żywsze? Jest tych ludzi więcej? Czy to się jakoś zmienia?
0: Myślę, że jest sporo. Chyba bym powiedział, że raczej jest duże zainteresowanie i chyba większe. Raczej dużo osób w tym zabieganiu, w różnych sprawach próbuje wrócić gdzieś do źródła, czyli do Pana Boga i znaleźć przestrzeń ciszy. Na pewno też duże obłożenie mają rekolekcje ignacjańskie, które to też są taką trochę podobną formą rekolekcji, w sensie nie jak ta pustelnia, ale tam, bo w rekolekcjach ignacjańskich mamy konkretny program, prawda? Jest ktoś, kto głosi, ale poza tym jest też cisza i trwanie na modlitwie i przed Panem Bogiem przez cały pozostały czas i raczej z tego, co się orientuję, jest duże zainteresowanie.
1: Myślę teraz jeszcze o takich wzorach modlitwy, które gdzieś brat jakoś zaczerpnął w swoim życiu. Myślę o jakichś osobach. Czy były takie, którymi brat się zainspirował?
0: To jest trudne pytanie, bo z jednej strony rzeczywiście ludzie nas inspirują, których spotykamy. Z drugiej strony jednak modlitwa jest czymś bardzo, bardzo indywidualnym i osobistym. Jeśli chodzi o początki, to myślę, że dla mnie takim dużym, pierwszym ważnym krokiem właśnie w tym etapie, powiedzmy, licealnym, to było trochę spotkanie i zarówno z ruchem Odnowy w Duchu Świętym i z ruchem oazowym. To był moment takiego rodzenia się relacji z Panem Bogiem i takiego pierwszego wejścia w doświadczenie modlitwy. Potem myślę też, że duże znaczenie miało dla mnie, to nie jest spotkanie, powiedzmy, osobiste, tylko przez tekst, ale chociażby ze świętym Franciszkiem z Asyżu. On wiele rzeczy napisał i też zostało po nim kilka modlitw, które myślę, że są niesamowicie piękne i karmiły mnie. To jest to dla mnie jakimś wzorem modlitwy i myślę, że wracam też do tego, co jakiś czas. Modlitwa Ojca Pio, te zapisane modlitwy, bo też to, ile się modlił, jak no to trochę wiemy, trochę nie wiemy, ale to, co zapisał, kiedy je poznałem, też były dla mnie zaskoczeniem.
1: Co było zaskakujące?
0: Później to się wyjaśniło też w kontekście jego listów, w sensie, że to jest modlitwa tak pokorna i tak... Bo tak sobie mamy takie wyobrażenie o takich bardzo znanych świętych, że oni bujali gdzieś w obłokach, a oni częściej szorowali po dnie. Byli naprawdę bardzo blisko ziemi i ta modlitwa... Ta modlitwa jest niesamowicie pokorna i taka stawiająca człowieka przed Panem przed Bogiem niemal w całkowitej bezradności i zawierzeniu się łasce. Ojciec Pio pisze na przykład tak. Pozostań ze mną, Panie, Twoja bowiem obecność jest mi konieczna, abym o Tobie nie zapomniał. Ty wiesz, jak łatwo opuszczam Ciebie. Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy, abym tak często nie upadał. Pozostań ze mną, Panie, bo jesteś moim życiem, bo bez Ciebie popadam w zniechęcenie. Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim światłem, bo bez Ciebie pogrążam się w ciemności. Później ominę fragment i na przykład piszę też tak. Pozostań ze mną, Panie Jezu, albowiem ciemność zapada i dzień się już kończy. To znaczy, że życie mija, a zbliża się śmierć, sąd, wieczność. To też muszę odzyskać siły, by w drodze nie ustać. Stąd więc potrzebuję Ciebie. Ciemność zapada i śmierć się zbliża. Lękam się mroków, pokus, oschłości, krzyży, cierpień. To też tak bardzo pośród nocy i wygnania potrzebuję Ciebie, Panie Jezu. Pozostań ze mną, Jezu, ponieważ wśród nocy tego życia, wśród zagrożeń potrzebuję Ciebie. Spraw, abym poznał Ciebie tak jak Twoi uczniowie przy łamaniu chleba, to znaczy w komunii eucharystycznej, aby była ona światłem rozpraszającym ciemności, wspierającą mnie siłą i jedyną radością mego serca.
1: Święty Ojciec Pio, a słyszymy o zwątpieniu, o upadkach, o odejściu od Jezusa. Czy czasami nie za bardzo idealizujemy świętych?
0: Ja myślę, że często tak, tak. Często tak. Franciszek zresztą, o którym już też wspominaliśmy, też modli się o to, żeby Bóg rozproszył ciemności jego serca. I długi czas, zanim znajdzie drogę, którą ma iść, to przeżywa, a później pod koniec życia znowu, kiedy idzie na Alvernię, kiedy dostaje stygmaty, to jest czas, kiedy on przeżywa wielki dramat w sercu i wiele, wiele ciemności. I te stygmaty, które dostaje 2 lata przed śmiercią, też odkrywa jako znak Boży, że rzeczywiście to, co robi, to, co przeżywa, chociaż tego nie rozumie do końca, jest rzeczywiście dziełem Boga.
1: Czym jest w takim razie świętość?
0: Świętość to jest trudne pytanie. No na pewno święty jest Pan Bóg, a człowiek o tyle, ile pozwoli się Bogu przeniknąć i przemienić wewnętrznie. Świętość to życie Bogiem, pozwolenie, by Pan Bóg robił w życiu człowieka to, co się Panu Bogu podoba.

0: Dookoła Rut.
1: Wspomniał brat przed momentem o świętym Franciszku i o tym, że on wtedy dzięki tym stygmatom uzyskał pewną pewność w tym, że ta droga, którą obrał, jest właściwą. W takim poszukiwaniu woli Bożej, jak ją właściwie odkrywać w swoim życiu, że rzeczywiście to, co robię, to jest ten właściwy kierunek, że się nie pomyliłem, że nie chybiłem, że idę w dobrą stronę.
2: Jeśli chodzi o świętego Franciszka, to w jego życiu była ta wielka ciemność pod koniec, dlatego że miał duży problem z własnymi współbraćmi. To znaczy, poszedł za Chrystusem, dołączyli do niego bracia, pod koniec życia napisał regułę dla nich i tych braci było już tak dużo za życia Franciszka, że nie wszyscy go nawet znali osobiście. Byli franciszkanie już w wielu krajach Europy i stwierdzili, że ta reguła jest nie dla nich. Że Franciszek, jeżeli chce tak żyć, niech sobie żyje, ale na mnie nie stawia takich wielkich wymagań. I on przeżywał wielki dramat związany z tym, że jego bracia nie chcą tymi braćmi do końca być, prawda? I teraz co on ma zrobić? Czy pójść za tym ideałem i tą regułę w jakiś sposób wymuszać? Czy ma odpuścić? I też no, złamać jakiś pewien ideał, czy nie iść za tym Chrystusem też, którego poznał, którego ukochał. I w takim duchu idzie 2 lata przed śmiercią, jeszcze oczywiście nie wiedział, że za 2 lata umrze, ale to się wydarzyło. 2 lata przed śmiercią Franciszka idzie do góry Laverna, którą nazywamy Alvernia po polsku, by pościć przed świętem świętego Michała. I tam w czasie tego postu objawia mu się serafin, który przeszywa jego ciało, także nosi rany, takie jak Chrystus. I to upodobnienie do Chrystusa jest dla niego w tej ciemności serca, w tym wielkim bólu serca nawet, pewną odpowiedzią. Rezygnuje wtedy też, żeby być już przełożonym w ogóle franciszkanów, oddaje prowadzenie zakonu innemu bratu. Reguła zostaje, którą Franciszek napisał, tam najwyżej z małymi poprawkami z kurii rzymskiej, która sprawiła, że była bardziej forma prawna, nie tylko taka czysto duchowa, jak chciał Franciszek. Papież to ogłasza tą regułę. I Franciszek na modlitwie, w ciszy, ze stygmatami, później żyje w cieniu kościółka świętego Damiana. Pisze Pieśń Słoneczną jeszcze po roku, a po 2 latach od tego czasu umiera. Właśnie w tym roku mamy 800 lat, czyli przejście Franciszka do domu Ojca. I myślę, że to poszukiwanie woli Boga pewnie często, jeżeli jest autentyczne, się dokonuje w jakimś też pewnym wysiłku, nawet może bólu serca, bo żeby wolę Boga przyjąć i odkryć, trzeba trochę się namęczyć, myślę, pokazuje nam ta historia. Ale potrzeba właśnie wsłuchania, gotowości do rezygnacji z siebie, a jeszcze kolejna bardzo dobra rzecz, która może w tym pomóc, to kierownik duchowy. Ojciec Pio chociaż właśnie też mam go za wielkiego świętego, innym umiał doradzić, ale w swoich sprawach bardzo często sam się gubił i potrzebował słowa swoich kierowników. Myślę, że każdemu z nas ktoś taki jest potrzebny, by powiedzieć to, co się dzieje, rzeczywiście pochodzi od Pana Boga, bo są tego pewne znaki, a inne rzeczy nie i trzeba pewne rzeczy, ale jedne przyjąć, a inne odrzucić.
1: Wspomniał brat o kierownikach duchowych, kierownikach, czyli na przestrzeni życia świętego było ich kilku, czy miał kilku jednocześnie? Jak to było z ojcem
2: Ojciec Pio? Ojca Pio jest sprawa wyjątkowa, jest nie taka zwyczajna. Zwykle to rzeczywiście wystarczy, żeby mieć jednego oczywiście w danym momencie. Czasami może się z czasem zmienić ta sytuacja. I tak, to jest naturalna sytuacja, kiedy mamy, powiedzmy, w jednym momencie jednego kierownika, czy towarzysza duchowego, też różnie mówimy o tych osobach. Częściej się dzisiaj mówi o towarzyszeniu duchowym niż o kierownictwie, chociaż ojciec Pio oczywiście używał słów jakby z tamtych czasów, czyli to byli jego kierownicy duchowi. I on miał dwóch. Chociaż już kiedy zakończyli oni w pewnym sensie swoją posługę, dlatego że odsunął ich od ojca Pio Watykan w 1920, w którymś roku, to ojciec Pio później powiedział o tym, że tak naprawdę tylko jeden z nich był jego kierownikiem, czyli ojciec Benedetto. Ale jeżeli czytamy te listy, to wygląda na to, że jednak dwóch pełniło tą posługę, dlatego że oni w ogóle, ojciec Pio pisał do jednego z nich, to oni się wymieniali tymi listami ojca Pio. Oni sobie o nim wzajemnie rozmawiali. Jeden był przez długi czas jego prowincjałem, przełożonym, a drugi był jego przyjacielem, a wcześniej jeszcze profesorem, czy wykładowcą seminaryjnym. Ojciec Agostino. Ojciec Agostino był jego przyjacielem i to była naprawdę taka relacja bardzo przyjacielska. Ojciec Benedetto był większym autorytetem i prowincjałem i oni w sprawie ojca Pio się ze sobą wymieniali trochę opiniami.
1: Czyli potrzebowali jeszcze zopiniować siebie nawzajem w tym, jak prowadzą świętego ojca Pio? To trochę na tym polegało?
2: To znaczy, że ojciec Pio sam tak trochę też chciał, w sensie, że pisał raz do jednego, raz do drugiego, czasami do obydwu naraz prawie to samo. Jednego traktował jako takiego pełnego autorytetu kierownika duchowego, drugiego trochę bardziej jak przyjaciela, któremu też wszystko zawierza i wiedział, że oni też się ze sobą jakoś komunikują w jego sprawie.
1: Dla osoby, która jest w kościele, gdzieś odnajduje się we własnej wspólnocie, we wspólnocie kościoła lokalnego, w swojej parafii, kierownictwo duchowe. Czy to trudne, żeby znaleźć takiego towarzysza duchowego? Czy może być nim proboszcz? Czy dla proboszcza wszyscy parafianie to za dużo? Gdzie szukać?
2: Myślę, że to nie jest łatwe, żeby znaleźć dobrego kierownika, ale nie trzeba się zniechęcać. Warto szukać. Oczywiście może być to proboszcz. Nie jest w stanie jeden ksiądz mieć pod takim kierownictwem całej parafii, ani nawet jakiejś dużej ilości osób. Ale no na pewno ile mu czas pozwoli, może przyjąć do tego, żeby być ich towarzyszem duchowym. Możemy szukać wśród księży, których znamy, wśród innych duchownych. Też jest możliwość oczywiście, że kierownikiem duchowym nie musi być osoba ze święceniami, prawda? Może być kierownikiem duchowym też człowiek świecki albo nawet, nie wiem, siostra zakonna. Ważne, żeby to był człowiek, którym wiemy, że on sam prowadzi życie duchowe i że też ma jakieś odpowiednie przygotowanie, chociaż minimalne, teologiczne, że możemy też jego doświadczeniu, jego wiedzy zawierzyć.
1: Jak znajdę takiego kierownika duchowego, to czego mogę oczekiwać jako członek Kościoła? W sensie, czemu może mi pomóc? W czym może mi pomóc i co tak naprawdę dzieje się w tej relacji? Czemu ona służy, jak ona wygląda z brata doświadczenia?
2: Pierwsza ważna rola kierownika duchowego to jest w ogóle, czy towarzysza duchowego, to jest wysłuchać. I to jest myślę, że rzecz bardzo ważna. Wysłuchać nie tylko grzechów, tak jak w spowiedzi. Spowiednik też ma wysłuchać tego, co chcemy mu powiedzieć, ale tutaj możemy rzeczywiście człowieka jednego wprowadzić w cały kontekst swojego życia. I wypowiedzenie siebie w takim klimacie duchowym przed drugim naprawdę zmienia bardzo dużo. W znaczeniu czasami człowiekowi się otwierają oczy na samego siebie, kiedy o sobie mówi. Sam zaczyna dostrzegać pewne rzeczy, kiedy pewne sprawy ubiera w słowa. Więc samo wysłuchanie, życzliwe wysłuchanie, tak pełne wrażliwości takiej ewangelicznej na drugiego, to już jest bardzo dużo, co daje nam kierownik. Po drugie, kierownik może nam powiedzieć, słuchaj, widzisz to, to i to, ale może jest jeszcze inna droga, jest jeszcze może inne rozwiązanie, weź też to pod uwagę. Kierownik za nas nie podejmuje oczywiście żadnych decyzji, nie... to my jesteśmy dalej odpowiedzialni za własne życie, a nie on, ale może nam wnieść trochę światła dodatkowego i powiedzieć, uważaj na to, to, co się dzieje, może być jakimś mechanizmem, który wcale nie jest związany z działaniem Pana Boga, ostrzec nas przed czymś. To jest człowiek, który już przeszedł trochę dalej, więc był tam, gdzie jesteśmy dzisiaj duchowo i może nam powiedzieć, czy przy tym kroku kolejnym trzeba zrobić jakoś zachować szczególną ostrożność, albo właśnie pokazać jakieś dodatkowe rozwiązania. I też jeśli chodzi o kierownictwo, to może warto powiedzieć, że warto mieć kierownika na stałe, ale też możliwe jest taka rzecz, że korzystamy z kierownictwa duchowego nie przez całe życie, ale na przykład w jakimś szczególnie ważnym czasie, okresie własnego życia, na przykład rozeznawania powołania, bo jest to moment, kiedy bardzo dużo zależy od, albo może być jakiś inny czas, kiedy rzeczywiście go o wiele bardziej potrzebujemy i prosimy człowieka, który ma duże doświadczenie duchowe, żeby był dla nas jakimś wsparciem w tym momencie.
1: Tak na koniec, bracie Macieju, chciałbym jeszcze zapytać, czy kierownikiem duchowym może być mój spowiednik, albo czy powinien być moim kierownikiem duchowym?
2: Spowiednik nie musi być kierownikiem. Można mieć kierownika duchowego poza spowiednikiem. Na przykład u ojca Pio właśnie tak było, że chociażby mieszkał w Pietrelcinie i spowiadał się u księdza, pewnie u swojego proboszcza, a miał kierownika duchowego, kapucyna, którym albo się czasami widział, a czasami pisali listy do siebie. Ale oczywiście spowiednik też może być kierownikiem, tylko dobrze, żeby to było jasno powiedziane i dobrze dogadane, żeby wybrzmiało w tej rozmowie. Spowiednik też może być kierownikiem. Może to kierownictwo być w czasie spowiedzi, oczywiście pewnie nie przy konfesjonale, przy kratkach, w czasie jakiegoś krótkiego spotkania, ale na jakiejś spowiedzi osobno umówionej, albo nawet odbywać się też nie w czasie spowiedzi, ale też w czasie innych spotkań. Chociaż może być to w tym momencie trudniejsze, bo jednak tajemnica spowiedzi jest czymś takim, że jeżeli kogoś spowiadam, i spotykam tę osobę poza spowiedzią, to nawet wobec tej osoby powinienem zachować pewną tajemnicę.
1: Dziękuję za to spotkanie. Państwo i moim gościem był brat Maciej Zienkiewicz ze Zgromadzenia Kapucynów z Krakowa. Szczęść Boże.
2: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szkoła Rut.

0: Reklama.
1: W najnowszym wydaniu Tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
2: Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
1: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
2: Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
1: Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
2: Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
1: W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
2: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
1: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
2: Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
1: Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
2: Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
1: Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
2: Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
1: Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
2: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
1: Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
3: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Sit together on the sofa,

0: Ewangelii świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
1: Słysząc przed chwilą słowa dzisiejszej Ewangelii lub rozważając ją kiedyś wcześniej, być może poczuliśmy się zaskoczeni postawą Jezusa, która wydaje się być nieprzystająca do religijnego szacunku do rodziny. Jednak po zastanowieniu się, przeczytaniu tego fragmentu w kontekście całego rozdziału, możemy zauważyć, że nie ma tam napisane, co dalej się wydarzyło. Czy Jezus wyszedł chwilę później do swoich bliskich? Czy może musieli poczekać jakiś czas? Tego nie wiemy, ale możemy być pewni, że ten, który dał przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, na pewno zawsze okazywał swojej matce szacunek i cześć. Jednak chciał, żeby jego uczniowie zobaczyli, że w Królestwie Niebieskim nie są istotne nasze powiązania rodzinne czy znajomości. Dla Boga każdy człowiek jest ważny, a każdy, kto słucha Słowa Bożego i stara się wypełniać je w życiu, ten staje się jemu szczególnie bliski, jak ktoś z rodziny.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
3: Dobry wieczór. Już jestem przed mikrofonem, a razem ze mną Marlena Świderska, dietetyczka.
4: Dobry wieczór, dzień dobry.
3: I dzisiejszy temat, który kojarzy mi się z Bieszczadami, z gitarą. Jesień idzie, nie ma na to rady. A tak naprawdę, szanowni państwo, chciałbym dzisiaj porozmawiać o jesiennym odżywianiu, profilaktyce i codziennych sposobach wspierania odporności naszego organizmu. Czyli padną takie pytania, jak komponować posiłki jesienią, co rzeczywiście pomaga naszej odporności, a co jest tylko popularnym mitem, no i czy te suplementy są nam naprawdę potrzebne. Czy słyszała pani piosenkę Jesień idzie?
4: Słyszałam. Tak? I rzeczywiście nie da się ukryć, że idzie.
3: No tak. Poranki chłodniejsze.
4: W kuchni szukamy zmiany.
3: No i właśnie my zamieniamy te lekkie, letnie jedzenie na coś bardziej konkretnego, czy nie?
4: Czy konkretnego? Rzeczywiście możemy mieć takie potrzeby, że potrzebujemy bardziej konkretnych, sycących. Zmieniają się nasze ochoty,
3: no
4: potrzeby.
3: Bo lato mi się kojarzy, sałatka owocowa. Tutaj.
4: Tak, a tu potrzebujemy może czegoś ciepłego, by ocieplić te poranki chłodne.
3: Czyli pojawiają się zupy? Gorąca herbata?
4: Też. Może owsianki ciepłe.
3: Pieczywo.
4: Zamiast zimnego jogurtu.
3: Pieczone warzywa?
4: Myślę sobie, że my rzeczywiście może nie potrzebujemy aż szukać takich wyjątkowych produktów spożywczych i że ja w ogóle lubię myśleć o tej dietetyce bardzo prosto.
3: Ale już zaczynamy słyszeć, jedz to na odporność, pij tamto, weź witaminy, unikaj tego, bo będziesz chorować, zaraz tak. Się przeziębisz.
4: Tak. A jesień daje nam całą masę różnych bardzo dobrych odżywczych produktów sezonowych, zatem może niekoniecznie potrzebujemy od razu sięgać po witaminy w tabletkach, po suplementy w kapsułkach, tylko skupić się na tym, co sezonowość nam oferuje.
3: Czyli to nie jest tak, że to nasz organizm zmienia jesienią swoje potrzeby żywieniowe, to po prostu chodzi o nasze przyzwyczajenia, chodzi o nasz apetyt?
4: Rzeczywiście apetyt też może się zwiększyć. Możliwe, że też przyzwyczajenia, że rzeczywiście tradycyjnie mamy inną kuchnię jesienią i sięgamy po te bardziej produkty ciepłe, tak jak już sobie wspomnieliśmy.
3: Ale jeszcze nie wspomnieliśmy o ziemniakach.
4: I jeszcze te ziemniaki. Pojawiają. I ziemniaki, ale w ogóle dużo mamy bulw i mamy buraki i mamy marchew i mamy dynię, czyli dużo różnych kolorowych warzyw. I rzeczywiście myślę sobie, że dobrze jest to ułożyć tak, jak nam to mówi piramida żywienia na tym talerzu. Czyli pewnie nie zaskoczę, jak powiem o piramidzie żywienia zdrowego, którą warto układać na talerzykach jako posiłek.
3: Ale ona się zmieniła, ta piramida?
4: Piramida zmieniła się w Ameryce, w Stanach się zmieniła. Nasza Polska wciąż jest ta, którą warto traktować jako prawdą objawioną.
3: Czyli w tej piramidzie nie ma mrożonek?
4: Są mrożonki.
3: Są mrożonki?
4: Zupełnie nie ma.
3: Myślałem,
4: tam takich zakazów i nakazów.
3: Że to jest gorszy wybór.
4: Że mrożonka gorszy? Mhm. Zupełnie nie. Rzeczywiście na tą jesień to my może mniej chętniej sięgamy po produkty takie dostępne, proste, typu pomidory. Ogórki już może mogą być mniej smaczne i zupełnie niepotrzebnie mielibyśmy się bać przetworów, przecierów, kiszonek i mrożonek.
3: O, właśnie, bo dzisiaj dostałem taki słoik 5-litrowy.
4: Co za szczęście!
3: Ale niech pani zgadnie, co tam było kiszonego.
4: Ogórki.
3: Nie.
4: Kapusta.
3: Nie.
4: Buraki.
3: Pomidory.
4: Kto pana taką darował?
3: No taki prezent dostałem. I tak
4: cudownie.
3: Zaskoczył mnie.

0: I nie wiem, postawiłem to na balkon, nie wiem, czy dam radę.
1: Korzystałabym. Akurat w tę jesień te probiotyki cudowne wsparcie zdrowia. Także na pewno korzystniejsze, aniżeli te kapsułki z apteki.
0: Ale czy to oznacza, że jesienią, skoro jesienią zaczynamy więcej jeść, to znaczy, że rzeczywiście potrzebujemy, nie wiem, więcej kalorii na jesień?
1: Niestety zapotrzebowanie organizmu na energię kaloryczną się nie zmienia, a może się wręcz zmniejszyć, bo jesień nas zatrzymuje. Często z racji właśnie tej pogody niewspierającej może nas zatrzymać w domu i no właśnie, możemy już mniej być na tym dworze.
0: Czyli częściej siedzimy w ogrzewanych mieszkankach, samochodach, biurach.
1: Co sprzyja jeszcze większemu ewentualnemu podjadaniu i sięganiu do lodówki i szafek, a zapotrzebowanie energetyczne przez to, że mamy mniej aktywności, może się zmniejszyć, a nie zwiększyć. Zatem rzeczywiście byłabym bardzo uważna na tę ilość kalorii na naszych talerzach.
0: Bo tak mi się wydawało, że jak ktoś powie, że jest zimno, to trzeba jeść.
1: Jak jest zimno, to trzeba się przykryć kocykiem.
0: Albo po prostu...
1: I napić ciepłego naparu, albo rumianku.
0: Myślałam, że pani powie o aktywności fizycznej.
1: Aktywność fizyczna na pewno nas rozgrzeje. Cudownie jest dbać o tę aktywność fizyczną, niekoniecznie w środku. Myślę sobie, że w te dni, które wspierają to, żebyśmy wyszli, to fajnie jest dbać o aktywność fizyczną i zalecenia takie mamy, że to, co buduje naszą odporność, to, co jest elementem dobrego, prozdrowotnego stylu życia, to na pewno aktywność różna. Może to być umiarkowana aktywność, zalecenia mówią o 30 minutach dziennie, ale pewnie bardziej wybrałabym to tak zwane świeże powietrze.
0: No, pod warunkiem, że gdzieś w pobliżu jest...
1: Będzie świeże powietrze.
0: Świeże powietrze.
1: Życzę nam tego.
0: Jesień wchodzi do kuchni, czyli co? Gdybyśmy tak to wszystko jeszcze podsumowali, to oznacza, że właśnie do kuchni wchodzi jakiś cudowny produkt, jakaś mikstura, czy jakieś przekonanie, że będzie dobrze? Co ma wejść do tej kuchni jesienią?
1: Tak, no najpewniej nic magicznego i wyjątkowego, a raczej te proste produkty spożywcze, bardzo dostępne sezonowo, kolorowe, sezonowe,
0: dynia,
1: te dynie, jabłko, buraki, jabłko, gruszka, śliwki, czyli to, co bazujemy, na czym bazujemy w piramidzie żywienia. Potem trzeba koniecznie wspomnieć o pełnoziarnistych produktach zbożowych i ziemniakach. Sięgnęłabym po kaszę, po płatki owsiane, jako wsparcie energii, dobrego samopoczucia,
0: czyli,
1: humoru.
0: Czyli taka na przykład zupa jak krupnik?
1: Super, wspierająca bardzo. Chociaż to, co potrzebujemy na talerzach, to źródło białka. Zatem w tym krupniku niech sobie może pływa białe, chude mięso albo warzywa strączkowe, bo przecież tam może być soczewica, ciecierzyca, fasola, a jeszcze wcześniej w piramidzie mamy nabiał, zatem możemy tę zupę popić kefirem, dbając o wybór produktów probiotycznych. No i co jeszcze? I dobry tłuszcz. I dobre ilości tłuszczu.
0: Co to znaczy dobry tłuszcz?
1: Czyli pewnie dobra ryba, bardzo wspierająca zdrowie, czyli dobre kwasy omega-3, EPA i DHA. One są obecne tylko w rybach.
0: Ale jest tu w Warszawie jakaś dobra ryba?
1: Śledź. Śledź jest super rybą i mamy wskazania, by spożywać ryby, na przykład właśnie w formie śledzia. Jeśli nie ma takiej możliwości, nie lubimy z różnych przyczyn sięgać po rybę, to zachęcałabym bardzo akurat tutaj szczerze do suplementacji. Czyli do suplementacji bardzo niemarketingowo tranem.
0: Aha.
1: Czyli te dobre kwasy omega-3. Natomiast jeśli nie, to przecież omega-3 mamy też, tylko że tego pochodzenia roślinnego, kwasów aleinowych w orzechach, w pestkach, w nasionach, w oleju rzepakowym, w oliwie. Z racji tego zapotrzebowania energetycznego być może mniejszego, to jednak skłaniałabym do tego, żeby przypilnować mniejszych ilości tego tłuszczu, bo on jednak jest wyjątkowo bardzo energetyczny.
0: A taki jeden na koniec tej części naszej rozmowy mit, taki mit, który idzie z jesienią. Czy coś pani kołacze się w głowie, w sercu?
1: Och, całą masę mitów żywieniowych myślę sobie, że mogłabym tutaj wspomnieć.
0: A taki związany z jesienią?
1: Taki związany z
0: jesienią. Z jakimś cudownym produktem.
1: To właśnie, ja myślę sobie, że być może pan wspomniał o tym, że to jest to, że my potrzebujemy więcej energii, że potrzebujemy na tych talerzach położyć więcej kalorii. To myślę sobie, że to może być najbardziej uciążliwy, szkodzący mit, czyli taki, który będzie...
0: Ale to mi tak dobrze robi, tak dobrze się czuję.
1: Wcale nie znaczy, że jak może niekoniecznie więcej kalorii, to nie znaczy, że mniej jedzenia, bo potrzebujemy może po prostu, tak bardzo powszechnie mówiąc, sięgać mniej po tak zwane puste kalorie, a wybierać te bardzo odżywcze produkty spożywcze. Co nie znaczy, że nie możemy sięgać po co? Po cynamonkę? po jabłka z cynamonem w szarlotce? Mhm. Możemy. Kwestia proporcji, ilość.
0: Te długie jesienne wieczory przed
1: sprzyjają
0: nami.
1: Sprzyjają rumiankowi i szarlotce. Absolutnie,
0: no,
1: rozumiem.
0: Jakoś mi to, ta szarlotka, rumianek nie pasuje.
1: Nie pasuje.
0: Jesień idzie, nie ma na to.
1: Zachęcam do spróbowania.
0: Szanowni Państwo, razem z nami jest pani Marlena Świderska, dietetyczka. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami Marlena Świderska, dietetyczka. Jesień idzie, to jest ta piosenka, która gdzieś w głowie mi kołacza się. Autorem jest Andrzej Waligórski, a początek tekstu to raz staruszek spacerując w lesie ujrzał listek przywiędły i blady. To podsumowując tę pierwszą część naszej rozmowy, to znaczy, że takim najlepszym wspierającym, jakby najlepszą wspierającą czynnością to jest spacer, to jest ruch, to jest aktywność fizyczna, którą słyszymy wszędzie.
1: Tak, bo rzeczywiście często skupiamy się, chcielibyśmy się skupiać na takich aspektach o jednak mniejszym znaczeniu, a muszę powiedzieć, że nie wolno zaniedbywać filarów, czyli aktywności fizycznej, czyli snu, co też może wesprzeć jednak nasza dieta, by na przykład unikać jakichś ciężkostrawnych wieczornych kolacji.
0: No ale człowiek pracuje od rana i w ogóle do tak. wieczora i nie ma czasu na jedzenie tak. w ciągu dnia, więc czeka na to.
1: Popija dużą ilością kofeiny, co też tak. nie wspiera snu. Zatem może
0: co najmniej
1: trzeba
0: do 15.
1: powstrzymać na tej odpowiedniej ilości kofeiny do określonej godziny, bo każdy rzeczywiście z nas jest ekspertem od siebie i doskonale wie, jak na niego wpływają ciężkostrawne kolacje i duże ilości kofeiny w ciągu dnia.
0: No ale to co znaczy, że mamy zatrzymać ten świat pędzący dookoła nas, te wszystkie obowiązki i powiedzieć szefowi, że jest teraz przerwa na lunch, proszę 15 minut czasu, ja muszę zjeść trzeci posiłek.
1: O, tak. I dodatkowy stres.
0: Tak.
1: Zatem głupią radą byłoby nie stresuj się. Absolutnie potrzeba znaleźć tutaj sposób na rozładowanie tych trudnych napięć i stresów i tych trudnych emocji, niekoniecznie pod jadaniem, a może wcześniej wspomnianą aktywnością.
0: No dobrze, ale czy aktywność ma coś wspólnego
1: z odpoczynkiem?
0: Nie.
1: Ma.
0: Nie, nie z odpoczynkiem.
1: Bo bardzo można odpocząć na spacerze.
0: Nie z odpoczynkiem, tylko na przykład ja bym chciał być zdrowy tej jesieni i w ogóle zimą też i po prostu chciałbym mieć taką wysoką odporność.
1: Tak.
0: I pytanie jest moje, czy można podkręcić tą odporność jedzeniem?
1: Tak, bo przecież dobrze odżywiony organizm ma lepsze warunki do prawidłowego funkcjonowania. Z tym, że nie chciałabym się skupiać na jakimś magicznym produkcie, jednym,
0: ale...
1: który wesprze tę odporność i załatwi za nas sprawę, bo o odporność dbamy długotrwale, długoterminowo, dbając o codzienne wybory. Ale naprawdę nic trudnego. Niech te codzienne wybory będą prostymi rozwiązaniami, opartymi wciąż, muszę powtórzyć nudno, na piramidzie żywienia, które przełożymy na pełnowartościowy talerz. Dbając o regularność, dbając o niepodjadanie.
0: No dobrze, no dobrze, ale zatrzymajmy się. Gdybym wybrał te trzy,
1: tak.
0: Albo tak, z tych sześciu te trzy najważniejsze, czyli imbir, czosnek i cytryna.
1: Tak, tak się panu kojarzy ta odporność.
0: No tak mi się kojarzy,
1: czyli
0: jeszcze
1: tak
0: cytrynka.
1: Myślę, że jednak
0: jeszcze
1: my szukamy
0: moment.
1: Takich magicznych.
0: No ale nie, no ale kurkuma, przecież też słyszałem,
1: wspiera.
0: Że wspiera.
1: Absolutnie
0: i ta witamina
1: wspiera.
0: C. I po prostu gdybym tak
1: C.
0: obudował się tym wszystkim, sobie na półeczce to wszystko ustawił, w sklepie bym to wybrał, to najlepsze.
1: Tak. Są no. gotowe szoty. Można kupić szoty.
0: A, czyli
1: ale
0: w ogóle nawet nie trzeba
1: nich,
0: kroić, obierać, tylko...
1: Absolutnie. Mało bym w nich opierała nadziei na tę dobrą odporność i zdrowie ogólnie pojęte. Raczej myślę sobie o tym, że jednak ta dietetyka jest tak prosta i wcale nie potrzeba magicznych i szczególnych produktów.
0: To nie jest magiczny tylko... produkt, tylko to jest super produkt.
1: Tak. A witamina no. C rzeczywiście ona bardzo wspiera zdrowie, z tym, że nie wiem, czy pan wie, że na przykład już pół papryki wspiera zapotrzebowanie dzienne na witaminę C. Pół papryki wystarczy. Wystarczy ten nasz wcześniej wspomniany krupnik posypać natką pietruszki.
0: Taka zwykła natka pietruszki?
1: Wystarczająca.
0: Nieprawdopodobne. No dobrze, no to czyli regularne jedzenie,
1: regularne,
0: białko,
1: bez podjadania,
0: warzywa.
1: Bo już wspomnieliśmy o tych kaloriach.
0: No ale co robić?
1: Warzywa kolorowe.
0: Wieczór długi, jesienny.
1: Wieczór długi.
0: No to różne czynności są, no to można oglądać, trochę jeść.
1: Tak, jasne, że tak, bo ja absolutnie znajduję miejsce na wszystko w naszej kuchni codziennej, też na kolację. Może niekoniecznie tuż przed snem. Jeśli miałabym już o szczegółach mówić, to pewnie około 2 godziny przed snem potrzebujemy zjeść ostatni posiłek. posiłek. I może rzeczywiście niech nie będzie największym posiłkiem w ciągu dnia, tylko tym wcześniej wspomnianym przez nas krupnikiem. Zupy są bardzo wspierające. Leczo, dobre pieczone warzywa z dodatkiem białka.
0: Zupa, no, leczo, ile to czasu trzeba, żeby to ugotować?
1: Trzeba kroić, rzeczywiście.
0: I kroić jeszcze.
1: Ale może rzeczywiście, skoro mamy te długie wieczory, te wieczory w domu, to zróbmy z tego rozrywkę. Podejdźmy do tego fajnie. Zabierzmy rodzinę, wszystkich domowników i razem róbmy te napary z mojego rumianku. I popijając rumianek, kurujmy te warzywka do tych naszych prozdrowotnych, pełnowartościowych talerzy.
0: No dobrze, a trochę już też powiedzieliśmy, ale no może to zbierzmy to do worka, te tak zwane preparaty na wszelki wypadek.
1: Tak.
0: Weź, synu, na wszelki wypadek.
1: Tak, na wszelki wypadek.
0: To znaczy, że to jest taki zwykły marketing? To nie ma większego sensu?
1: Myślę sobie, że to, co nie jest marketingiem, to na pewno suplementacja witaminy D3. I to muszę powiedzieć, że jednak potrzebujemy ją suplementować. Ona jest rozpuszczalna w tłuszczach, zatem razem z posiłkiem powinniśmy suplementować witaminę D3. Oczywiście, że w idealnym świecie, my w takim nie żyjemy, ale w idealnym świecie po oznaczeniu wcześniejszym w laboratorium dobieramy dawkę, ale myślę sobie, że to jest 2 do 4 tysięcy jednostek. Cudownie byłoby wybrać lek, bo wiemy, że na pewno to, co na opakowaniu, to na pewno w tabletce. I wcześniej wspomniany przeze mnie tran, mimo że nie ma może jakichś wytycznych takich odgórnych, że potrzebujemy suplementować tran, to jednak ja się szczerze pod tym podpisuję, chyba że jemy codziennie rybę, tego przysłowiowego śledzia. Jeśli nie, to zachęcam do codziennej suplementacji tranem. A całą resztę suplementacji, czyli co? Magiczne, no to pewnie. Kojarzona witamina C, którą wspomnieliśmy i możemy ją mieć z cytrusów, z papryki, z natki pietruszki, z owoców jagodowych, nawet mrożonek, bo już ustaliliśmy, że są wsparciem. Dużo słyszę o suplementacji cynkiem. I rzeczywiście przy okazji już infekcji możemy wesprzeć się z cynkiem do ssania, by ten czas choroby skrócić i rzeczywiście na to są badania, ale cynk mamy i w rybach, i w warzywach strączkowych, czyli często zapominanej soczewicy, fasoli, grochu. Mamy też, co jeszcze słyszymy? Selen? Selen słyszymy, też ryby, też jaja, też warzywa strączkowe, żelazo, warto zadbać o dobre źródła żelaza, czyli żelazo chemowe obecne nawet w chudym mięsie, w jajkach, w rybach, czyli znowu te ryby. Czyli znowu nudno. Ryby, czyli białe, chude mięso, czyli warzywa strączkowe, jeszcze dodam pełne ziarno. Produktach zbożowych.
0: Ja mam teraz taki szalony pomysł, czy można źle jeść, właściwie źle skomponować swoją dietę i wzmacniać się
1: normalnie?
0: I wzmacniać suplementem?
1: Chyba nie chciałabym tego powiedzieć. Nie chciałabym powiedzieć, że można jeść źle. Jedzmy normalnie, jakościowo, odżywczo.
0: Przejdźmy do takiego pytania, które kojarzy mi się z latem, no bo latem, tak mi się wydaje, widzimy, nie wiem, doświadczamy upału i bardzo często pamiętamy o wodzie.
1: Prawda.
0: I wydaje mi się,
1: że
0: jesienią jest pragnienie mniejsze i nie musimy tak pić.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście jest pragnienie mniejsze, tak, ale, i znowu sławetne ale, zapotrzebowanie na napoje, na płyny nam wcale nie zmniejsza się wraz z zmniejszoną temperaturą, zatem my potrzebujemy po prostu wtedy świadomie o to zadbać i sobie przypominać. Ja w ogóle sobie myślę o tym, że to lato to jest taki czas, kiedy my rzeczywiście potrzebujemy się spieszyć z tą aktywnością, żeby zdążyć ze wszystkim w tę dobrą porę roku, kiedy sprzyja właśnie aktywnościom różnym, a jesień nas jednak trochę zatrzymuje. I ta jesień zatem z tym zatrzymaniem swoim, to może być dobry czas też na zatrzymanie się nad swoim talerzem właśnie. I takim świadomym wyborem i świadomymi wyborami, decyzjami, co my komponujemy na tych talerzach, by już zostać z tymi dobrymi nawykami, z prozdrowotną dietą. Zatem myślę sobie, że ta jesień to jest dobry czas na budowanie, kształtowanie świadomych, dobrych nawyków żywieniowych.
0: Czy kawa wlicza się również do płynów?
1: Na pewno wlicza się woda. Myślę sobie, że wlicza się mój wspomniany rumianek i w ogóle napary melisa
0: no,
1: i pokrzywa. I lipa. I pewnie czarny bez jeszcze bym to dodała. Ale jakby nie było, kawę też możemy wliczać w nadwodnienie. Tylko kwestia ilości.
0: Jasne.
1: Proporcji.
0: To teraz wypadałoby coś bardzo praktycznego, A mianowicie...
1: Jak skomponować talerz?
0: Tak, jakby
1: niech pan mnie o to zapyta.
0: Wyglądać zwyczajny, zdrowy jadłospis.
1: O, zwyczajny, to ja lubię słowo zwyczajny i normalny.
0: Bez egzotycznych produktów i bez spędzania pół dnia w kuchni, a to będzie taki jadłospis z dedykacją dla naszego realizatora Wojciecha Dąbrowskiego, który mówi, że dobrze by było teraz posłuchać wspaniałej piosenki, a razem z nami jest Marlena Świderska, dietetyczka. Za chwilę do państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami Marlena Świderska, dietetyczka, która mówi, że to dobrze, że jesień idzie. Są na to rady.
2: Nie, ja tak nie powiedziałam. Ja jestem wielką fanką lata i słońca i ciepłych, słonecznych dni.
1: Jak
2: kiedy
1: to?
2: Jest jednak więcej szans na aktywność tę na dworzu.
1: No ale moment, chwila, no ale przecież i pojawi...
2: Ale nie mówię wcale, że źle, że idzie.
1: No właśnie i zabezpiecza nas pani, podaje nam pani różne dobre kierunki, chociażby ten rumianek wspomniany już chyba ze trzy razy, aż naprawdę
2: widać,
1: wrócę do domu
2: fanką.
1: I pójdę się napiję tego rumianku. No więc są rady dobre, że jesień idzie i można tę jesień miło spędzić wspólnie gotując, przygotowując leczo
2: tak.
1: czy krupnik.
2: To fajna rada nam wyszła, nie? Żeby wspólnie
1: spędzać
2: czas.
1: Podoba mi się to. Nie spodziewałem się, że nasza rozmowa w tym kierunku pójdzie. I brakuje mi jeszcze tego, żeby narysowałem sobie takie
2: talerz. Widzę, że pan narysował.
1: Tak, bo pani powiedziała, że teraz będzie praktycznie, czyli
2: praktycznie.
1: Zwyczajnie.
2: O, to moje ukochane słowo w kontekście dietetyki.
1: Szanowni Państwo, bierzemy kartkę albo
2: tak.
1: w wyobraźni.
2: Już nie będziemy rysować piramidy trójkąta, tylko już od razu przełóżmy to na talerz,
1: dobrze,
2: na kółko.
1: Śniadanie.
2: Zacznę od tego może, zanim już do konkretów przejdę, ale to za sekundę, że chciałabym podkreślić jednak, że rozumiem to, że jest cała masa różnych informacji zewsząd. Że sąsiadka powiedziała jedno, że internet drugie, że gazeta trzecie, a telewizja czwarte. I myślę sobie, że trudno jest się po prostu w gąszczu tych wszystkich wiadomości odnaleźć i ostatecznie wybrać to, co jest prawdą. A myślę sobie, że jednak fajniej jest brać jako prawdę to, co oparte na wiedzy naukowej, na medycynie.
1: Na badaniach.
2: Na badaniach. Oczywiście nie znakiem tego, że nie możemy w to wkładać swoich opinii. Jeżeli tobie służy indywidualnie, to absolutnie sięgajmy. I co dla tego naszego pana redaktora mieliśmy zrobić? Jadłospis.
1: Nie, to może dla mnie.
2: Jednodniowy jadłospis.
1: Dobrze, tak.
2: Idźmy w to.
1: Dobrze,
2: konkret.
1: Śniadanie.
2: Wspomnieliśmy już o owsiance?
1: No niestety tak.
2: Nie jest pan fanem?
1: Wieczorem zalewamy, tak?
2: Można wieczorem, ale myślę sobie, że żeby była cieplejsza rano, ta Tosia szła rano i marzła, to ta owsianka rano byłaby super wsparciem. Oczywiście nie trzeba. Nawet najzdrowszy produkt świata, jeżeli tobie nie smakuje, tobie nie służy, to my żyjemy szczęśliwie w świecie dobrobytu i mamy całą masę różnych możliwości.
1: Czyli kanapka,
2: zatem jak nie
1: chleb.
2: Owsianka, idźmy w proste rozwiązanie. Kanapka, chleb. Super, jestem fanką pieczywa. Pełnoziarnistego, czyli słowo klucz, pełnoziarniste produkty zbożowe,
1: zapisałem.
2: Razowy chleb, jako źródło węglowodanów.
1: Aha.
2: Węglowodany złożone to chleb razowy, żytni, pełnoziarnisty. I co do tego potrzebujemy dodać? Wspomniane wcześniej warzywo jakieś,
1: no,
2: wybrane
1: może
2: oczywiście.
1: Może ta witamina C.
2: Ta witamina C, czyli ta papryka, posypiemy jeszcze natką pietruszki i koniecznie źródło białka, bo jakby
1: paprykę,
2: nie było...
1: natką pietruszki?
2: Czemu nie? Czemu natka na przykład nie możemy posypać natką pietruszki? Zachęcam
1: bo
2: bardzo.
1: Bo mamy stereotyp, że to tylko do zupy.
2: Czyli kto żyje w tych stereotypach? Ja nie.
1: Ja też już nie.
2: I koniecznie źródło białka, bo o wspomnianej odporności przecież. Białko jest budulcem naszych komórek odpornościowych. Zatem, żebyśmy sobie dobrze radzili w tych częstszych jednak infekcjach jesienią, to potrzebujemy na pewno do każdego posiłku dołożyć źródło białka. To co, może od śniadania idąc, jak już mieliśmy do tej owsianki dołożyć te produkty mleczne na białowe, to tu dołóżmy.
1: Dobrze.
2: Czyli szczególnie fermentowane produkty mleczne. Co, może popijemy kefirem i co tam, twaróg położymy na tej kanapce?
1: Tak.
2: Będzie ok?
1: I powidła śliwkowe.
2: Dobrze, super. Jedna kanapka idąc urozmaiceniem z papryką i natką pietruszki, druga kanapka z powidłami śliwkowymi świeżo przyrządzonymi. Brzmi dobrze. Czym popijemy, panie Mariuszu? Jedna odpowiedź słuszna.
1: Rumiankiem.
2: Mamy to. Idziemy w świat. I co bierzemy ze sobą na drugie śniadanie? Drugie śniadanie. Może te dobre tłuszcze. Weźmy orzechy, weźmy owoc. Mhm. Orzechy i owoc to będzie dobra przekąska.
1: No,
2: takie proste rozwiązanie.
1: Taki batonik bez czekolady.
2: Batonik bez czekolady, chociaż po czekoladę możemy sięgnąć. Tę szczególnie powyżej 70% tłuszczu. Będzie dobrym rozwiązaniem. Czyli orzechy, gorzka czekolada i owoce. Jakie mamy sezonowo? Jabłka, gruszki, śliwki. A jeśli jeszcze do śniadania nie wypił pan tego kefiru, to na drugie śniadanie ma pan szansę. Tam jest ogrom kultur bakterii bardzo wspierających, przecież mówi się jelita nasz drugi mózg, wspierających odporność.
1: Czyli mrówki będą chodziły w brzuchu. Dobrze.
2: Nie chodzą. Obiad właściwie wiadomo, czy w domu, czy poza domem, to rzeczywiście uznajemy to tak tradycyjnie za taki tradycyjny obiad, czyli kiszonki, mogą leżeć kiszonki, a jak nie ma możliwości
1: te
2: kiszonek,
1: kiszone.
2: To te kiszone i kapusta bardziej popularna nasza, jogurki kiszone, a jak nie kiszonki, to może skorzystajmy z tych mrożonek, tak, bo to łatwo dostępne.
1: Jak to?
2: A może...
1: Nie, ja mam wykreślone mrożonki, że mrożonki to nie.
2: Mam nadzieję, że słuchacze nas słuchali bardziej uważnie.
1: Mrożonki są gorszym wyborem.
2: Tak, wciąż miał pan zapisane? Wciąż tak. Pan tego nie skreślił?
1: Dobrze, skreślam. Warzywa kiszone.
2: Warzywa kiszone, warzywa mrożone, może ten krupnik, może ta zupa, może to leczo. Warzyw właściwie bym nie ograniczała. Jedzmy. Jedzmy dowoli, tyle ile potrzebujemy, by było komfortowo. Każdemu indywidualnie tyle ile potrzebuje. I co? Pełnoziarniste produkty zbożowe, czyli kasza. Ziemniaki, jeśli nie produkty zbożowe, nie boimy się ziemniaków i potrzebujemy znowu koniecznie źródła białka. Tu możemy położyć rybę, możemy położyć chude mięso. Często zapominamy o warzywach strączkowych, a to jest jednak, no muszę wspomnieć, tanie źródło białka, ale bardzo dobre, niczym nie ujmujące. No i mała jednak, ale ilość tłuszczu. Może oliwa, może olej rzepakowy.
1: Może być.
2: Co potem mamy? Ile mamy posiłków? 3, 4 czy 5?
1: Ja mam już teraz kolację, ale
2: mamy
1: jeszcze
2: śniadanie, mieliśmy drugie śniadanie, obiad.
1: Kolacja, ale po kolacji mam jeszcze jedna przekąska.
2: Tak, czyli kolejność posiłku zależy od pana, bo niektórzy sięgają najpierw po przekąskę, potem po kolację. Ta ilość posiłków też mitycznie, bo zapytamy pana o mity.
1: Tak.
2: Mitycznie też możemy dużo mówić o tych ilości posiłków. Znowu, każdemu tak jak potrzebuje, oby nie robić przerw pomiędzy posiłkami krótszych niż 2 godziny i nie robić dłuższych niż 4. Czyli w zależności jak długi masz dzień, to potrzebujesz sięgać po posiłki od 2 do 4 godzin.
1: I tam nic nie można skubać pomiędzy.
2: I pomiędzy zachęcałabym, żeby nic nie skubać. Czyli żebyśmy rzeczywiście pilnowali tych 2-4 godzin, ale bez sztywności w godzinach.
1: To wróćmy do szkolnych czasów, czyli jest podwieczorek. Może.
2: Podwieczorek nazwijmy to. No jabłka. Jak już sięgnęliśmy na drugie śniadanie, papka, bo ja jestem wielką fanką różnorodności, ale też prostoty. Jabłka, jak tam były z orzechami, to tu śliwki z kefirem. Jak panu to brzmi?
1: Nie bardzo, ale rozumiem, że to jest właściwy kierunek.
2: Tak, organizm będzie bardzo pocieszony. I kolacja. Kolacja raczej stawiałabym na lekkostrawny posiłek, czyli znowu. Co możemy zrobić? Znowu nudno. Zupa.
1: Na kolację,
2: kanapka,
1: zupa?
2: Jajko.
1: Leczo, tak?
2: Śledzia.
1: To wspólne leczo?
2: Tak. A co śledzie? Pan chciał zjeść? Pewnie powinnam zadać pytanie najpierw, co pan chciałby na kolację zjeść? Bo no, na pewno znajdziemy kompromis.
1: Coś takiego treściwego.
2: Jednak.
1: Porządnego.
2: Znajdźmy kompromis. Co to, wie pan, jednak kwestia podejścia do sytuacji. Co dla pana znaczy treściwa kolacja?
1: Tak.
2: Powinnam dopytywać jednak.
1: Tak mi się wydaje, że cały dzień czekam na ten wyjątkowy posiłek. I jak ja tam zjem, nie wiem, rukolę z czymś.
2: Tak.
1: To z granatem, to raczej...
2: Sałatka dla wielu jest dobrym posiłkiem, ale oczywiście nie dla wszystkich. Bardziej bym tutaj poszła w kierunku, a dlaczego pan czeka na ten wyjątkowy posiłek? Dlaczego pan nadaje tej kolacji taką wyjątkowość?
1: No, bo wtedy spotykamy się wszyscy przy stole,
2: tak.
1: Po obowiązkach, po szkole,
2: miłe
1: po pracy.
2: To jest.
1: I to jest miłe i
2: tak.
1: Trzeba to celebrować,
2: i cieszmy
1: świętować.
2: Się wspólnym czasem przy stole, nawet krupnikiem.
1: Zawsze to rumianek, krupnik. Dobrze.
2: Tak.
1: I to koniec, tak?
2: Chyba nie. Już nie podjadamy wieczorem. No. Czyli dbajmy o to, żeby jednak szukać tej przyjemności w byciu razem, w byciu pod kocykiem, z tym naparem, z tą ciepłą wodą, słuchając radia,
1: tak.
2: Czytając książki.
1: Czy to prawda, że jak mi będzie przybywać lat, to będę potrzebował coraz mniej jedzenia, ale bardziej wartościowego?
2: Im więcej mamy lat, czyli pewnie po około 60 roku życia, nieznacznie, ale jednak spada nam zapotrzebowanie energetyczne. I rzeczywiście wtedy możemy obserwować, że w cudzysłowie ludzie opowiadają mi, że tyją z powietrza, nie zmieniając nic w swojej codziennej diecie. I rzeczywiście ja bym wtedy nie zabierała ilości jedzenia, raczej szłabym w posiłki bardziej odżywcze, a może mniej energetyczne. Czyli orzechy tak, ale ilość. Czyli oliwa, olej tak, ale kwestia ilości mniejszej. Czyli może więcej tych produktów spożywczych, które mają mniejszą energetyczność w swojej objętości, na przykład więcej warzyw.
1: To ja mam tutaj zapisane takie tradycyjny posiłek.
2: Śmiało.
1: Już jest więcej lat. Rano pieczywo z dżemem, potem zupa i wieczorem znowu kanapka.
2: Tak, wcale nie byłoby błędem tak zrobić. Tylko, że ją tak ulepszyć, tą kanapkę, dodać warzyw, przypilnować białka, wybrać lepsze pieczywo. I dla mnie to jest okej, że sięgamy po chleb. Proste rozwiązania najlepszymi.
1: Czyli okazuje się, że jest rada na jesień.
2: Jest rada na jesień. Dużo spokoju, mało narzuconych restrykcji.
1: I nasza audycja, i nasz gość. Bardzo dziękuję, Marlena Świderska, dietetyczka.
2: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Dziękuję.
0: Jeszcze nie teraz.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Sopot, 5 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na sopockim hipodromie.
2: Pierwotne powołanie człowieka zostało przez Twórcę wpisane w ludzką naturę i sprawia, że każdy człowiek szuka miłości, choć czasem czyni to wywierając zło, grzech, które stwarza pozory dobra. Szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Często jednak szuka człowiek tego szczęścia po omacku. Szuka go w przyjemnościach, dobrach materialnych, w tym, co jest ziemskie i przemijające. Drodzy bracia i siostry, pisze apostoł narodu, toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście. A jest to walka z naszymi grzechami osobistymi, a zwłaszcza z grzechami przeciw miłości, które mogą przybrać niejednokrotnie rozmiary niepokojące w życiu społecznym.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 186 i 187. Cywilizacja miłości w erze cyfrowej. Kiedy święty Paweł VI wprowadził wyrażenie cywilizacja miłości, świat był naznaczony zimną wojną, wyścigiem zbrojeń i głębokimi nierównościami gospodarczymi. W tym kontekście Kościół wskazywał alternatywną drogę wobec ideologicznego przeciwstawienia systemów, ukazując ład społeczny, w którym sprawiedliwość i miłosierdzie splatają się ze sobą, a miłość staje się zasadą organizującą życie gospodarcze, polityczne i kulturalne. Dzisiaj trzeba nam z nową mocą podjąć tę wizję. Cywilizacja miłości nie jest naiwną utopią, lecz wymagającym projektem. Polega ona na przekładaniu miłosierdzia na struktury sprawiedliwości, na nadawaniu braterstwu kształtu instytucjonalnego oraz na uznaniu drugiego, czy to osoby, czy narodu, za niezbędnego sojusznika w budowaniu dobra wspólnego. Jak przypomniała nam encyklika Fratelli Tutti, jedynie ta miłość społeczna zdolna stać się kulturą i normą może zrodzić stabilny ład międzynarodowy, przemieniając współistnienie z samej tylko uzbrojonej koegzystencji we wspólnotę przeznaczenia. Dzisiaj, w kontekście przełomu cyfrowego, intuicja ta nabiera jeszcze większego znaczenia. Sieci cyfrowe, zglobalizowana gospodarka i rozwój AI tworzą coraz gęstsze powiązania, łącząc w czasie rzeczywistym decyzje podejmowane w jednym miejscu ze skutkami, jakie wywołują one gdzie indziej. Dlatego nadal aktualne pozostają słowa Soboru Watykańskiego II o rosnącej współzależności między narodami. Dobro wspólne nabiera coraz bardziej wymiaru powszechnego, wraz z prawami i obowiązkami obejmującymi całą rodzinę ludzką. Projekt cywilizacji miłości podejmuje tu zasadnicze zadanie przemiany tej wymuszonej współzależności w solidarność zamierzoną i świadomie wybieraną. Jest to kryterium ukierunkowujące procesy technologiczne. Nie wystarczy, aby AI czyniła nas bardziej wydajnymi albo lepiej połączonymi. Powinna służyć budowaniu tej powszechnej rodziny ludzkiej ze wspólnymi prawami i obowiązkami, w której cyfrowa bliskość staje się rzeczywistą okazją do spotkania i wzajemnej troski.

0: tam znajdź.
1: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
3: 6 września 2026 roku. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie i Domowego Kościoła w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
4: Kultura życia i bycia dzisiejszego człowieka, ale dawniej nie było lepiej, ma w sobie coś, że człowiek bardzo nie chce być napominany. Ma w sobie coś z pancerza. Nie dopuszcza słowa, które w istocie powinien zrozumieć jako błogosławieństwo, ale broni się przed tym. I to jest generalnie spotykane. Dlatego napominanie jest trudne. Jest kilka form wypełnienia tego zadania. Pierwsze, najprostsze, ale najtrudniejsze. Twarzą w twarz, z pełną miłością serca, w dużej pokorze, powiedzieć swemu bratu, swojej siostrze, że rzeczy mają się tak, a nie inaczej i serce moje podpowiada mi, żebym tą uwagą podzielił się dla Twego dobra. Sami rozumiemy, że trzeba zachować tutaj możliwie wszystkie parametry, żeby to miało konstrukcję bardzo delikatną, życzliwą, pełną miłości.
2: Dobre słowo pasterzy.